ulicy. Żebrak nie rzeźbi swą starczą ręką worka pełnego pieniędzy. Na mojej ulicy alkoholicy spijają z kieliszków swe żale, a ich wyśnione i wymarzone śpią w brudnej miłości.

Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą,

Gorillaz on Melancholy Hill na antenie Radia Afera. Na pewno na wzgórze melancholijne nie zabierze was Joanna Pawłowska w swojej mini audycji Single na raz. Ona opowie tam o jednym z singli zespołu Pixies, ale to za chwilę, bo obecnie na naszych zegarkach 9.27, to o 9.30, a teraz będzie Łona i Weber, utwór Wyślij sobie pocztówkę. Posłuchajmy.

0: na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30. Dziś przenosimy się do końca lat 80. Do świata amerykańskiego rocka alternatywnego, który dopiero zaczyna wychodzić z muzycznego podziemia. Jest rok 1988. W radiu króluje pop i hard rock, ale gdzieś obok rodzi się brzmienie, które kilka lat później zrewolucjonizuje muzykę. Wtedy właśnie zespół Pixies wydaje utwór, który z czasem stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych hymnów rocka alternatywnego. Mowa o Where Is My Mind? Autorem piosenki jest Black Francis, czyli Charles Thompson, wokalista i główny kompozytor zespołu. Utwór znalazł się na debiutanckim albumie Surfer Rosa, wydanym w marcu 1988 roku. Producentem płyty był Steve Albini, znany z surowego i bezkompromisowego podejścia do nagrań. Dzięki niemu album zachował charakterystyczne szorstkie brzmienie, które stało się jednym z wyznaczników stylu zespołu. Inspiracja do napisania Where's My Mind narodziła się podczas podróży Blacka Francisa na Karaibach. Artysta opowiadał, że podczas nurkowania w pobliżu rafy koralowej próbowała go ugryźć niewielka ryba. To pozornie zabawne wydarzenie skłoniło go do refleksji nad tym, jak mały człowiek jest wobec natury i jak łatwo traci poczucie kontroli. Z doświadczenia narodził się pełen surrealistycznych obrazów i pytań o ludzką świadomość tekst. Od momentu premiery słuchacze próbowali rozszyfrować znaczenie utworu. Sam tytuł sugeruje zagubienie, dezorientację i próbę znalezienia samego siebie. Black Francis nigdy nie wyjaśnił tekstu w jednoznaczny sposób. Jak wiele piosenek Pixies, także ta opiera się na bardziej skojarzeniach niż konkretnej historii. Na wyjątkowy charakter nagrania wpływa również jego budowa. Zwrotki utrzymane są w spokojnym, niemal hipnotycznym klimacie, by stopniowo przejść w pełen emocji refren. Ten kontrast między ciszą a eksplozją dźwięku stał się znakiem rozpoznawalnym Pixies i wywarł ogromny wpływ na późniejszych artystów. Kurt Cobain wielokrotnie przyznawał, że właśnie ten sposób komponowania inspirował go do pisania utworów Nirwany, m.in. Smells Like Teen Spirit. Dziś trudno uwierzyć, że Where Is My Mind nie odniosło spektakularnego sukcesu w chwili premiery. Prawdziwe życie utwór zyskał dopiero po latach. Kluczowym momentem było wykorzystanie go w finałowej scenie filmu Fight Club. Po tej pamiętnej sekwencji piosenka trafiła do zupełnie nowego pokolenia słuchaczy i na stałe wpisała się do popkultury. Od tamtej pory utwór pojawiał się w wielu filmach, serialach, reklamach i doczekał się licznych coverów. Jego charakterystyczny gitarowy riff i hipnotyzujący refren sprawiają, że po kilku dźwiękach trudno pomylić go z jakimkolwiek innym nagraniem. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. Pixies na raz.
1: Stop!

0: Wysłuchaliśmy singla Where's My Mind zespołu Pixies. Do usłyszenia za tydzień o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
0: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Dobry wieczór. Audycja Goodnight Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
5: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: 44-46 było, wygrali goście. Motor Lublin będzie tą drużyną, która awansuje do fazy play-off. Tak naprawdę Motor prowadził w tym meczu niemal od początku, bo w drugim wyścigu wyszedł na prowadzenie, szybko sobie zbudował 6-punktową przewagę. Gospodarze to odrobili po dwóch podwójnych zwycięstwach w wyścigach 7 i 8. No i potem był taki moment, że nad stadionem w Grudziądzu zostały odpalone fajerwerki. Nie wiem, czy to była już radość z tych play-offów, czy o co tam chodziło. W każdym razie, jeśli coś takiego się robi w połowie meczu przy dwupunktowym prowadzeniu, to potem najczęściej są z tego memy. No i tak będzie też tym razem, no bo w wyścigu 11 Motor doprowadził do remisu, później wyścig 13 i ta doborowa para Bartosz Zmarzlik, Martin Waculik wyprowadziła Lublinian na 4-punktowe prowadzenie. Później Bartosz Zmarzlik w wyścigu 14 w parze z Kasprem Woroną już tylko to zwycięstwo przyklepał. Także Motor Lublin będzie tą czwartą drużyną w fazie play-off. Na ten moment jest w tabeli trzeci, ale podejrzewamy, że Unia Leszno, która swój mecz w niedzielę odjedzie, jeszcze go wyprzedzi. Drugie miejsce zajmie Press Toruń, a pierwsze Sparta Wrocław, która wczoraj też zakończyła rundę zasadniczą, pokonując u siebie Włókniarza Częstochowa. Mecz pierwszej drużyny w tabeli domowy z drużyną, która nie wygrała żadnego meczu. No oczywiście zakończył się zwycięstwem Wrocławia, natomiast to był wynik 27-21. Ten mecz został przerwany po 8 wyścigach ze względu na opady deszczu. No właśnie, to był mecz w ogóle błyskawiczny, bo on był zaplanowany na godzinę 18. Został nieco przyspieszony ze względu na prognozy, które mówiły, że będzie badało coraz bardziej, więc zaczął się o 17.45. O tej 18.00 to byliśmy po 4-5 biegach, o 18.18 mecz został zakończony. Także impreza błyskawiczna,
1: szybko
0: załatwione i tak wszyscy wiedzieli, że Wrocław to wygra. Jedyna tak naprawdę rzecz, która mogła zaskoczyć, to postawa Jakuba Miśkowiaka, który dla Włókniarza Częstochowa zdobył 12 punktów w 4 startach, a to jest żużlowiec, który no takie 12 punktów na wyjazdach to z reguły 2-3 mecze mu zajmowało, a tutaj okazało się, że pół wystarczyło.
1: A my jeszcze nie znamy dokładnego wyglądu meczów półfinałowych, bo tam się rywali wybiera, nie?
0: Tam się rywali wybiera, w związku z czym najpierw ta kolejka musi się pro forma oczywiście zakończyć, a potem Sparta Wrocław, która już wiemy, że tę rundę zasadniczą wygra. W poniedziałek będzie taki magazyn przygotowany przez telewizję, która transmituje ligę. No i tam przedstawiciel Sparty podniesie taką jedną karteczkę i pokaże nazwę swojego rywala, no i oczywiście drugi zestaw, no to stworzą dwa pozostałe zespoły.
1: Dobrze, no to tyle na temat żużla, to teraz do piłki nożnej, no bo tam ciekawe derby Krakowa były.
0: Ciekawe derby Krakowa, rzeczywiście pierwsze z 6 w tym sezonie, bo jak sobie policzymy, jak dodamy Krakowia plus Wisła plus Wieczysta, no to wychodzi nam, że 6 takich meczów w tym sezonie się odbędzie. Pierwsze rzeczywiście sporo emocji przyniosły. Krakowia pokonała Wieczystą 3-2. Pokonała, chociaż dwukrotnie przegrywała w tym spotkaniu, bo pierwszego gola Wieczysta zdobyła Mateusz Wieteska w 23 minucie. Tuż przed przerwą Krakowia wyrównała. Z kolei tuż po przerwie taki bardzo kuriozalny rzut karny. To znaczy rzut karny był sam w sobie okej, ale powód jego podyktowania, no to już nie wiem, czy widziałeś tę sytuację. Mateusz Klich był zawodnikiem, który ten rzut karny sprokurował. To była sytuacja taka, że w polu karnym piłka leciała na główkę, tak to nazwijmy, dosyć wysoko. Chłopaki patrzyli sobie w niebo. No i Mateusz Klich postanowił tak się zamachnąć nogą, jakby chciał kopnąć tę piłkę, no i trafił prosto w nogę Kamila Dankowskiego. Absolutnie kuriozalne zdarzenie, które się zamieniło później na prowadzenie Wieczystej, ale dwa gole jeszcze Krakowi udało się wsadzić. W 78 minucie Aydin Hasić i w 94 także Aydin Hasić, także to jest ten człowiek, który wyprowadził Krakowie na prowadzenie.
1: Była dramaturgia. Teraz zejdźmy pięterko niżej, bo pierwsza liga, tam też grano mecze.
0: Tak jest, dwa spotkania. Warta Poznań, to nas najbardziej interesuje, 1-0 pokonuje Chrobrego Głogów. Strzelcem jedynego gola Aleksander Wołczyk, to była minuta 8. Jeśli chodzi natomiast o drugie spotkanie, bo tutaj były dwa, no to Lechia Gdańsk pokonała 1-0 Pogoń Siedlce. Jakbyśmy tak wyjęli zupełnie kontekst ostatnich dwóch sezonów, tego co się dzieje wokół Lechii, no to byśmy powiedzieli, no normalny wynik, a tu się okazuje, że Lechia wygrywa po raz pierwszy od nie wiem, no tam będzie z 4 miesiące, mam wrażenie.
1: No możliwe. To tyle z piłki nożnej, jeszcze słówko
0: jeszcze
1: o
0: jedno słowo o Premier League.
1: No, ja tylko Ekstraklasa widzisz.
0: No właśnie, bo to jest najlepsza liga świata, no, a teraz o najbogatszej dwa słowa, ale to dosłownie dwa słowa, bo ta liga zainaugurowała swoje rozgrywki. 3-0 w pierwszym spotkaniu, takim inauguracyjnym, wstępnym, Arsenal czyli mistrz Anglii, pokonał Coventry, czyli mistrza drugiego poziomu brytyjskiego, zespół, który awansował, Beniaminka. No i tak, 3-0, wynik raczej spodziewany, jeśli chodzi o strzelców goli. Kai Havertz w minucie 15, Bukayo Saka w 23 i Martin Odegaard w 49.
1: No to już tyle z piłki nożnej.
0: Tak, już tyle,
1: dobrze. To teraz już możemy przechodzić do tenisa. Tam nasz duet, Hubert Hurkacz i Iga Świątek, rozegrali swoje mecze w singlu.
0: No, Iga to będzie musieli jeszcze chwilę poczekać, ale Hubert Hurkacz rzeczywiście wczoraj zagrał. Zagra też w półfinale, bo wczoraj wygrał ćwierćfinał w meksykańskim Cancan, to jest turniej ATP Challenger Tour. Pokonał Rosjanina Romana Safiulina 6-4, 6-3. Jak na Huberta Hurkacza, to no tak...
1: Spokojny wynik, bez tajemnika żadnego.
0: No właśnie, tak, to chciałem powiedzieć.
1: Za spokojnie.
0: To chciałem powiedzieć. No tak, wiesz, niby te sety w miarę wyrównane, ale jednak Hubert Hurkacz...
1: No lubi tajemniki grać, Hubert.
0: W dwóch partiach tym razem to załatwił, jak to nie on. Na etapie półfinału jego rywalem będzie Tunezyjczyk Moez Echagui. To jest gość ze 197 miejsca w światowym rankingu. Wydaje się, że jest w zasięgu Huberta Hurkacza, tak to nazwę.
1: No, ale to jest tenisowa, że tak... Challenger, no to tenisowa druga liga, no to Iga Świątek za to jest w pierwszej lidze tenisowej,
0: tak,
1: żeńskiej.
0: Jest. Tutaj nie mamy nic do powiedzenia o meczach jakichś wczorajszych, ale za to możemy powiedzieć o dzisiejszym. O 21 czasu polskiego Polka zagra z Jessicą Pegulą. To będzie półfinał turnieju WTA 1000 w Cincinnati. 21 dzisiaj. Drugi półfinał z kolei o godzinie 1:30 naszego czasu. No tam już bez Polki, więc to już tak dla chętnych.
1: No liczymy, że Iga tutaj przejdzie Jessica Pegula, tak? Jessica Pegula i zagra w finale, no a w tym finale się nie potrafią i zdobędzie ten dublet taki sierpniowy w Ameryce Północnej. Dobra, pierwszy
0: tak
1: nie był w Toronto, nie w Stanach Zjednoczonych.
0: No tak, liczymy na to, że rzeczywiście Iga będzie wygrywała.
1: To tyle ze sportu.
0: Tyle ze sportu.
1: To tyle ze sportu. Dziękuję bardzo, Michał.
0: Dzięki.
1: Gramy.

0: przemysłowe brzmienie na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Aferanek.

0: wyniki są coraz lepsze.
1: Wyniki kontroli z roku na rok są coraz lepsze. W tym roku nie było sytuacji, gdzie jakiś lokal musiał zostać zamknięty z powodu wykrytych nieprawidłowości.
0: No i tak to wygląda tutaj u nas w Wielkopolsce z obiektami gastronomicznymi. Mam nadzieję, że wy nigdzie na swoim

gdzieś tam bardziej szerzej i ciekawiej. Będzie trochę o synagodze, przytoczę wam kilka historii z nią związanych. A teraz przejdziemy sobie już gładko do utworu wybranego przez naszego gościa, więc posłuchajmy sobie trochę Bajmu.

0: No, ta Beatka nam dała kopa, tak bym powiedział. No i zaczynamy sobie z kopa od architektonicznego, a w zasadzie w tym tygodniu dzielnicowego, to czy to. Więc wybierzemy sobie taką najlepszą według pana dzielnicę.
1: Dobrze.
0: Wilda czy Grunwald?
1: Wilda.
0: Wilda czy Jeżyce?
1: Jeżyce.
0: Wilda, czy Jeżyce, czy Nowe Miasto?
1: Jeżyce.
0: Jeżyce, czy Stare Miasto?
1: No, teraz pan redaktor nie ma.
0: Chwila zastanowienia.
1: Ostatnio bardziej Jeżyce.
0: Jeżyce, jednak Jeżyce wygrały. Jeżyce właśnie za co? Za jaką część? Za tą może taką nowoczesną i takie rewitalizacje, czy bardziej za ten oryginalny charakter, albo za ilość restauracji? Co tu jest najciekawszego?
1: Jeżyce pewnie z takiego układu architektonicznego mają podobną wartość, czy też odbiór co Stare Miasto. Też są zabytkowe, też się składają z wielu wspaniałych pierzei i kamienic, natomiast mają w sobie to życie i to jest takie życie prawdziwe, nie życie turystyczne. W związku z tym na Jeżycach spotkamy prawdziwych poznaniaków, prowadzących swoje prawdziwe poznańskie życia, że tak powiem. No, rynek jeżycki jest sercem tego życia, więc to jest to miejsce, gdzie można pójść, poczuć klimat miasta. Jeżyce są samowystarczalne, mogłyby służyć jako samodzielne miasto, bo tam wszystko jest, a jednocześnie mają ten swój urok, który jest niepowtarzalny na tle innych dzielnic.
0: No właśnie, co ciekawe, jakiś czas temu też trochę robiłem takiego researchu związanego z tym, jak na Jeżycach wygląda teraz życie. I myślałem, że trochę ci mieszkańcy tacy rdzenni, którzy tam mieszkają od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, trochę już nie do końca aż tak te Jeżyce lubią, no bo jednak trochę się pozmieniało, jest właśnie więcej restauracji, jest więcej nowych ludzi na tych Jeżycach, dużo też studentów tam zaczyna mieszkać, ale koniec z końców oni nadal to doceniają i naprawdę te Jeżyce się tak, mimo tego, że dla nas może się trochę zmieniły, bo gdzieś tam bardziej są uważane za taką ładną dzielnicę, a nie taką złą część Poznania, no to jednak dla tych mieszkańców za wiele się nie zmieniło. Tak naprawdę gdzieś tam to mieszkanie.
1: I to, co pan redaktor wymienił, to nawet jest na to określenie gentryfikacja.
0: Tak, dokładnie.
1: Gentryfikacja
0: dokładnie
1: Jeżyc, tak. No to właśnie dokładnie te procesy, które zachodzą ostatnie paręnaście lat na Jeżycach. No niemniej, nie dostrzegamy jakiejś fali wyprowadzek z Jeżyc. Tak. Mieszkańcy, którzy tam mieszkają od lat, może i mają inne postrzeganie, ale raczej się nie słyszy o tym, że rezygnują z mieszkania w tej dzielnicy. Co więcej, dzielnica rośnie na wartości, w tym sensie, że właśnie kolejni ludzie chcą tam zamieszkać. I to się opiera nie tylko właśnie o tę nowość Jeżyc i tych zmian, które tam zachodzą, także pod kątem gastronomicznym, ale także ludzie tam przyjeżdżają chociażby po sąwanami Małgorzaty Musierowicz. I chcą żyć w miejscach, gdzie żyła rodzina Borejków, ta fikcyjna rodzina opisana w Jeżycjadzie. Więc jest szereg takich elementów, które powodują, że Jeżyce są tak wyjątkowe i to nie tylko te nowe elementy, ale też te, które są od lat obecne.
0: No właśnie, po prostu Jeżyce są chyba barwne i to jest ich główna zaleta, ale no, nowoczesności także się trochę pojawia. Teraz takiej nowoczesności trochę sobie posłuchamy. Łydka już teraz na 98,6.

0: No i to właśnie była łydka od zespołu Happy Sad, a ja wam trochę wspomnę o historii, bo o tym jeszcze dzisiaj zbytnio nie mówiliśmy. Wiesław Lisowski, urodzony, no właśnie, 22 sierpnia, no czyli dzisiaj, tylko wiele, wiele lat temu, bo w 1884 roku w Ząbkach. Jest to polski architekt, projektant szkół, budynków szpitalnych i innych obiektów użyteczności publicznej. No i to jest właśnie ciekawe, że on się specjalizował w tych właśnie rzeczach, nie w prywatnych budynkach, tylko w rzeczach, które miały służyć ludziom. No były tam oczywiście także kościoły i to wszystko raczej w Łodzi albo w okolicach. Co ciekawe, kształcił się w Petersburgu, czyli w Rosji, ale w Polsce później pracował. Był także członkiem Ministerstwa Robót Publicznych i projektował osiedle Żoliborz. W 1919 roku osiadł w Łodzi, no i tam dostał stanowisko architekta miejskiego, prowadząc jednocześnie biuro architektoniczne budowy gmachów miejskich w Łodzi. No i to jest w sumie fajne stanowisko. W dzisiejszych czasach mam wrażenie, że aż tak często się nie myśli o planowaniu miasta z góry, chociaż się może trochę to jednak zmienia. Właśnie myślę, że tutaj główną rolę odgrywa Rada Miasta, która gdzieś tam tymi pracami dowodzi, przynajmniej w kwestii planu zagospodarowania.
1: No właśnie, my moglibyśmy wejść pewnie w takie rozważania ustrojowe, czy to dobrze, czy nie dobrze, że dzisiaj się nie planuje z góry miast, że jednak pozwalamy tak zwanemu wolnemu rynkowi decydować o to, w jaki sposób się rozwijają przedsiębiorstwa, usługi i także budynki mieszkalne. Faktem jest, że jakiś porządek musi być, szczególnie w Poznaniu, gdzie się mówi, że no, nawet jeszcze z niemieckiego Ordnungsmuseum, no to chyba jest wciąż powszechne tutaj w naszym takim postrzeganiu naszej miejskości. Tak, Rada Miasta ma właśnie takie kompetencje, które pozwalają na uchwalanie planów zagospodarowania. One nie wskazują dokładnie, co w jakim kształcie ma się w danym miejscu znaleźć, ale określa pewne parametry urbanistyczne, pewne parametry też wysokościowe, a także czemu mają służyć poszczególne realizacje?
0: No właśnie,
1: nie
0: i tam.
1: Co, tylko właśnie
0: tam generalnie co do zasady można bardzo wiele rzeczy wpisać, bo w zależności od tego, gdzie, no to czasem są bardzo ogólne rzeczy, na przykład budynek do 100 metrów wysokości i koniec, ale czasem jest na przykład, że musi to być budynek jednorodzinny z dachem spadowym i jeszcze na przykład kolor dachu jest w to wliczony. Są takie sytuacje, gdzie ta dokładność jest naprawdę bardzo wysoka, więc ten wpływ też jest duży. No i według pana, w którą stronę powinniśmy mimo wszystko iść? Czy jednak wszystkie te przestrzenie gdzieś tam wpisywać, czy tylko te najważniejsze?
1: Co do zasady, w takich miastach jak Poznań jest to korzystne, kiedy jak największe tereny, jak najwięcej tych terenów miasta są objęte takim planem, ponieważ to wówczas eliminuje takie realizacje, które mogą mieć szkodzące działanie, oddziaływanie na miasto. Więc jak najbardziej tutaj też jako radni przystępujemy na bieżąco do takich planów zagospodarowania. Ja akurat nie jestem w Komisji Polityki Przestrzennej, natomiast to potem trafia na obrady całej Rady Miasta. I owszem, no chcąc i dostrzegając nawet takie często patologie takiej wolnej Amerykanki w zabudowie, jesteśmy świadomi, że należy przeciwdziałać takim działaniom, właśnie takim dążeniom może niektórych nie do końca uczciwych przedsiębiorców, żeby swój ślad tak zaznaczyć w sposób szkodzący na krajobraz miasta. Więc jak najbardziej tutaj to wszystko zależy, też nie jest rolą Rady Miasta, żeby dokładnie wskazywać tutaj.
0: No tak, jakaś wolność jednak musi być, mimo wszystko.
1: Taka klamka, nie inna klamka. Natomiast też mając na uwadze rozwój miasta, widzimy, gdzie jest przestrzeń na zabudowę mieszkalną, gdzie jest przestrzeń na zabudowę usługową. Więc to wszystko jest do zważenia. No i to też wyróżnia te dojrzałe miasta, jak bardzo podchodzą do swojego krajobrazu. Teraz mamy nowe narzędzie w postaci planu ogólnego, które jest taką de facto konstytucją przestrzenną dla miast. Poznań jako pierwsze duże miasto w Polsce uchwalił swój plan ogólny. I teraz z tego planu ogólnego wychodzimy do już poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Także tutaj na bieżąco takie prace postępują, no bo wszyscy chcemy przecież żyć w ładnym krajobrazie i maksymalnie funkcjonalnym dla mieszkańców miasta.
0: Trzeba się starać, żeby ten Poznań jakoś wyglądał, a teraz się przeniesiemy do Piły. Oto

0: usługi na Świętym Marcinie. Obecnie jest to ulica dla pieszych, ulica dla rowerzystów, ulica dla małych biznesów, dla restauracji, dla gastronomii. Więc tak, podoba mi się i ona w końcu służy jako taka prawdziwa centralna ulica, tak jak takie centralne ulice powinny w mieście służyć, czyli nie jako przelotówka, a jako miejsce, gdzie mieszkańcy mogą się udać na spacer.
1: Okej, teraz będę bardzo taki podszczypliwy, ale co pan sądzi o tej kostce brukowej, która tam jest?
0: To tak, to ja mam sprecyzowane zdanie na temat tej kostki. Sama kostka mi nie przeszkadza, ale powiem, co mi przeszkadza. Przeszkadza mi to, że w centrum miasta i także w ramach ostatnio realizowanego planu projektu centrum w centrum miasta, każda kostka na każdej ulicy jest inna.
1: Dziękuję, że wreszcie ktoś to powiedział.
0: I jakby sama ta kostka, o której pan redaktor mówi, czyli taka czarno-biała z tymi
1: takimi paseczkami,
0: dokładnie. Jakby okej, ona się może podobać lub nie, mnie nie przeszkadza. Natomiast przeszkadza mi to, że już Garncarska jest inna, Taczaka jest inna, 28 grudnia jest inna. Dlaczego nie możemy mieć jednej kostki?
1: No to jest faktycznie, dziwi mnie, że wreszcie ktoś powiedział to, co ja mówię od dawien dawna, że po prostu jest tu nieład. No jest tu nieład i nie wiem po prostu trochę, jak to działa, ale widzę tu Edgar też mi macha, że on się chyba zgadza z tym moim zdaniem. No ale da się chyba coś z tym zrobić mimo wszystko. Jak już mówiliśmy o tym planie ogólnym i tak dalej, to gdzieś to jest do załatwienia na zasadzie jakiejś uchwały Rady Miasta, czy niekoniecznie,
0: nie,
1: raczej
0: to
1: konkretne...
0: Na tyle szczegółowe rzeczy,
1: że niestety nie jest to możliwe.
0: Nie określa i taki kostki ma być wykonany chodnik.
1: Kurczę, szkoda.
0: Samo miejscowy plan tego nie określa, to określa projekt budowlany i to już jest ten ostatni etap. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, dlaczego tak jest. Może akurat w danym momencie dana kostka była trochę tańsza albo bardziej korzystna w ofercie.
1: Myślę, że w większości nie przypadków z tego to wynika, choć w przypadku Świętego Marcina tam myślę, że to było jakieś założenie takie artystyczne, bo jednak ta kostka jest dość specyficzna i myślę, że tam to było bardziej na takiej zasadzie. No ale szkoda, że właśnie tego nie kontynuowano gdzieś tam w jakichś innych ulicach takich bardziej reprezentatywnych,
0: tak,
1: w Poznaniu.
0: Początki mojej działalności społecznej w ogóle wiążą się ze Stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania. Mhm. To tacy społecznicy, którzy właśnie podejmują tematy architektoniczno-urbanistyczne i oni stworzyli taki katalog chodników w centrum miasta. I ten katalog właśnie wykazał, jak wiele jest różnych posadzek, chodników, czy nawet śmietników w centrum i w całym mieście, które się od siebie diametralnie różnią, jak gdyby nie mógł być to jeden wybrany wzór.
1: No właśnie, ja tu narzekam na to, że jacyś prywatni inwestorzy robią raz taki budynek, raz taki w różnym stylu i to wszystko ze sobą nie gra, a nawet jak coś robi no w pewien sposób jedna instytucja, to też tak wychodzi. No ale niestety tak to czasem jest i pewnie o tą cenę zwykle może chodzić. Tak to jest, jak się mieszka w Polsce.

Postępowanie administracyjne w tej sprawie zgodnie z własnością miejscową i rzeczową prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. No i takiej odpowiedzi się w zasadzie spodziewałem, ale gdzieś tam mnie zawiodło to, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nie zdecydował się odpowiedzieć. No ale pomijając ten fakt wpisania, nie wpisania tego, jak to wygląda administracyjnie, no to są też różne głosy, czy to zrobić, czy to jest dobra decyzja, czy nie. Więc gmina żydowska na przykład nie chce tego wpisu i to mnie trochę zdziwiło, dlaczego tak jest, więc też ich zapytałem, no i tutaj odpowiedź była jeszcze bardziej enigmatyczna. Obiekt dawnej synagogi znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i jest w znacznym stopniu zniszczony oraz zdewastowany. Pomimo podejmowanych przez gminę starań oraz aktywnego poszukiwania możliwości pozyskania środków na jego ochronę i zabezpieczenie, gdy była w jego posiadaniu, nie otrzymała ona dotychczas niezbędnego wsparcia. Obecnie trwająca procedura związana z wpisem obiektu do rejestru zabytków przy braku równoczesnych działań zabezpieczających przyczynia się do jego dalszej degradacji. Każdy kolejny okres bez podjęcia konkretnych działań zwiększa ryzyko nieodwracalnego pogorszenia stanu budynku. W sytuacji, gdy nasza społeczność potrzebowała wsparcia i ochrony dziedzictwa stanowiącego istotny element jej historii, los dawnej synagogi nie spotkał się niestety z odpowiednim zainteresowaniem ani realnym wsparciem ze strony właściwych instytucji. Z wyrazami szacunku Biuro Gminy Wyznaniowej w Poznaniu. No i właśnie, to jest o tyle ciekawe, że dlatego, że ta synagoga teraz nie wygląda dobrze i teraz się wali, to nie można jej wpisać, żeby dalej się nie waliła. I to w sumie wszystko, ten ostatni akapit jest na tyle ciekawy. W sytuacji, gdy nasza społeczność potrzebowała wsparcia i ochrony dziedzictwa stanowiącego istotny element jej historii, los dawnej synagogi nie spotkał się niestety z odpowiednim zainteresowaniem. Czyli co, my wam nie pomogliśmy wtedy, jak ona była wasza, to teraz my teraz jesteśmy przeciwko temu, żeby coś z nią zrobić dobrego. Nie rozumiem tego bardzo. Fakt jest taki, że ta synagoga była zapomniana i tak naprawdę nikt się nią nie interesował, nikt z nią nie chciał zrobić nic dobrego i to jest faktycznie problem. I tu rozumiem gminę żydowską, która może być o to w pewien sposób zła. Nie zmienia to faktu, że teraz można by jednak coś dobrego zrobić i chociażby zabezpieczyć to, co zostało, ale mimo wszystko no nie chcą tego. Sprawa jest troszkę skomplikowana. Co będzie dalej? Przekonamy się, a dalej w naszej audycji będzie perfekt.

0: Można by powiedzieć, że przyciągał taką największą ilość turystów, co było takie naprawdę fascynujące dla nich. Robili sobie zdjęcia.
1: Zdjęcia to sobie najczęściej robili w takich miejscach, które możemy sobie wyobrazić, że były najciekawsze, typu domki budnicze albo Fara Poznańska. Natomiast taki budynek, którego historię dopiero poznawali, a sprawiał, że się bardzo nim interesowali, to Zamek Cesarski. I to też chyba jest jeden z moich ulubionych budynków w Poznaniu, właśnie ze względu na historię, która się za nim kryje, ponieważ to, co ludzi fascynowało, to całe założenie dzielnicy cesarskiej, jako takiego, jako tej dzielnicy rezydencji dla cesarza, czyli cesarz Prus, Wilhelm II, chcąc jednak poniekąd zaznaczyć swoją obecność, obecność pruską i jak gdyby zakłamać historię i przedstawić Poznań jako miasto odwiecznie pruskie, wybudował w tym miejscu dzielnicę, gdzie każdy budynek użyteczności publicznej miał być w innym stylu, co miało sugerować, że ta dzielnica powstawała nie w jednym czasie,
0: tylko latami.
1: A latami właśnie. I Zamek Cesarski, który jest budowlą neoromańską, no miał świadczyć, jak gdyby w tym miejscu był zamek właśnie od tego umownego XII wieku, kiedy takie budowle romańskie powstawały w Europie. Więc to już było samo w sobie ciekawe, że takie założenie w pewien sposób mające oszukać historię, ale także to, co w zamku się działo w latach 40. XX wieku, czyli przerobienie zamku na siedzibę Adolfa Hitlera. I tutaj też turyści z całego świata byli bardzo zdziwieni, taki proces miał miejsce. No i też jak to wyglądało, czyli że cały ten wystrój zamku był absolutnie przerobiony właśnie w takim surowym stylu, jaki był typowy dla nazistów.
0: No właśnie, a później jeszcze to wszystko było przerobione w taki styl, powiedzmy, że PRL-owski, więc ten zamek przechodził różne etapy, no a teraz jego część jest wyremontowana tak, powiedzmy, że nowocześnie i to wszystko gdzieś tam się przenika, więc faktycznie jest to taki budynek, myślę, że ciekawy dla naszych wizytujących turystów.

Skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program Na peryferiach. Ach, sierpień. Sierpień to taki z reguły fajny czas, piękny czas. Czas dużej ilości wydarzeń, wyjazdów, zbierania wspomnień albo i doświadczeń. Ale my dzisiaj zaczniemy smutno. I to nawet bym powiedziała, że bardzo smutno, bo w nocy z 15 na 16 sierpnia doszczętnie spłonął zabytkowy kościół w Sanoku. Ja wiem, Sanok nie leży w Wielkopolsce, ale jednak ta audycja jest od tego, żeby mówić o zabytkach, więc z ogromnym bólem serca muszę to ogłosić, że ogień w ogóle objął trzy obiekty, właśnie w tym XVII-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja i ponad 120 strażaków równolegle zajmowało się nie tylko gaszeniem płonących budynków, ale również obroną sąsiednich zabytków krytych gątem i słomą. To nie jest proste zadanie. To absolutnie nie jest proste zadanie. Przyczyny wybuchu ognia nie są znane. I to był bezcenny zabytek. On spłonął. I to jest ogromna strata. Dla mnie osobiście jest o tyle ona jeszcze bardziej dotkliwa, że nigdy w życiu nie widziałam tego zabytku. Jedyne, co tak naprawdę nam pozostało, oprócz gdzieś tam zdjęć, no i jak szukałam po internecie, to były jakieś grupy, które mówiły, że byłyby w stanie go odbudować. Zresztą jak spłonęła katedra Notre Dame w Paryżu, to podjęto działania, żeby ją odbudować. I jedną z firm, które gdzieś tam bardzo mocno się zaangażowały, była firma, która bardzo mocno bazowała na tym obiekcie i na okolicy, więc mieli bardzo dużo szczegółów, które mogli odtworzyć. Ale wracając do Sanoka, były tam takie 300-letnie organy. I na tych organach 15 lat temu jeden chłopak zagrał Coco Jumbo. I to może wydawać się śmieszne, ale w tym momencie to jest jedna z niewielu rzeczy, które nam zostały po właśnie tym kościele. Więc zapraszam do wysłuchania już nieistniejących 300-letnich organów z kościoła w Sanoku.

I chcąc jakoś uczcić pamięć po tym sanockim zabytku, który już nie istnieje, który spłonął i jest w ogóle dla mnie czymś w ogóle nie do przejścia gdzieś tam w głowie. Nieraz mówiłam Państwu o zabytkach, których już nie ma, czy których są praktycznie rzecz biorąc ostatnie cegiełki, ale jednak to mną wstrząsnęło najbardziej właśnie ze względu na to, że no to się wydarzyło ostatnio, to się wydarzyło mniej więcej teraz i mnie to po prostu cały czas szokuje. I zaczęłam wertować swoją głowę. Zaczęłam wertować swoją wiedzę, zaczęłam wertować poprzednie audycje. Czy jest jakiś drewniany kościół, o którym jeszcze nie opowiedziałam? I w przeciągu ostatnich 2 miesięcy wydaje mi się, że opowiedziałam o większości, ale doszło do mnie, że nigdy nie opowiedziałam o Słupcy. A co jest bardzo dziwne, bo akurat Słupca to jest taka miejscowość, którą odwiedzam swojego czasu bardzo, bardzo często. I w nocy o północy, jeżeli ktoś by mnie wyrzucił na dworcu w Słupcy i powiedział idź w dane miejsce, to akurat w to dane miejsce bym trafiła. Więc naszym punktem wyjścia, naszym motywem tego, żeby pojechać dzisiaj do Słupcy i Słupcy sobie odwiedzić, jest kościół świętego Leonarda. Jest to kościół datowany na wiek XVI. Jest to drewniana konstrukcja zarębowa, właśnie o bardzo dużych walorach historycznych. No i też kościół, który pełnił swoją funkcję kościoła dla chorych, ale dawniej. Co teraz się w nim dzieje, jaką ma historię, jaką w ogóle historię ma całą Słupca, zaraz Państwu opowiem.

No to zacznijmy od samysieńkiego początku. Słupca to miasto powiatowe nad rzeką Meszną na równinie Wrzesińskiej. No i położone jest na zachód od Konina i 70 km na wschód od Poznania. A jej korzystne usytuowanie w centrum Polski sprawiało, iż miasto miało dobre możliwości rozwoju. No ale to też oczywiście do czasu. Można tam dojechać swobodnie pociągiem. Będzie to trwało od 54 minut do godziny 10. I można byłoby się zastanowić w ogóle, skąd ta wdzięczna nazwa? Słupca. No i słupca od razu nam się gdzieś tam kojarzy podskórnie ze słowem słup. No i bardzo dobrze nam się kojarzy, bo słup pierwotnie oznaczało wieże strażnicze służące do obserwacji okolicy. Więc prawdopodobnie od wież strażniczych, czyli od słupów, słupca wzięła swoją nazwę. Ale jest też druga teoria, że miasto mogło wziąć swoją nazwę od pojedynczego znacznika, czyli właśnie słupa granicznego lub słupa drogowego, usytuowanego właśnie przy dawnych szlakach handlowych. Więc prawdopodobnie właśnie gdzieś tam od jakiegoś stojącego elementu ta nazwa się w ogóle wzięła. Ale Słupca to jest miasto, więc ma też herb. No i jak wygląda ten herb? Jeżeli byśmy spojrzeli w to, jak to jest zapisane, to brzmiałoby to tak. Herb przedstawia na ultramarynowej tarczy złoty krzyż germański zdwojony. No i brzmi to bardzo enigmatycznie. Ale rozrysujmy to sobie. To jest normalny herb w kolorze niebieskim i na nim jest krzyż. Taki krzyż równoramienny. Ale ten krzyż równoramienny ma jakby skreślone wszystkie odnogi. Czyli możemy też tak powiedzieć, że to są takie cztery połączone ze sobą krzyże. Takie tradycyjne cztery połączone ze sobą krzyże gdzieś tam na samym środku. Mam nadzieję, że w tym momencie wszyscy to mamy. I jak w ogóle powstał ten herb? No i też się z tego nie dowiemy, bo interpretacja godła, herbu jest czystą hipotezą. Jest też taka legenda o pięciu krzyżach i o tym, że właśnie to było dlatego, że było pięć kościołów, co nie jest zgodne z prawdą, no bo wiemy, że istniał tylko jeden kościół. Adamczewski w swojej pracy Heraldyka Miast Wielkopolskich do końca wieku XVII kojarzy słupecki herb z podobno przechowanym do wieku XVIII w mieście relikwii Świętego Krzyża. No i dowodem na to miał być średniowieczny gotycki krzyż w kościele Świętego Leonarda, lecz też jest brak dowodów i potwierdzenia tej hipotezy. Ale jak spojrzymy sobie na najstarszą pieczęć Słupcy, odciśniętą na dokumencie z roku 1404, przedstawia ona wizerunek zdwojonego krzyża, czyli krzyża jerozolimskiego. No i później modyfikacji ulegały jedynie kształty tarczy herbu oraz kolorystyka, ale same godło herbu nigdy nie uległo zmianie. W roku 1939 herb został oficjalnie zatwierdzony przez władzę. Więc tak ten herb wygląda. Skąd się wziął? W sumie nie do końca wiemy. Są na to różne hipotezy. No ale fakt jest taki, że herb tak wygląda, że są najłatwiej wizualnie według mnie to jest powiedzieć, że na niebieskim herbie są cztery żółte krzyże, które są połączone, albo właśnie, że ten krzyż ma takie cztery przekreślenia. Wydaje mi się, że to będzie najłatwiejsze gdzieś tam do wytłumaczenia, jak ten herb w ogóle wygląda.

Ale zajrzyjmy sobie w historię, bo pierwsze ślady, pierwsze ślady osadnictwa w okolicach Słupcy pochodzą jeszcze z czasów przedhistorycznych. No i pozostawili je wędrujący po tych terenach członkowie pierwotnych grup łowieckich. No i możemy też mówić o kulturze łużyckiej, czyli mówimy o 750 roku przed naszą erą do 400 roku przed naszą erą. Na wyspie Jeziora Słupeckiego zbudowano grodzisko o potocznej nazwie Szwedzki Kopiec, które jest tak naprawdę pierwszym świadectwem funkcjonowania zorganizowanej gospodarki ludzkiej w tych okolicach. No i też liczne znaleziska archeologiczne z tego okresu można obejrzeć zarówno w Słupeckim Muzeum Regionalnym oraz w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Ale tak naprawdę rozwój miasta rozpoczął się w chwili, kiedy Słupca z inicjatywy biskupa poznańskiego Jana otrzymała prawa miejskie. Odbyło się to 15 listopada 1290 roku. I w roku właśnie 1290 książę wielkopolski Przemysł wyraził zgodę na lokację miasta na prawie niemieckim, konkretnie rzecz ujmując na prawie magdeburski. Ale dzięki ponownej lokacji w 1296 roku, tym razem na prawie średzkim, Słupca otrzymała cały szereg nowych nadań i przywilejów i w ogóle położenie miasta biskupiego przy ważnych traktach handlowych miało bardzo istotny wpływ na jego dalszy rozwój. I tutaj to przypomnienie właśnie, że Słupca może prawdopodobnie podchodzić od słup, od słowa słup, którym oznaczano szlaki handlowe. A w wieku XIV częstym gościem w mieście był książę Władysław Łokietek i obserwował on stąd walki o zachodnią Wielkopolskę, które toczyły wojska śląskie, dążące do otrzymania tych ziem w Królestwie Głogowskim z rycerstwem wielkopolskim, chcące przyłączyć je do państwa Łokietka. I biskup poznański, do którego wtedy należała Słupca, poparł starania Łokietka o zjednoczenie zachodniej Wielkopolski z resztą ziem. W zamian 11 listopada 1314 roku Słupca, uwaga, otrzymała przywilej założenia mennicy i bicia monet. No i mennica nie podziałała długo, bo podziałała do najazdu krzyżackiego w 1331 roku. I w tym czasie miasto praktycznie całkowicie spłonęło. I odbudowa Słupcy nie trwała długo, bo w latach 1375-1382 z inicjatywy biskupa poznańskiego, tym razem Mikołaja Skórnika, około 9 hektara gruntów miasta otoczono długim na 111 metrów murem obronnym. Do wnętrza prowadziły dwie bramy, czyli toruńska północna i pyzdyrska południowa oraz dwa fronty. Poznańska, czyli zachodnia, i konińska, czyli wschodnia. No i w mieście funkcjonował wtedy kościół parafialny pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, a za murami kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Leonarda właśnie ze szpitalem. Ten kościół funkcjonował wraz ze szpitalem. Poza murami istniały jeszcze trzy kaplice, powstały w wieku XV i zostały rozebrane wraz z murami miejskimi na przełomie wieku XVIII i XIX. No i jeszcze powiedzmy sobie szczerze, że w wieku XIX i na początku XX Słupca dzięki temu, że przechodził przez nią główny trakt handlowy Berlina z Warszawą i przebiegała też granica zaborów, powoli odradzała się gospodarczo. I z racji ze swojego położenia miasto było też świadkiem licznych wydarzeń związanych z powstaniami narodowymi. Mówimy tutaj o roku 1831, 1846, 1848, 1863 i 1864. W czasie I wojny światowej Niemcy urządzili w Słupcy duży obóz dla jeńców rosyjskich.

Já nevidzę u siebie, oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejny.

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawy, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy. Pewnie bym poszedł

tak gdzie? Dwóch Polaków, trzy poglądy, a łos jeden. I dzielą go na cztery, pięć, sześć, siedem. Czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć,

I zaczniemy sobie troszeczkę niestandardowo, bo chciałabym zacząć od rynku. Rynku w Słupcy. Tak naprawdę to jest w tym momencie Plac Wolności, czyli historyczne centrum miasta, które przeszło gruntowną rewitalizację zakończoną jesienią zeszłego roku. Czyli rewitalizacja, która została zakończona jesienią 2025 roku, pochłonęła 7 milionów złotych, no i przywróciła taką strefę zamieszkania oraz dawne zasady ruchu, więc też można się teraz z tym spotkać. I jest to bardzo ważny rynek ze względu na właśnie zabytkowe kamienice, domy właśnie z przełomu XIX i XX wieku, które są gdzieś tam właśnie w obrębie centrum, ale sam układ urbanistyczny, który tam jest, ze względu na wartości historyczne i dobry stan zachowania, został wpisany do rejestru zabytków. I głównie dlatego ja chciałam tutaj zacząć. No i ze względu na to, że przed chwilą skończył się remont i też ze względu na to, że jest to wpisane do rejestru zabytków. I nawet jeżeli by nie poczuli Państwo tego, jaki to ma układ, to jeżeli spojrzą Państwo na mapy, no to faktycznie samo centrum Słupcy jest wzięte w koło, czyli właśnie w te mury obronne, które kiedyś były. Jeżeli chodzi też o sam układ rynku, to jest taki układ, który bardzo mocno przypomina mi te rynki z pogranicza właśnie Wielkopolski i Śląska, bo w centrum znajduje się skwer,

na którym ustawiono pomnik poległych za wolność ojczyzny. Na płytach umieszczono nazwiska tych, którzy oddali swoje życie za kraj w Powstaniu Wielkopolskim. W wojnie z 1920 roku, w kampanii wrześniowej z 1939. No ale pierwszy w ogóle pomnik stanął w roku 1926 i upamiętniał on daninę krwi żołnierzy Wielkiej Wojny. I ta jest właśnie na samym centrum. I odejdźmy stąd. Zostawmy już ten rynek, zostawmy już ten centrum rynku, bo naprawdę jest jeszcze dużo rzeczy do odwiedzenia, a czasu jest niestety coraz mniej.

0: I z tego rynku kierujemy się w prawo. Kierujemy się w stronę kościoła świętego Wawrzyńca, już go pewno Państwo widzą. To jest ten późnogotycki kościół. Jest on cennym zabytkiem dla miasta, mimo takiego ogromnego upływu czasu. Dzięki staraniom mieszkańców i konserwatorów zachował on swój taki pierwotny gotycki charakter. Wnętrza pokrywają zachowane oryginalne sklepienia gwieździste z wieku XVI, a ciekawym w środku zabytkiem jest późnorenesansowy tron biskupi, który pochodzi gdzieś tam z początku wieku XVII i jest on przerobiony na konfesjonał. Cały ten kościół jest położony na obszernej parceli na zachód od rynku. Jeżeli się Państwo zastanawiali, w którą stronę szliśmy, no to na zachód. I on sięga aż po mury obronne miasta, czyli do ulicy Okopowej. I ta właśnie słupecka świątynia jest trójnawowym budynkiem halowym z prostokątnym prezbiterium, murowany z cegły o układzie polskim. To jest sposób układania cegły. Murowany w układzie polskim z użyciem kamieni narzutowych na cokole. To akurat się rzadko kiedy zdarza, więc bardzo chciałam o tym przypomnieć. Ściany z zewnątrz są oszkarpowane, a fasada zachodnia i wschodnia ozdobione jest barokowymi szczytami otynkowanymi, ujętym spływami, pilastrami i frontonami, a do wnętrza wprowadzają od strony zachodniej i południowej portale ostrołukowe. One akurat są zrekonstruowane. Zrekonstruowane były w 1956, ale jednak są. Czteroprzęsłowe nawy pokrywające właśnie sklepienia gwieździste z wieku XVI. Nawy boczne są otwarte do nawy głównej takimi pięknymi, ostrołukowymi arkadami filarowymi. Zachrystia jest węższa od nawy i jest na planie prostokątna, jest dwurzędowa i jest nakryta sklepieniem krzyżykowo-żeberkowym. No, świątynia jest po prostu przepiękna. Warto też zwrócić uwagę na belkę tęczową z krucyfiksem i rzeźbą Matki Bolesnej. Ona pochodzi z 1420 roku oraz na gotycką kamienną chrzcielnicę z nieczytelnym napisem łacińskim. Niestety nie wiemy, co tam jest, ale wiemy, że ten napis był w łacinie. I w drzwiach prowadzących do sakrystii umieszczono taką bardzo osobliwą ciekawostkę, bo wisi tam łańcuch, na którym według tradycji miał być spętany generał Patkul. Czyli to jest ten generał, o którym no tak już z pół godziny temu Państwu opowiadałam. I w 1998 roku w kościele odnaleziono najstarszy mechanizm zegarowy w Polsce, którego miniaturkę w tym momencie można podziwiać w Muzeum Regionalnym w Słupcy. A samo ogrodzenie otacza plac kościelny od wschodu, północy i zachodu, no i ono powstało prawdopodobnie w wieku XIX. I na terenie przykościelnym, od strony wschodniej, znajduje się murowana, ona chyba jest murowana, dzwonnica z wieku XX, obok której stoi dzwon z 1532 roku. I z lokalną tradycją, on w 1917 roku ukryty przed Niemcami i dzięki temu właśnie uniknął przetopienia na armaty. A na samym narożniku południowo-wschodnim stoi figura Matki Boskiej. Ja bym chciała jeszcze na chwilę zatrzymać się właśnie przy tym dzwonie, bo tak jak już sobie nieraz opowiadaliśmy na audycji, to było coś, co często spotykało gdzieś tam dzwony przykościelne, że one były przetapiane. Najczęściej były przetapiane właśnie na armatę, ewentualnie gdzieś tam na kulę, ale ten według legendy został ukryty i nigdy nie został zniszczony, dlatego właśnie go mamy. To też jest coś, o czym w sumie warto pamiętać.
1: Komu słowa, komu gest, komu susza, komu deszcz, komu sława, komu chwała, komu chwila uśmiech dała, komu dotyka, komu błysk, komu marzyć, komu śnić, komu...

Wyjdźmy z kościołu świętego Wawrzyńca. Ja wiem, że tutaj się bardzo dużo dzieje, jest przepiękne i sama osobiście chciałabym zostać w nim jeszcze dłużej, ale jeżeli sobie pójdziemy dalej ulicą, którą szliśmy i spojrzymy za jakiś czas w lewo, to zobaczymy miejsce, które już dzisiaj wspominałam zresztą kilkukrotnie, czyli Muzeum Regionalne w Słupcy, czyli samorządowa instytucja kultury, która działa na podstawie ustawy o muzeach z 1996 roku. I jest to też takie miejsce, w którym faktycznie mogą Państwo znaleźć wystawy stałe, czyli wystawę archeologiczną z makietą grodziska z okresu kultury łużyckiej, co już wspominałam. Jest niecodzienność, czyli tradycja i kultura dawnej wsi wielkopolskiej, tam są zbiory etnograficzne i rzemiosło, no i też jest lapidarium z zachowanymi fragmentami macew. Ale całe to miejsce, to Muzeum Regionalne w Słupcy powstało z inicjatywy Wojciecha, żebym nie przekręciła, Wojciecha Sypniewskiego z 1975 roku. I w sumie całe muzeum prezentuje kulturę i historię miasta i ziemi słupeckiej. No i jest także wystawa Kultura Materialna Ziemi Słupeckiej. Można tam zobaczyć eksponaty prezentujące właśnie życie codzienne mieszkańców regionu z wieku, uwaga, XIX. Są tam stroje, narzędzia, dokumenty i oczywiście ta wystawa archeologiczna, lapidarium. I jest tam przy okazji cały czas wiele gdzieś tam spotkań a propos wystaw muzealnych. I co warto byłoby jeszcze powiedzieć, to jest coś takiego jak mały skwer, czy skwer przy Małym Rynku, no i brama wejściowa do Parku Miejskiego. I w 2017 roku Muzeum Regionalne w Słupcy obchodziło 150 lat istnienia tego parku, tego obszaru zieleni, który jest usytuowany na wschodniej części miasta. No i cały ten park powstał w 1867 roku, czyli on upamiętnia moment nadania Słupcy rangi miasta powiatowego i od samego początku dodawał miastu takiego uroku, stając się wkrótce miejscem rekreacji dla wielu pokoleń ludzi, którzy właśnie z Słupcy pochodzą. I jest taka legenda, jest takie twierdzenie, że do parku chodziło się na randki i na spacery z dziećmi, no i też z całymi rodzinami, popływać nawet łódką wokół wysepki, czy posłuchać dętej orkiestry. Więc też chciałabym wspomnieć właśnie o tym miejscu, zwłaszcza, że Park Miejski wpisany został do rejestru zabytków. Też warto o tym pamiętać.

w ogóle w Słupcy, na skrzyżowaniu Sienkiewicza Słowackiego, świątynia drewniana została wzniesiona na podmurówce z kamienia i cegły o konstrukcji zrębowej. I co jest bardzo ważne, jest również ten budynek oszalowany i orientowany. A konstrukcja zrębowa to jest sposób, jak opisujemy jakby zakończenie belek. Bo jeżeli sobie Państwo spojrzą na wykończenie nieraz budynków, no to tych drewnianych, to na przykład kończy się na jaskółczy ogon albo faktycznie na zręby. Zręby są jednak dużo bardziej popularne, były nieco łatwiejsze do skonstruowania. A jak to dokładnie wygląda, no to jednak trzeba byłoby spojrzeć sobie na jakiś rysunek techniczny, żeby to zrozumieć. W ogóle jest to jednonawowy korpus główny z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym właśnie wieloboczne od wschodu, no bo tak jak już wspominałam, sama w sobie świątynia jest orientowana. Przy nawie znajdują się dwie kaplice od południa Świętego Krzyża, od północy Świętego Leonarda, do której przylega od wschodu zakrystia i jednorodny budynek posiada dach kryte gnotem, więc to też nie jest taki standard. Są dwie symetryczne kaplice, odbudowane prawdopodobnie w roku 1765 i tworzą tak z nawą główną i prezbiterium rzut krzyża. No i wewnątrz jeszcze są stropy i ściany pokryte właśnie tą cenną polichromią z pierwszej połowy wieku XVIII. A na stropie nawy znajdują się wyobrażenia odnoszące się do niepokalanego poczęcia Marii. Na ścianach prezbiterium i nawy ukazani są apostołowie, sceny przedstawiające rzeźnię wyjątek i legendę świętego Leonarda, no ale to akurat w kaplicy świętego Leonarda całą tą legendę można odnaleźć. No i na uwagę zasługują również drzwi od zachrystii, na których wyobrażony jest Michał Anioł zabijający smoka. Wiem, że to jest takie dość dziwne, bo raczej to się kojarzy święty Jerzy z zabijaniem smoka, ale tutaj jest Michał Archanioł zabijający smoka. No i w kościele znajduje się to cenne wyposażenie, późno renesansowy ołtarz główny z początku wieku XVII i płaskorzeźba w niebowzięcia Matki Boskiej i rzeźby świętego Leonarda i Jana Chrzciciela. Jest jeszcze skada z początku wieku XVIII. W kaplicy świętego Leonarda znajduje się także barokowy ołtarz. Z początku również wieku XVIII gotycki obraz świętego Leonarda z 1430. No i w kaplicy świętego Krzyża ołtarz barokowy z około połowy wieku XVIII. Właśnie z tym gotyckim krucyfiksem, o którym już wcześniej wspominałam, z roku 1500, który jest relikwią mieszczącą się w kościele Sanktuarium Świętego Krzyża. Czyli faktycznie ten kościół jest bardzo mocno napakowany wręcz rzeczami, które warto jest zobaczyć. Sam w sobie budynek jest ładny, ale w jego wnętrze no, jest jeszcze piękniejsze, jest jeszcze lepsze. Jak najbardziej zapraszam, żeby to obejrzeć wszystkich.

0: I tak oto kończy się nasza podróż po mieście, które było lokowane dwa razy. Po mieście, o którym wiemy tyle, że miało kiedyś mennicę i niestety tej mennicy już nie ma. Prawo do bicia własnych monet to jest naprawdę bardzo wysoko położona rzecz. Złoty wiek, potem potop, w sumie całkiem konkretny potop szwedzki, gdzieś tam słupca, która była faktycznie na granicy tak naprawdę i może i nawet stąd się wzięła ta nazwa, że przy słupie granicznym jakimś ona była albo właśnie przy słupie, przy trakcie. No i ten przepiękny drewniany kościół. Wspominaliśmy też sobie legendę o łańcuchu Paktula, czyli całą tą historię. No i wspomnieliśmy też rynek, muzeum regionalne, park, trochę też budynek Apolina, czyli w tym momencie to jest muzeum. Jedyne, czego w sumie nie wspomniałam, to tragicznej historii jednej, ale myślę, że możemy ją sobie absolutnie darować, że i bez tego nasze miasto omawiane dzisiaj jest pełne. Więc tak naprawdę wiele jeszcze drewnianych budynków nam w Wielkopolsce zostało, ale wszystkie kolejne będziemy gdzieś tam odnajdywać, będziemy szukać i będą poruszane oczywiście tutaj na audycji. Ja za dzisiejszą audycję serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo czegoś nowego, że nową część Wielkopolski przed Państwem odkryłam, albo może dowiedzieliście się czegoś nowego. Za część merytoryczną oraz techniczną dzisiaj odpowiadałam ja, Katarzyna Rybicka. Słyszymy się oczywiście w sobotę za tydzień, a jeżeli ktoś będzie tęsknił za moim głosem, no to już w poniedziałek można mnie usłyszeć na hurtowni. Cześć!
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto.

0: półtora dnia, ale została naprawiona, więc nawet toaleta już w tej kapsule działa całkiem nieźle. Sama kapsuła również działa całkiem nieźle i to właściwie był główny cel. Natomiast poza tym wiemy też, i wspominaliśmy o tym już troszeczkę w poprzednim odcinku, więc teraz tak bardzo skrótowo, no przede wszystkim mamy bardzo ładne zdjęcia Księżyca i Ziemi wschodzącej nad Księżycem, mamy bardzo ładne zdjęcia Słońca zaćmionego przez Księżyc. Wiemy, że mikrometeoryty uderzają w powierzchnię Księżyca częściej niż byśmy się tego spodziewali, co ma potencjalnie no, bardzo znaczące konsekwencje dla planowanej Lunar Base, czy właściwie Lunar Base, ale wszystkich przedsięwzięć na powierzchni Księżyca, bo jakakolwiek stała obecność człowieka tam, niezależnie czy amerykańska, czy chińska, czy jakakolwiek inna, no będzie musiała brać pod uwagę te mikrometeoryty i w takim razie wizje takich ładnych bloczków stojących sobie na powierzchni mogą zostać szybko zastąpione takimi bloczkami zakopanymi w regolicie.
1: Czyli sugerujesz, że oni będą żyli pod powierzchnią Księżyca, astronauci?
0: No właśnie, dużo na to wskazuje, że jeżeli ta obecność będzie miała być rzeczywiście w dłuższych skalach czasu, to rzeczywiście może tak być, że oni będą musieli się zakopywać. Oczywiście zakopywanie bazy pod regolitem czy pod gruntem na przykład marsjańskim, to nie jest nic nowego. Jakby takie plany snujemy już od dziesiątek lat, i bo to jakby z jednej strony nas to chroni przed mikrometeorytami, ale z drugiej strony chroni nas to też częściowo przed promieniowaniem kosmicznym, więc, które też byłoby problematyczne.
1: Tak, jak głęboko trzeba wyjść, żeby chronić się przed promieniowaniem kosmicznym?
0: No, to będzie zależało od tego, od którym typie promieniowania mówimy, no, ale generalnie to musi być co najmniej kilka metrów.
1: Okej.
0: Tego regolitu. Oczywiście to też zależy od regolitu, czy mówimy o Marsie, w którym miejscu.
1: Ale mówimy o kilku metrach.
0: Zakładam, okay, że mówimy o kilku metrach co najmniej.
1: Czyli trzeba najpierw tam przywieźć coś, co będzie kopać.
0: Co będzie kopać, tak. Albo tak jak w przypadku na przykład SpaceXu i ich rakiety, no to tam plan jest taki, że weźmiemy tą rakietę, wylądujemy nią, potem ją przewrócimy i po prostu spychaczami zasypiemy ją tym regolitem. Tylko problem jest taki, że trzeba mieć najpierw spychacz, który to regolit będzie mógł przepychać.
1: Czyli żeby ta rakieta była częściowo...
0: Tak, żeby ona była... Znaczy, taki jest plan generalnie, że ta rakieta będzie tym habitatem, bo jakby no, ona jest ogromna. Starship jest ten górny człon, on ma kilkadziesiąt metrów, to jest naprawdę ogromne miejsce. No i on w większości jest wypełniony paliwem, natomiast po tym, jak to paliwo zostanie wykorzystane, to te zbiorniki można przystosować do przebywania tam ludzi, czy sprzętu na przykład. I taki jest plan. Więc no, to w sumie jest całkiem, brzmi jak całkiem sensowny plan, tylko że no właśnie, trzeba by go, na początku on oczywiście nie będzie musiał być zakopywany, no bo też umówmy się, były misje na Księżycu, one trwały kilka dni, no i żaden mikrometeoryt nie był póki co problemem. Natomiast jeżeli właśnie ta obecność będzie miała być stała, jeżeli baza będzie miała dużą powierzchnię, no to zwiększamy sobie prawdopodobieństwo, że któryś z tych mikrometeorytów rzeczywiście będzie problemem, no nie? Więc jeżeli mówimy o dużej bazie i dużej, długiej obecności, no to będzie trzeba rozważać rzeczywiście przysypywanie tych budynków, czy chowanie je w jakiś sposób, nie wiem, może w kraterach częściowo, żeby zniwelować te szanse na trafienie przez meteoryt. Chyba łatwiejsze będzie jednak regolit. I no, tak sobie właśnie wyobraziłem, jeszcze sekunda, no, jedna rzecz. Jak mówiliśmy o tym spychaczu, że w pierwszej misji nie będzie spychacza, na pewno, no to wyobraziłem sobie tych astronautów, którzy lecą na Księżyc na 2 miesiące, z czego 1,5 miesiąca spędzają na przysypywaniu sobie regolitem codziennie po 8 godzin łopatami tej swojej miejscówki. To byłoby całkiem zabawne. Natomiast, no miejmy nadzieję, że to jednak nie zostanie w ten sposób rozwiązane. Także te mikrometeoryty to jest coś, co potencjalnie może być problematyczne, ale to jest też coś, co dobrze wiedzieć zawczasu, więc dobrze się tego dowiedzieliśmy.
1: No dobra, a jednak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma również problem z mikrometeorytami, a oni nie mają jak się zasypać. To tam jest mniej tych mikrometeorytów? To jest ze względu na to, że Ziemia je bardziej przyciąga i... Ja tak właśnie się zastanawiam, jak to działa z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Oczywiście oni mają też bariery, bo tam się zdarzają mikrometeoryty. Tylko się zastanawiam, czemu na tym Księżycu miałby być to większy problem. Ewentualnie myślę o tym, że ta baza po prostu ma być większa.
0: Ta baza ma być po prostu większa. To znaczy, to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że no, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna rzeczywiście porusza się w tych warstwach atmosfery tak rozrzedzonych, że ona nie stanowi ochrony przed mikrometeorytami, ale te zderzenia też się zdarzają i one są potencjalnie niebezpieczne. Natomiast no, przede wszystkim baza na Księżycu będzie większa. To znaczy, oczywiście nie od razu, natomiast no, plany są dosyć śmiałe i to ma być naprawdę duża placówka. No i to rzeczywiście, przy czym też nie jest tak, no właśnie, tak jak mówiłem, były misje na Księżycu i one nie miały problemu z tymi mikrometeorytami, więc to nie jest tak, że my się teraz spodziewamy tam nie wiadomo jakich deszczy. Po prostu dowiedzieliśmy się, że to jest częstsze zjawisko niż się spodziewaliśmy, co nie znaczy, że jest jakoś bardzo częste. Mhm. Natomiast jest już na tyle częste, że trzeba by to wziąć pod uwagę, no nie? To nie jest tak, że tam codziennie będą spadały jakieś mikrometeoryty i się trzeba przed nimi chować. Natomiast trzeba to wziąć pod uwagę, że jeżeli baza będzie się rozrastała, już będzie miała setki metrów kwadratowych powierzchni, jeśli nie więcej, no i do tego będą jakieś źródła zasilania, będzie jakaś infrastruktura taka naprawdę krytyczna, która po ewentualnym uderzeniu mikrometeorytem mogłaby być potencjalnie niebezpieczna, czy jakieś generatory nuklearne. Także no, po prostu trzeba to wziąć pod uwagę, ale to nie jest jakiś drastyczny problem. Po prostu to jest jakaś delikatna cegiełka, której obecność musi być no, wzięta pod uwagę przy planowaniu tej przyszłej misji.
1: No tak, no bo chcemy, żeby ona została po prostu na lata, a nie żeby była taką krótką misją.
0: Tak jest. Teraz już mamy wrócić tam na stałe niemalże. Właściwie mówi się o tym, że to już będzie obecność stała.
1: Tak,
0: rotacyjna
1: jest.
0: Oczywiście, to nie jest tak, że tam ludzie będą latali na 50 lat, ale, ale że generalnie baza ma być stała.
1: No tak, bo stała obecność człowieka w kosmosie istnieje od 2003 roku i z tego będziemy rezygnować na rzecz Księżyca. Powiedzmy w takim razie, nauczyliśmy się czegoś, tak, jako ludzkość, no, Amerykanie jako NASA, odnośnie nowego trybu misji na Księżyc, tak, no bo oni już dolecieli na Księżyc wcześniej, wylądowali na tym Księżycu i tak dalej, natomiast to była inna technologia i też pamiętajmy o tym, że to byli inni ludzie, którzy to robili, w sensie to było tyle lat temu, że wszyscy ludzie, którzy się tym zajmowali, oni przyszli na emeryturę, więc
0: tak, tak, oczywiście już powoli zaczynają umierać, także
1: legacy oczywiście zostało, natomiast trzeba pamiętać, że mówimy o zupełnie innej technologii i zupełnie innych planach, więc te testy są bardzo, bardzo istotne. No i co z tymi planami w takim razie? Bo jeżeli już nam Artemis 1, Artemis 2 wyszedł, to co z Artemisem 3 i 4? Kiedy wreszcie ludzie wylądują na Księżyc?
0: No właśnie, generalnie ludzie mają wylądować na Księżycu już za 2 lata, natomiast powiem szczerze, ja nie wierzę w ten plan. To znaczy nie wierzę, że to się uda w 2028. Jeżeli uda się w 2029, to będzie super, ale coś mi mówi, że to przed 2030 nie będzie. No bo tak, na najbliższy czas mamy Artemis 3 na za rok. I ta misja Artemis 3 zakłada, że będziemy na niskiej orbicie ziemskiej, czyli w takiej niedużej odległości, żeby w razie czego, żebyśmy mogli bezpiecznie sprowadzić tych astronautów z powrotem na Ziemię. Natomiast na orbicie, niskiej orbicie ziemskiej, testować te statki, które mają nas później zabrać na powierzchnię Księżyca. I przetestować je w każdy możliwy sposób, ich te moduły, te habitaty, czyli moduły do zamieszkiwania, ich sterowność, to jak one działają, czy one działają, czy one są w pełni sterowne. No, ma być też testowany przede wszystkim, to jest największa rzecz w sumie, czyli transfer paliwa na orbicie, bo to jest coś, co będzie potrzebne przy tych kolejnych misjach. Jeżeli chcemy na powierzchnię Księżyca jednorazowo przenosić duże ilości ładunku, to znaczy potencjalnie nawet dziesiątki ton, no to absolutnie konieczny będzie transfer paliwa na orbicie, bo po prostu nie mamy w tej chwili takich rakiet, które byłyby w stanie wystartować z Ziemi i za jednym zamachem przenieść na powierzchnię Księżyca ogromne ilości materiału. Więc wylądować na tym Księżycu, to jest najważniejsze, bo jakby zanieść w okolice Księżyca, no to w trakcie misji Artemis 2 cały ten Orion razem z oprzyrządowaniem, no on ważył 20 ton. Więc my jesteśmy w stanie wysłać kilkadziesiąt ton w okolice Księżyca, ale żeby później jeszcze z tym wylądować, to jest problem. I do tego będzie potrzebny transfer paliwa, coś, co się jeszcze nigdy nie udało. Nigdy nie było, po prostu nigdy nie zostało zrobione, więc to jest duży krok i potencjalnie problematyczny. To znaczy ten transfer paliwa na orbicie w warunkach niskiej grawitacji, przy potencjalnie bardzo niskich temperaturach, no po prostu jest dużym wyzwaniem technologicznym. I na ten moment te statki, które mają zapewniać transfer tego paliwa, no one jeszcze zupełnie nie są do tego gotowe. My w ogóle mówimy o lądownikach na powierzchni Księżyca. No jednym z nich ma być Starship w wersji HLS. Starship sam z siebie ma problemy, znaczy miał problemy, ale generalnie jest na etapie takim jeszcze mocno testowym. Teraz co prawda zbliżamy się do pierwszego testu misji, znaczy Starshipa w wersji trzeciej. No i wersja trzecia to już ma być, to już jest ta pierwsza z tych docelowych wersji. To znaczy teraz już ma, ta wersja trzecia to już jest ta, która będzie miała być produkowana w taki sposób bardziej seryjny. Czyli możemy liczyć, że tych startów będzie więcej, no ale generalnie tego lotu jeszcze nie było, więc on, nie wiemy jak on pójdzie. Mamy zupełnie nową konstrukcję silników, znaczy one bazują na tych poprzednich Raptorach wersji poprzednich, natomiast są mocno zmodyfikowane. One przeszły oczywiście testy na Ziemi, natomiast no jedno to jest test na Ziemi, a drugie to jest wynoszenie rzeczywiście kilku tysięcy ton na orbitę. Przy czym mam na myśli całą rakietę, a nie ładunek, bo oczywiście nie mówimy o wynoszeniu kilku tysięcy ton ładunku na orbitę, użytecznego ładunku. Więc nie wiemy, jak pójdzie z tym Starshipem wersji trzeciej. No a Starship w wersji do lądowania na Księżycu, no on powstaje, ale on powstaje w dużych bólach i tutaj ciężko stwierdzić w ogóle, na jakim on jest etapie. Czy te Starshipy będą w przyszłym roku gotowe do testowania transferu paliwa? Ja jestem sceptyczny. Wiem, że nie tylko ja też, ale generalnie ja jestem sceptyczny. Fajnie, jakby się udało przed końcem tej dekady, ale to też może być trudne.
1: Okej, okay, czyli teoretycznie Artemis 3 jest zaplanowany na 2027 i Artemis 4 2028 to właśnie lądowanie, pierwsze lądowanie ludzi, rozumiem. Jest teoretycznie zaplanowane, ale mamy bardzo dużo problemów. Znaczy może nie problemów, tylko wyzwań raczej, które no, można planować, że rozwiążemy je w kilka miesięcy czy rok, ale prawda jest taka, że nas rzeczywiście zweryfikuje, a ja miałam taką myśl w głowie, że sobie wyobraziłam za 200-300 lat kogoś, kto nagrywa podcast i mówi o tych misjach jako o takich historycznych misjach.
0: No.
1: Jakoś tak sobie pomyślałam o tym. I powiedz mi, ja mam takie pytanie. Po co my to robimy? My jako ludzkość. Wydajemy miliardy dolarów oraz tworzymy dużo dwutlenku węgla.
0: No, czy tak jakoś bardzo dużo? Ja myślę, że...
1: Odpowiedzmy sobie na pytanie po co.
0: Po co? Program Apollo to było po prostu udowodnienie, że jesteśmy w stanie. Znaczy tam chodziło właściwie tylko i wyłącznie o test technologii i o pokazanie Związkowi Radzieckiemu i całemu światu, że my potrafimy. Natomiast no w tej chwili chcemy to robić, chcemy rozpocząć komercyjną eksplorację kosmosu. Chcemy, żeby te bazy w końcu miały rzeczywiście sens. Wiemy, że na Księżycu czy na innych ciałach Układu Słonecznego są jakieś surowce, które byłyby potencjalnie warte wydobycia. Z Księżyca możemy sobie zrobić taką właśnie trochę bazę do późniejszych eksploracji dalszej części Układu Słonecznego. Także no to ma być taki wstęp do właśnie tego opłacalnego korzystania z kosmosu. Poza tym no, w tym momencie znowu mamy kolejny wyścig kosmiczny, Chiny kontra USA. Oczywiście on nie jest już w tej chwili tak oficjalny, jak był wcześniej, natomiast generalnie w jakiejś formie istnieje. Także tutaj też trochę chodzi o pokazanie możliwości. No ale poza tym pokazanie możliwości już rzeczywiście ma być stała obecność, ma być eksploracja surowców.
1: Ale po co?
0: Żeby eksplorować kosmos. To jest w naszej naturze, nie wiem w sumie. Tak bo mi się wydaje, że to jest chyba jednak trochę natura człowieka, żeby eksplorować. Jeżeli czegoś nie wiemy, nie znamy, to żeby tam pójść i sprawdzić.
1: Ja czuję ten temat i ja też tak to widzę. Natomiast jak zadawałam to pytanie niektórym znajomym, którzy no, nie są pasjonatami astronomii, to oni mówili, po co? Już zniszczyliśmy jedną planetę i teraz chcemy iść na Księżyc, zaraz będziemy na Marsie i wszystko po kolei będziemy niszczyć. I takie fatalistyczne tutaj słyszałam historie. Natomiast no jak to po co? No żeby odpowiedzieć sobie na najważniejsze w życiu pytanie. Po co to jest? A żeby się na to odpowiedzieć, to żeby się zbliżyć, to trzeba wiedzieć jak najwięcej. A żeby wiedzieć jak najwięcej, trzeba tam pojechać, zbadać, dotknąć, dowiedzieć się. tak, zrozumieć.
0: I tutaj to jest pewnie ten moment, w którym część osób stwierdzi, że nigdy się nie dowiemy bez sensu w ogóle szukania. Natomiast jak się jeszcze nie ma takiego defetystycznego podejścia, to chcemy znaleźć, spróbować sprawdzić, czy na przykład na Europie, na Księżycu Jowisza, może gdzieś w Układzie Słonecznym jakieś ślady życia. Mm-hmm. No to jest takie trochę ludzkie. Czy ludzie ostatecznie za tam setki lat nie zniszczą tych planet, to jest zupełnie inna kwestia. Może tak się okaże, że właśnie tak zrobimy. Ale czy
1: myślę, że planety nas prędzej zniszczą.
0: Pewnie tak. Część z nich będzie tak bardzo niebezpieczna i niezdatna do życia, że niczego więcej poza kilkoma bazami tam przez bardzo długi czas jeszcze nie zrobimy.
1: Dokładnie.
0: Więc natomiast no problem jest taki, albo może problem, i to jest też coś, o czym wspominałem tutaj w trakcie audycji wcześniej, że konflikt Chin ze Stanami Zjednoczonymi prawdopodobnie będzie narastał i dla mnie zdecydowanie lepiej, jeżeli ten konflikt odbędzie się głównie na Księżycu i na jakiejś planetoidzie i na orbicie Marsa, niż rakiety balistyczne latające nad Europą. Więc ja mam taką cichą nadzieję, że po prostu w kosmos przeniosą się ewentualne konflikty.
1: Ego mężczyzn?
0: Mężczyzn. Ego ludzi.
1: Ego ludzi przeniesie się w kosmos i na to, kto lepiej podbije w cudzysłowie oczywiście, bo to nie chodzi o podbijanie kosmosu, tylko chodzi o pokazanie swojej technologii, swojej skuteczności jako kraju.
0: Tak, no a do tego ostatecznie, no właśnie, teraz to już nam chodzi też o to, żebyśmy pokazali, że jesteśmy w stanie czerpać tego surowca, żeby właśnie wykorzystać Księżyc jako baza do kolejnych tam eksploracji, misji eksploracyjnych w dalszych częściach Układu Słonecznego. Z Księżyca jest łatwiej, bo jednak ma mniejszą masę i niższe przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni, także jest w tym sens, a przy okazji też powstają technologie, które później są transferowane do życia codziennego i takich
1: Dokładnie.
0: Przykładów jest dużo. Także chyba jest po co. Tak mi się wydaje, że jest po co. Ja się bardzo cieszę.
1: Ja się bardzo cieszę. Ja też uważam, że jest po co. I nawet jeśli, tak jak mówisz, argument do ludzi nie przemawia, że się rozwijamy, bo jak się nie rozwijamy, to tak naprawdę żyjemy w stagnacji tak. I tak naprawdę się cofamy.
0: A jak mówimy o emisjach, to ja sądzę, że w pierwszej kolejności powinniśmy się przyjrzeć branży beauty, branży automotive, branży elektroniki,
1: tekstyliów.
0: Tam jest cała masa emisji. To jest większość emisji tego świata. To jest wielokrotnie więcej tak. niż jakiekolwiek loty rakietowe i to jeszcze przez wiele lat loty rakietowe nie będą w stanie generować takich ilości emisji. Więc ja bym zaczął od tamtych branż, a później znajdziemy jeszcze jakiś sposób na to paliwo.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy już na koniec do New Glenna. Rozumiemy, że tutaj mówimy na temat tego, że Chiny ścigają się ze Stanami. Natomiast o Stanach za dużo nie słychać i ich planach o Chinach za dużo nie słychać o ich planach odnośnie lądowania na Księżycu. I czy to jest, czy my coś wiemy? Czy
0: na razie coś to jest... tam wiemy, nie, coś tam wiemy. To znaczy, to nie jest tak, słychać mniej zdecydowanie.
1: No jednak oni nie działają tak jak Stany Zjednoczone są mistrzami PR-u i mistrzami rozmuchiwania swoich sukcesów, także to na pewno jest oczywiście powód. Natomiast właśnie jak to, jakiś taki krótki statement, na jakim są oni stadium?
0: Oni są w takim stadium, że też będą chcieli lądować na Księżycu mniej więcej w okolicach 2030 roku, nawet troszkę przed. Też mają w planach stałą obecność. Ona w tych planach, jak na ten moment, nie jest aż tak, jakby to powiedzieć, efektowna, jak ta obecność Stanów Zjednoczonych, no bo tamte rendery mamy już pięknych baz, wielkich, ogromnych. I mamy już taki nakreślony plan na najbliższe 10 lat, jak to będzie wyglądało, jak to będziemy tworzyli. Chińczycy są trochę bardziej zachowawczy w tej kwestii. Do tego te plany budowy bazy to są plany, które Chiny będą chciały realizować w kooperacji, między innymi z Rosją, z państwami Dalekiego Wschodu niektórymi, chociaż tymi mniej oczywistymi, raczej nie jest mowa o Japonii, tylko na przykład bardziej jakiejś Tajlandii. Więc te plany są i one są realizowane dość konsekwentnie. Tutaj nie będziemy też mówili o takich niesamowitych systemach lądowania na Księżycu, jak chociażby właśnie Spaceship w wersji HLS. To będzie mniejsze, ale też z drugiej strony łatwiejsze do zrealizowania. Więc wiele osób podkreśla, że ten chiński program, on właśnie nie jest tak medialny, ale ma większe szanse na zostanie zrealizowanym rzeczywiście.
1: O.
0: To nie będzie ogromna, wielka baza, która będzie tak, tak wspaniale wyglądała na zdjęciach, jak ta amerykańska, przynajmniej na ten moment. Natomiast to jest baza i to jest obecność, która ma realnie dużą szansę na realizację. Chiny też już mają pewne sukcesy w lądowaniu niektórych rakiet wertykalnie, niektórych części rakiet boosterów wertykalnie. Także to nie jest tak, że oni są jakoś dramatycznie z tyłu. Generalnie SpaceX i

0: To jest duża, prawie 100-metrowa rakieta.
1: Bo może tylko jeszcze powiedzmy o tym, że sam Blue Origin miał wiele startów, ale mówiliśmy tutaj o misji, 25 misji startów misji New Shepard.
0: Suborbitalnych,
1: czyli tak. To są misje suborbitalne, tak jak przed audycją sam powiedziałeś, dla celebrytów, gdzie ktoś sobie poleci, powiedzmy, suborbitalnie.
0: Dla bogatych ludzi po prostu, no.
1: Przestrzeń kosmiczną i wróci. Natomiast jeśli chodzi o taką rakietę, która miałaby być wykorzystywana rzeczywiście do naukowych rzeczy, do wysyłania
0: do
1: rzeczy
0: eksploracji,
1: w kosmos,
0: tak.
1: I do eksploracji kosmosu, no to mówimy właśnie o New Glenn, który miał swój trzeci test.
0: Tak. I generalnie New Glenn był rakietą, która była tworzona długo, od razu z zamiarem tego, że będzie odzyskiwana, częściowo odzyskiwalna, to znaczy, że ten booster będzie odzyskiwany. Pierwszy lot miał miejsce w sumie stosunkowo niedawno, bodajże dwa lata temu. I on był częściowym sukcesem, to znaczy rakieta poleciała tak, jak polecieć powinna. No i tu właściwie wszystko było ok. Boostera nie udało się uratować. Natomiast przy okazji drugiego lotu, który odbył się w ubiegłym roku pod koniec, no tam mieliśmy już pełny sukces. Także właściwie to był drugi start rakiety. Odzyskaliśmy booster. Misja NASA Escapade dostała się na zaplanowaną orbitę. Więc tu właściwie wszystko zagrało tak, jak zagrać powinno. Natomiast problem jest taki, że 19 kwietnia, no parę dni temu, mieliśmy misję New Glenn 3. I tutaj znowu udało się odzyskać booster, więc ten booster już tak uczciwie można powiedzieć, że to jedno lądowanie nie było pomyłką, czy jakimś takim zupełnym...
1: Booster, czyli mówimy tutaj dla słuchaczy mniej wtajemniczonych, powiedzmy, że jest to ten człon rakiety, który służy do tego pierwszego wyniesienia rakiety,
0: tak.
1: Więc...
0: Boostery wynoszą tą rakietę, tą dalszą, tą drugi człon rakiety na mniej więcej, powiedzmy, około 100 kilometrów. No a potem sobie opadają na ziemię. I teraz dużą częścią kosztów, bo w boosterze mamy bardzo wiele silników. Te silniki są bardzo drogie. Sam booster jest dużą konstrukcją, drogą konstrukcją, więc odzyskiwanie boostera znacząco redukuje koszty takiego wynoszenia ładunków w kosmos.
1: I też przyspiesza, można częściej latać.
0: Tak, więc zależało nam na tym, żeby te boostery odzyskiwać i w tej chwili Blue Origin już też może uczciwie powiedzieć, że to nie był żaden ewenement. Rzeczywiście są w stanie odzyskiwać ten booster. Tutaj wszystko poszło ok. Natomiast problem miał miejsce później. To znaczy... Ta misja NG3 miała wynieść na docelową orbitę kołową mniej więcej 400 z hakiem kilometrów. Satelitę BlueBird 7, to jest satelita telekomunikacyjny. I ten satelita komunikacyjny, to jest całkiem spora konstrukcja w sumie. On ładunek ważył ponad 6 ton.
1: To wielki.
0: No, całkiem spory. Natomiast przede wszystkim miał mieć też bardzo dużą antenę, bo on na swojej docelowej orbicie miał rozłożyć tą antenę. I to była antena o naprawdę bardzo dużej powierzchni. W tej chwili wypadło mi z pamięci, jaka to miała być dokładnie powierzchnia, natomiast generalnie to miał być duży obiekt. No i docelowa orbita to była orbita kołowa, 400 z hakiem kilometrów. Niestety to, co się wydarzyło, to satelita osiągnął orbitę taką... wcześniej też ten drugi człon rakiety, osiągnęły tylko i wyłącznie orbitę eliptyczną, która w apogeum, czyli w tym najdalszym punkcie, rzeczywiście sięgała na 400 kilometrów, ale w perygeum to było 100 kilkadziesiąt. I problem jest taki, że nie udało się tej orbity podnieść. To znaczy, bo to wynoszenie ładunku, ono najczęściej jest stopniowe, czyli najpierw wynosimy sobie ten ładunek na jakąś taką orbitę tymczasową, i potem ponownie odpalamy silniki i ładunek trafia na orbitę docelową. W tym przypadku najprawdopodobniej tak jest oficjalna wersja wydarzeń póki co Blue Origina. Natomiast tak jak mówiłem, oni są bardzo tacy skryci i tych informacji nie trafia zbyt wiele. Na początku po prostu dostaliśmy informację, że satelita nie trafił po prostu na nominalną orbitę. No i teraz już zostało podane do wiadomości publicznej, że był problem z tym, że jeden z silników tego drugiego członu rakiety, czyli tego, który jakby zapewniał ciąg po odłączeniu boostera, że ten drugi, jeden z silników po prostu nie osiągnął pełnego ciągu. Natomiast tutaj też jest sporo niewiadomych, bo satelita ważył 6 ton z hakiem. Natomiast New Glenn powinien być w stanie na niską orbitę ziemską dostarczyć ponad 40 ton. Więc nawet w przypadku, kiedy jeden z silników nie działał do końca na pełnym ciągu, no to tak czy siak tutaj powinien być absolutny zapas mocy, żeby tego satelity wysłać na swoją orbitę. Więc no są sugestie, że stwierdzenie, że nie osiągnął nominalnego ciągu ten silnik.

0: że one są dość dużym eufemizmem. Tam prawdopodobnie poszło coś zdecydowanie bardziej nie tak. Są pewne przecieki, które wskazują na to, że w trakcie tego podnoszenia orbity, znaczy przed tym podnoszeniem orbity doszło do wycieku części paliwa, no i to paliwo z jednej strony zamroziło sterowanie jednym z silników, no a z drugiej strony po prostu nie było wystarczająco paliwa, żeby osiągnąć tą docelową orbitę. Także tutaj no, ten problem był dość duży. Rzeczywiście. Bo też trzeba brać pod uwagę, że Bluebird, ten satelita, on ma swoje silniki korekcyjne. To są tylko silniki korekcyjne. To nie jest coś, co jest w stanie uratować tak bardzo zepsutą orbitę, że tak powiem. Natomiast to jest coś, co w razie czego byłoby w stanie tam troszeczkę tego satelita no jeszcze delikatnie mu tą orbitę skorygować, ale to w tej sytuacji nie wystarczyło. No i tutaj mówimy o jakby pełnej porażce, to znaczy Bluebird, no perygeum na wysokości stu kilkudziesięciu kilometrów, to jest właściwie głęboko w atmosferze, jeśli chodzi o takie standardy satelitarne. I ten opór atmosfery bardzo szybko by tego satelitę sprowadził na Ziemię. Tutaj nie było mowy absolutnie o tym, żeby ta misja miała szansę działania nawet przez kilka tygodni. Więc on po prostu został zdeorbitowany i to już wiemy na ten moment, że na pewno został zdeorbitowany. Większy problem jest z drugim stopniem Newglena, bo to jest drugi stopień, który ma tam 30 prawie metrów wysokości, który waży kilkadziesiąt ton i on najprawdopodobniej wciąż jest jeszcze w przestrzeni kosmicznej. Tylko że nie za bardzo wiadomo, gdzie dokładnie. Są pewne informacje, które sugerują, że oni ten drugi stopień Newglena już też sprowadzili na Ziemię, ale one są w tym momencie jeszcze niepotwierdzone, więc musimy poczekać na, no, aż Blue Origin się w tej kwestii wypowie. Na pewno będzie przeprowadzone śledztwo, no bo to był jednak duży problem, a jeżeli ten drugi stopień Newglena gdzieś tam wciąż jest, to on zdeorbituje gdzieś na Ziemię sam ostatecznie, jeżeli nie mamy nad nim kontroli. Polska jest na szczęście bezpieczna, bo inklinacja orbity to było tam 30 parę stopni, więc on nigdy nad Polską nie będzie przelatywał. Natomiast nie zmienia to faktu, że może przelecieć potencjalnie nad wieloma bardzo dużymi miastami. No i gdyby taka niekontrolowana deorbitacja miała miejsce, to mógłby być ogromny problem. Także musimy niestety czekać w tej kwestii na więcej informacji. No i chyba tym jednak pesymistycznym akcentem będziemy musieli zakończyć. Co jeszcze mam do dorzucenia?
1: To wszystko.
0: Przemyślenia? To
1: dziękujemy.
0: Wszystko. No dobra, to dzięki za uwagę.

0: każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Wielu twierdzi, że praca seksualna jest najstarszym zawodem na świecie. Jednak nadal pozostaje ona wysoce kontrowersyjnym i stygmatyzowanym wyborem kariery. Niektórzy uważają, że praca seksualna jest zawsze wynikiem przymusu lub czymś, co podejmujemy już w ostateczności. W rzeczywistości nawet wielu badaczy i klinicystów podchodzi do pracy seksualnej z perspektywy problemu, zakładając, że czynniki, które skłaniają ludzi do tego zawodu, są koniecznie związane z trudnościami, z traumą, z problemami ze zdrowiem psychicznym, być może z uzależnieniem albo z ubóstwem. Spora ta część założeń się potwierdza. Witam dzisiaj w Seksaferze, nieskandaliczne rozmowy o seksie, intymności i związkach. Przy mikrofonie Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeuta, nauczycielka mindfulness. Zapraszam dzisiaj do audycji o motywacji w seksworkingu. Jak to jest? Dlaczego zdarzają się takie osoby, które wybierają ten rodzaj kariery, ten rodzaj zawodu? Przytoczę wam dwa takie główne, duże badania. Jedno jest z tego roku, drugie jest z 2010, ale też powiem trochę o tym, jak to jest z legalnością i nielegalnością, z kryminalizacją i dekryminalizacją seksworkingu na świecie. Wracając do tych badań z 2010 roku, no to z badań właśnie dotyczących głównie kobiet, bo mężczyzn w seksworkingu mamy zdecydowanie mniej i zazwyczaj badacze na kobietach robią takie badania, czyli głównie kobiet pracujących w branży seksualnej, w kulturach, w których praca seksualna jest legalna, wynika, że wiele kobiet decyduje się na nią właśnie dlatego, że lubi tą pracę. No, należy jednak zaznaczyć, że są to kraje, są to miejsca, gdzie rząd reguluje tą pracę seksualną i ten wybór jest no, też przez to jakoś determinowany. Kiedyś myślano o pracy seksualnej tylko i wyłącznie w kontekście tak zwanego seksu, no, kiedy penis trafia do pochwy, natomiast seks nie ogranicza się tylko do tych praktyk. Ewentualnie wiele osób również mówiło o seksie oralnym, który w tej pracy seksualnej jest główną potrzebą klientów. Ale za seksualne uważa się bardzo wiele różnych form relacji, różnych interakcji. Dlatego kiedy mówimy o pracy seksualnej, mówimy o różnych usługach, takich jak seks telefon, seks kamerki, jak aktorstwo w filmach porno, jak BDSM za pieniądze, czyli praktyki z zakresu dominacji, które w ogóle nie zakładają seksu, czasami w ogóle nie dochodzi do kontaktów fizycznych. Ale też mamy na myśli, mówiąc o seksworkingu, różne sztuki performatywne. Też mamy w Polsce przecież już burleskę, dosyć popularną i znaną. Mogliście, jeśli byliście ostatnio na rozkoszy, zobaczyć świetne performensy burleskowe. Podobnie jest ze striptizem czy z tańcem erotycznym. Też możemy go zaliczyć do seksworkingu. No i całe to wszystko, co się dzieje na OnlyFans. Czyli jak słyszycie, jak widzicie, tych form różnych usług, pracy i rozwoju seksualnego w kategorii seksworking jest wiele. Wracając do tego badania z 2010 roku, to słuchajcie, to badanie było przeprowadzone w Szwajcarii, w kraju, w którym praca seksualna jest legalna, na 193 kobietach. Tak pokrótce opowiem, kim była ta grupa. Średni wiek u tych kobiet to był 32 lata, no ale najmłodsze kobiety miały po 18 lat, a najstarsze 63. Średni wiek, w którym kobiety rozpoczynały swoją karierę w branży seksualnej, to jest 23 lata i tak też pokazują inne doniesienia, inne badania, że średnio 21-23 lata to jest średni wiek wejścia do tej branży. Średnia liczba dni pracy w tygodniu tych sex workerek z Szwajcarii to są 4 dni pracy w tygodniu, a liczba klientów przyjętych wówczas podczas tych swoich dni pracy średnia to jest 13. Niemniej jednak ta rozpiętość, jeśli chodzi o liczbę, tutaj jest bardzo duża, bo od jednego klienta tygodniowo do 60 klientów tygodniowo aż aż tylu ta rozpiętość dotyczy. Odsetek kobiet pracujących na ulicy to w tym badaniu było 25%. Reszta kobiet pracowała dla jakichś agencji towarzyskich lub klubów. I z tego bardzo ważna taka informacja, że 56% zamierzało odejść z tej branży. Czyli być może jest tak, że ich motywacja już przestała mieć znaczenie, a być może jest tak, że coś się wydarzyło. Inne badania też donoszą, że zazwyczaj kobiety w sex workingu utrzymują się 2-3 lata, a odchodzą z powodów, które są takie skrajnie różne. Pierwszy to jest usatysfakcjonowanie już ekonomiczne, czyli zarobiły tyle, ile chciały, a drugi powód to jest taki, że ta branża jednak ich zraziła do dalszej kariery i rozwoju poprzez różne formy przemocy, czy przemocy ekonomicznej, czy przemocy fizycznej, czy nawet przemocy seksualnej. U tych 193% kobiet, które były przebadane w Szwajcarii, powody, dlaczego podjęły się tego sex workingu, były różne. Aż prawie 40% straciło wcześniejszą pracę. W związku z tym, że straciło wcześniejszą pracę, zaznaczyło, że no jakby dlatego. W przeciwnym razie być może jeszcze by pracowały w tamtej. Z czego aż prawie 30% nie mogło znaleźć innej pracy. W związku z tym ta opcja była najszybsza, najbardziej dostępna. 25% deklaruje, że wybiera tą pracę z przyjemności. Czyli to jest ten jeden z takich mitów, który jest wtedy obalany, który mówi, że praca w tym zawodzie oznacza tylko i wyłącznie przymus i brak wyboru i że nie można robić z tego z przyjemności. A okazuje się, że część kobiet deklaruje, że robi to z przyjemnością, że lubi seks, lubi rozwój w seksie, lubi doświadczać różnego seksu i dlatego wybiera taką formę pracy. 25% prawie też podało jako ten powód pracy w sex workingu jako no, potrzeby finansowe, czyli żeby po prostu zarabiać pieniądze na własne wydatki. 21% chciało spłacać długi, ale była też 20 parę procent, dla których powodem był zakup narkotyków, czy zakup innych jakichś uzależniających środków. I to jest ciekawy fragment, nie? I ten fragment mówi, że rzeczywiście w tym sex workingu są również osoby, które borykają się z jakimś problemem, ale tak sobie myślę, w jakiej branży się nie borykają? W wielu branżach innych też. Dobra, co zmieniło się na przestrzeni lat? Czyli mamy tam 2010, podaję wam te doniesienia, no a na przestrzeni lat mamy COVID, mamy niesamowite zbustowanie pracy w internecie, mamy OnlyFans i wszystko, co tam się zadziewa. No i oczywiście sam COVID spowodował znaczny wzrost liczby osób świadczących usługi seksualne online. W maju 2020 roku tylko jedna ze stron odnotowała aż 22% wyższą liczbę, jeśli chodzi o godziny streamingu w ciągu zaledwie jednego tygodnia, podczas gdy inne znane strony odnotowały aż 75% wzrostu liczby nowych rejestrujących się użytkowników. Więc to było takie masowe poruszenie do internetu i do szukania tego seksu w internecie, a w obie strony i do szukania kogoś w internecie, z kim ten seks można uprawiać i do szukania kogoś, kto mógłby nam za ten seks zapłacić. Możliwość pracy w ramach gig economy w branży usług seksualnych online była taką finansową deską, ratunkową deską wówczas. Wiele kobiet mówiło, że no przez lockdown, przez COVID straciło swoje prace, została uziemiona i to był najszybszy sposób zarabiania pieniędzy. Nie były w stanie w inny sposób znaleźć pracy, no więc skorzystały z tego sposobu. Z różnymi stronami internetowymi tak też jest, że można tam być bardzo anonimowym, że można występować w różnych przebraniach, że można zaznaczyć lokalizację, z której chcemy, żeby klienci do nas pisali, dzwonili, płacili za nasze usługi seksualne. No i spora część kobiet korzystała też z tej formy, aby nadal poczuć się anonimowo, no bo niestety, ale no wiemy, że tak jest, że sama praca w branży seksualnej wiąże się z dużym ostracyzmem i spora część społeczeństwa jednak przyjmuje bardzo pogardliwy stosunek dla sex workerek, mimo że spora część też z tego korzysta. No i tu taka hipokryzja i paradoks sytuacji. powody, dla których kobiety wybierają pracę seksualną w 2025 roku. Tutaj mamy dużo mniejsze badanie. To badanie zostało opublikowane w Journal of Sex Research i grupa, to było tylko 13 pracowniczek z obszarów Las Vegas, więc znacznie mniejsza grupa, ale to badanie zostało przeprowadzane w bardzo ciekawy sposób, ponieważ tam nie było takich zamkniętych pytań dotyczących twojej traumy seksualnej, dotyczących twojego ubóstwa, tylko badacze przyjęli bardziej, nie wiem, otwartą głowę, w przeciwieństwie właśnie do innych badań w tej dziedzinie. Badacze prowadzący te badania przyjęli takie neutralne stanowisko i pytali ogólnie, dlaczego kobiety wybierają tą karierę, nie zakładając przymusu ani motywacji związanych z problemami. No poprzez wywiady z różnymi typami pracowników seksualnych. I tutaj była i dominacja, i pornografia, czyli praca w porno, i striptease, i praca dla OnlyFans. I badanie zidentyfikowało kilka powodów, dla których kobiety wybierały tą pracę seksualną. Oczywiście, musimy mieć na uwadze, jak to jest z badaniami deklaratywnymi. Czyli jeśli kogoś pytamy o coś, na ile on jest z nami szczery, na ile on jest świadomy swoich prawdziwych motywacji i powodów i na ile te odpowiedzi są wiarygodne. Ale załóżmy, że pewien stopień prawdy w tych odpowiedziach i wiarygodności jest. No, co te kobiety odpowiadały? Po pierwsze, mówiło o wzmocnieniu pozycji. Wiele kobiet opisało swoją pracę jako wzmacniającą. Na przykład niektóre kobiety uważały, że ich praca sprzyja większej samoakceptacji lub nauce nowych umiejętności, co później prowadziło do większej liczby możliwości zawodowych, nie? Ogarniania własnej firmy, pozyskiwania klientów, odnajdywania się w sieci, praca na mediach społecznościowych itd., itd. No te umiejętności w tej branży się przydają zdecydowanie. Drugim bardzo ważnym czynnikiem była wolność. I tutaj ta wolność, chodzi o pewną taką decyzję o karierze w branży seksualnej, która jest swobodna w zakresie czasu i bezpieczeństwa finansowego. Część z tych kobiet deklarowała, że ona zarządza swoim czasem, że ona zarządza stawką, że ona zarządza formą niesienia różnych tam usług seksualnych. W związku z tym ta wolność była bardzo ważnym czynnikiem, ale też była ważnym czynnikiem, bo część z tych kobiet sprawowała opiekę nad dziećmi albo nad osobami starszymi w rodzinie, które wymagały opieki pielęgnacyjnej. Dzięki temu, że one mogły zarządzać swoim czasem, mogły dzielić opiekę nad kimś potrzebującym pomocy z pracą, rozwojem, karierą w sex workingu. Trzeci ważny czynnik to były możliwości. Praca seksualna dawała kobietom wiele możliwości, których wiele tradycyjnych karier mogłoby nie być w stanie zapewnić. Na przykład podróżowanie, poznawanie nowych ludzi, korzystanie z luksusów. No i tutaj jest mowa właśnie o zdobywaniu klientów, którzy zapewniają wyloty, zapewniają różne atrakcje i tak dalej, i tak dalej. Ale też dawała możliwość poznania swojego męża. No i część kobiet wskazało właśnie coś takiego bardzo istotnego w tej pracy seksualnej, że dzięki niej poznały swojego męża. Środowisko pracy, jak ono miało znaczenie? Kobiety biorące udział w tym badaniu opisały, że to środowisko pracy było sprzyjające. I tutaj też mamy taki pewien mit, nie? Czyli jak myślimy o branży seksualnej, o sex workingu, większość z nas myśli, że to jest takie środowisko opresyjne, że to jest środowisko, które wiąże się z wyzyskiem, z wykorzystaniem, z przemocą. A te kobiety akurat trafiły na takie, które były związane z większą swobodą w działaniu. I cechy osobowości. Otóż takim wspólnym tematem opisywanym przez te pracownice było przekonanie, że pewien zestaw cech osobowości jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu w tej karierze. Opisywały taką siłę psychiczną, umiejętność stawiania granic i kreatywność jako ważne dla osób zainteresowanych tym zawodem. Wspólnym elementem była również postawa taka antywaniliowa, tak byśmy mogli to nazwać, czyli no jednak otwartość na różne aktywności seksualne, że ten seks nie jest tylko seksem waniliowym, ale potrafimy w nim trochę dopieprzyć. Rezultaty zawodowe były związane z satysfakcją i z takich osiągnięć finansowych i z liczbą klientów, z poleceniami. Także jak widzicie, to badanie pokazało zupełnie inne motywacje, które pojawiały się w tym sex workingu, w karierze, w rozwoju seksualnym u tych dziewczyn, u tych kobiet. Myślę, że ten temat jest bardzo szeroki i to wszystko zależy. Wiemy też przecież, że bycie seks workerką w mediach społecznościowych, w internecie, na OnlyFansie czy w innych różnych miejscach internetowych wcale nie jest łatwym do zdobycia chlebem. Wiele tych portali bierze pewien procent od tych usług. Wiele tych portali też ma pewne wymagania co do aktywności w internecie, aby zarabiać dla nich pieniądze, więc ta wolność wydaje mi się, że i tak jest ograniczona. No właśnie, jak to jest w ogóle z tą wolnością w sex workingu, w świadczeniu takich usług na świecie? Czyli gdzie to jest legalne, a gdzie nielegalne? W Holandii praca seksualna jest akurat legalna i regulowana przez rząd. W Stanach Zjednoczonych jest całkowicie nielegalna i niemal w każdym stanie nie można tego robić swobodnie, powiedzmy tak. To są takie dwa skrajne podejścia, czyli może być nielegalna albo legalna. I całkowicie nielegalna to mamy Stany Zjednoczone i każda taka oferta, wymiana lub umowa o świadczeniu usług seksualnych za pieniądze jest uznawana po prostu za prostytucję, niezależnie od tego, czy usługa jest faktycznie świadczona. Czyli samo nawet deklarowanie takiej usługi, samo jakby zapraszanie do tej usługi jest traktowane jako prostytucję i w tym przypadku osoba świadcząca usługi seksualne, klient i każda osoba ułatwiająca sprzedaż mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Czyli zobaczcie, i ta sex workerka, i ten potencjalny klient jest pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Poza Stanami Zjednoczonymi prostytucja jest nielegalna w większości krajów Afryki, Azji, no i w większości krajów Europy Wschodniej. Jednak też mamy takie systemy, które trochę rząd reguluje. I tutaj mamy taki model legalny i regulowany w Holandii, gdzie rząd określa, które czynności są legalne i ustala kryteria sprzedaży usług seksualnych. Na przykład może to wymagać formalnej rejestracji jako osoba świadcząca usługi seksualne i płacenia podatków od zarobionych pieniędzy. I każda praca seksualna, która wykracza poza te ustalenia, poza te kryteria, jest nielegalna. Ale też tak jest w Holandii, że wszystkie holenderskie miasta zakazują sprzedaży usług seksualnych bezpośrednio z domu. Nawet w miejscach, gdzie jest to dozwolone, wymagane jest zezwolenie. Zatem jeśli mieszkasz w regionie, w którym nie wolno ci pracować z domu jako osoba świadcząca usługi seksualne, ale i tak to robiłeś, czy robiłaś, podlegasz karze za pracę poza ustalonym systemem. Czy jakieś obostrzenia Holandia również ma. Częściowa dekryminalizacja, to jest takie podejście do prostytucji, że to jest taki model nordycki. O co w nim chodzi? Zasadniczo oznacza to, że sprzedaż usług seksualnych nie jest przestępstwem, ale ich kupno już tak. Czyli innymi słowy, kary są całkowicie przerzucane na kupującego. Chociaż osoby trzecie, które ułatwiają sprzedaż usług seksualnych, również mogą być ścigane za to, że to robią, ale sama pracownica, sama seksworkerka, sama prostytutka nie ponosi odpowiedzialności za to ani kary. Zwolennicy tego podejścia często wskazują na fakt, że niektóre osoby są zmuszane do świadczenia usług seksualnych, a zatem powodem niekryminalizacji sprzedawców jest uniknięcie potencjalnej podwójnej wiktymizacji, czyli nie chcemy jakby dokładać tej osobie świadczącej usługi seksualne. To jest takie wyjaśnienie rządowe, powiedzmy. To podejście można znaleźć właśnie i w Szwecji, i w Norwegii, ale także w kilku innych krajach na świecie. Izrael, Francja jest również orędownikami tego podejścia. Mamy też pełną dekryminalizację, czyli taką pełna dekryminalizacja oznacza, że zniesienie kar karnych zarówno dla pracowników seksualnych, jak i dla klientów. No i nie wiem, czy wiecie, jakie kraje do takiej pełnej dekryminalizacji należą. Mamy tylko dwa, jest to Nowa Zelandia i Belgia. To obecnie kraje, gdzie prostytucja jest w pełni zdekryminalizowana. No i I tyle dzisiaj o sex workingu, o motywacjach sex workerek i o tym, dlaczego ktoś podejmuje taką pracę. Myślę, że tematu nie wyczerpałam, bo on jest bardzo szeroki. Przywołałam Wam tylko dwa badania, a mam nadzieję, że i to było dla Was ciekawe. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś pomysły, jakieś potrzeby, jeśli chodzi o tematy audycji, to zachęcam do kontaktu. Piszcie do nas na Seksaferze, na O Seksualności. Możecie napisać i do Klaudii Latosik, i do mnie. A dzisiaj przy mikrofonie była Paulina Musielak-Jamrus. Dziękuję Wam za dzisiaj. Pa!
3: Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Radio Afera.

0: Marzena Figiel-Strzała.
1: Jedną z wielu rzeczy, których nie doceniamy, jest bieżąca woda. Ja myślę, że po tych wszystkich wyjazdach doceniasz ją bardziej niż pewnie każdy z nas.
0: Woda to jest największy skarb. Kiedyś dziewczynka na północy Kenii zapytała mnie, czy to prawda, że w naszym kraju w każdym domu jest miejsce, z którego leci woda, kiedy tylko chcemy. I to jest nasz kran oczywiście. I to jest nasze magiczne urządzenie, które jest absolutnym luksusem, ale my sobie nie zdajemy z niego sprawy. I dopiero jak zobaczymy dzieci pijące wodę z kałuży, idące 6 kilometrów przez pustynię z baniakiem i kopiące łopatą w dnie rzeki, żeby jakąś wodę zdobyć, to dopiero wtedy, odkręcając tę wodę w domu, zobaczymy, że to jest naprawdę ogromny przywilej.
1: Odbyłaś taką podróż z jednej wioski w asyście małej dziewczynki, której zadaniem było przetransportowanie 20 litrów?
0: Tam było chyba 10 litrów w tym baniaku, ale niecałe się udało napełnić, bo w rzece nie było wody.
1: Ale szłyście
0: do pustej
1: 5
0: rzeki.
1: Kilometrów do pustej rzeki.
0: Tak, szłyśmy do rzeki, w której w ogóle tej wody nie było, więc faktycznie musiałyśmy 1,5 godziny kopać dziurę w dnie rzeki, żeby odrobinę tej wody po prostu brudnej, brązowej, wyglądającej jak woda z kałuży, po prostu zdobyć. I tak wygląda każdy dzień tej konkretnej dziewczynki i wielu dzieci w Afryce subsaharyjskiej.
1: 5 godzin marszu po to, żeby zdobyć 10 litrów wody.
0: I suchy owoc, który tak naprawdę, jak widziałeś zapewne, to jest owoc, który jest całkowicie wiórem, jest po prostu papier. I nawet te owoce już umarły, bo zmiany klimatu są i najbardziej są odczuwalne właśnie w tak zwanym rogu Afryki.
1: Co dla nich możemy zrobić?
0: Są całe szczęście organizacje, które budują studnie i te studnie to są po prostu naprawdę skarby pustyni. To są bardzo ważne punkty. Niestety tych studni ciągle jest za mało. Jeżeli mamy okazję wesprzeć właśnie jakąś organizację, chyba PAH teraz buduje studnie, to po prostu warto, bo ja jeszcze niestety budową studni się nie zajmuję. Nie wykluczam tego w przyszłości, ale PAH działa sprawnie, akurat nie w tym rejonie, w którym ja byłam, ale wierzę, że im więcej ludzi będzie ich wspierać w tej budowie studni, tym więcej tych studni faktycznie będzie powstawać.

0: Czy jesteśmy kolonistami? Czy kolonizujemy świat, nie zdając sobie z tego sprawy?
1: Na pewno można tak powiedzieć, aczkolwiek takie słowa ciężko przychodzą w ogóle do naszej świadomości, ale faktycznie stało się jakby przez działalność w ogóle globalnego rynku, na przykład mody czy produkcji kosmetyków, faktycznie jest tak, że mamy niewolników, mamy my kraje rozwinięte, mamy swoich niewolników w krajach, które się dopiero rozwijają.
0: Nawet jedząc czekoladę z różnych znanych polskich firm, pochodzącą z plantacji ziarna kakaowca, które zrywane są przez dzieci.
1: Tak, nie tylko są przez dzieci zrywane maczetami, ale też przenoszone do punktów zbiórki. To jest 70-80 kilogramów te dzieci przenoszą jakby na raty, ale tyle mniej więcej dziennie. I to jest naprawdę ciężka praca także przy fermentacji, przy rozpoławianiu tych kakaowców, żeby kakao miało taki kolor, czekolada miała taki kolor, to ziarno musi fermentować. Te dzieci kilka dni fermentują ten kakao, więc to jest cały ciąg tak naprawdę pracy. I dla mnie takim najbardziej bolesnym chyba zestawieniem jest to, że czekolada z Gany reklamowana jest jako czekolada z premium i często firmy chwalą się tego, nasza czekolada, kakao z Gany, a właśnie w Ganie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej według statystyk 45% dzieci jest zaangażowanych w pracę na tych plantacjach, ale w miejscu, w którym ja akurat byłam, to było Sewi Ashyam przy granicy z Wybrzeżem Kości Słoniowej, to tam 100% dzieci ze szkoły podstawowej pracowało na plantacjach, więc ta statystyka wydaje się, że jest zaniżona, bo po prostu wszystkie dzieci idą pracować w sezonie właśnie na plantacji kakao i dostają tak małe wynagrodzenie, że są w stanie kupić tylko za to jeden raz dziennie fufu, czyli taką półsurową mąkę z manioku i oczywiście żadnych wartości odżywczych tam nie ma, ponadto nie mają ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli przetną się maczetą, to nie ma żadnego leczenia, po prostu mama nakłada liść i to ma się goić, więc dzieci tracą szansę na edukację, na naturalny rozwój, na to, żeby w ogóle w przyszłości robić cokolwiek innego i tylko dlatego, że ktoś chce zarobić więcej, ktoś chce na tych pracownikach zaoszczędzić, no bo marża głównie jakby w przemyśle czekoladowym powstaje już poza Ganą, czyli to jest całe przetwórstwo i wiadomo zysk marki i tak dalej, a właśnie Gańczycy zarabiają na tym bardzo mało.
0: Ten procent dzieci, które na świecie pracują za niewolnicze stawki, jaka jest skala tego? Próbowałaś to kiedyś szacować?
1: Są różne dane. 360 milionów dzieci nie chodzi do szkoły, a ponad 170 milionów właśnie teraz pracuje według Międzynarodowej Organizacji Pracy. Ale też jakby do statystyk musimy podchodzić ostrożnie, dlatego że czasami praca jest sezonowa i przez to mniej wykrywalna. Czyli na przykład praca na plantacjach bawełny, praca przy jaśminie, praca na plantacjach kakao. To są prace sezonowe i te dzieci na przykład nie trafiają już do statystyk, bo nie pracują przez 12 miesięcy, tylko załóżmy przez pół roku. Więc wydaje mi się, że te 170 milionów to nie są te wszystkie dzieci, bo ja wiem, że te dzieci z głębokich kopalni Miki na przykład na Madagaskarze, nie ma ich w tych statystykach. O tych dzieciach w ogóle nikt nie wie, że one tam są, a one każdego dnia pracują, żeby nasze kolorowe kosmetyki zostały wyprodukowane.
0: Nie tylko kosmetyki.
1: Tak. Czy telefon, czy komputer, czy tablet, w ogóle hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne, to wszystko zawiera w sobie Mikę, więc tej Miki my dzisiaj bardzo dużo potrzebujemy, no a niestety jakby ta Mika musi być jak najtańsza, żeby producent mógł zarobić jak najwięcej. No więc ludziom płaci się kubeczek ryżu albo jednego batata za cały dzień pracy, za 30 kilogramów Miki zebranej.

0: pokazywałaś na filmie te miejsca, w których dzieci pracowały. Jak to wygląda?
1: No to wygląda tak, że dzieci nie mają często w ogóle butów, czasami mają latarki, czasami nie mają baterii w tych latarkach, więc ta praca jest bardzo trudna, bo na tych baterii ich nie stać, a też jakby właściciel fabryki czy producent nie gwarantuje w ogóle żadnych środków ochrony, ale to samo jest na plantacjach kakao, jaśminu czy bawełny, gdzie używane są pestycydy i jakby obowiązkiem pracodawcy jest dostarczyć środki ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki, nawet kalosze. Tego nie ma. Dzieci pracują na busaka albo w japonkach jakichś rozwalonych. Nie ma maseczek. Nie, dzieci wdychają pestycydy, pył tytoniowy w fabrykach papierosów. No naprawdę dzieją się takie rzeczy, które naprawdę nie kosztowałyby aż tak dużo, żeby wszystkim zapewnić te maseczki czy te rękawiczki, no ale oszczędza się na wszystkim. Głosowanie portfelem wydaje się takim trywializmem, ale tak naprawdę za głosowaniem portfelem kryje się bardzo wiele różnych rzeczy. Możemy wybierać produkty certyfikowane na przykład znakiem Fair Trade, czyli znakiem sprawiedliwego handlu. Pamiętajmy też, że nie każdy certyfikat oznacza, że na plantacji czy w fabryce nie pracowały dzieci. Niestety bardzo mało jest produktów, jeśli chodzi o ubrania z certyfikatem Fair Trade, to są 2 czy 3 marki na całą Polskę. Oczywiście żadne marki fast fashion takiego certyfikatu nigdy mieć nie będą, ponieważ to jest oczywiście kosztowne, żeby zapewnić wszystkim pracownikom godny byt i też godne warunki pracy, żeby te dzieci nie pracowały. I jeśli chodzi o czekoladę, to Fair Trade bardzo łatwo jest kupić w każdym dyskoncie, w znanej drogerii są te czekolady z certyfikatem Fair Trade.
0: Ale to faktycznie zabezpiecza?
1: Tak, ja akurat zrobiłam śledztwo w tej sprawie i na plantacjach bawełny, i na plantacjach kakao, i faktycznie na plantacjach Fair Trade pracowali dorośli pracownicy, dostawali podwójne stawki, więc dzieci po prostu były w szkole, te szkoły często są dofinansowane z premii Fair Trade, także to naprawdę działa bardzo dobrze, ale na przykład jeśli chodzi o skalę plantacji bawełny, to plantacji Fair Trade jest 1% w całych Indiach, więc to jest tak mała skala, dlatego też nie ma tego zbytu, tak mało ludzi interesuje się produktami z tym certyfikatem, że po prostu bardzo mało jest tych plantacji, ale jest jedna rzecz, którą możemy zrobić i dla planety, i dla nas, i dla dzieci na świecie, czyli po prostu kupować mniej, kupować z głową, decydować się na polskich producentów, którzy produkują w Polsce, na małe lokalne firmy, zapłacić za rzecz drożej, ale kupić jedną zamiast 5 innych i wydaje mi się, że to jest taki złoty środek, dzięki któremu i my będziemy zadowoleni i też będziemy mieli takie poczucie, że nie wspieramy niewolnictwa w dzisiejszym świecie.

0: świat by powiedział, słuchajcie, my tylko chcemy rzeczy, które zostały produkowane etycznie i nagle wszyscy dorośli pracownicy dostawaliby godne wynagrodzenie, to po prostu w tych fabrykach dzieci by nie było, bo dzieci byłyby w szkołach. A dochodzi do tego, że jest fabryka butów, która dzieli boisko razem ze szkołą. W szkole jest 12 nauczycieli, w Bangladeszu teraz mówię, w Dace. Siedzi 20 nauczycieli, szkoły, klasy są puste. Ja z nimi rozmawiam i mówią, wszystkie dzieci są tu, w tej fabryce butów. A my, nauczyciele, tutaj siedzimy i patrzymy w ścianę.
1: A jak dzieci się już pojawiają w szkole, to często nie mają siły, żeby się uczyć.
0: Dokładnie takie zganie na przykład na plantacjach czekolady, że szkoła jest, dzieci rano przychodzą do tej szkoły, żeby dostać jakiś posiłek podstawowy, ale one jakby z głodu, z tego przemęczenia nie mają siły się uczyć. One leżą na ławkach, one śpią, one pod ścianą, takie ledwo żywe siedzą, naprawdę. Albo dzieci na plantacjach jaśminu w Egipcie. Dzieci pracują od 2 w nocy do 7 rano, o 8 muszą być w szkole. No i jak te dzieci mają się uczyć, skupić na nauce, skoro całą noc zamiast spać, jak każde dziecko ma do tego prawo spać i rozwijać się, wtedy rośnie, rozwija się szereg funkcji w organizmie dziecka, to te dzieci pracują w ciemności na plantacji wśród chmary komarów i wilgoci. No tak, nie mają siły się uczyć po prostu.
1: Jakie stawki dzieci dostają za swoją pracę?
0: To są bardzo różne stawki, ale najczęściej na przykład w fabryce w Bangladeszu dzieci otrzymują 4 zł tygodniowo plus możliwość spania na podłodze w fabryce. W Bangladeszu ceny wcale nie są dużo niższe niż w Polsce, za 4 zł po prostu nie da się wyżyć, więc to są stawki absolutnie głodowe. W ogóle nawet w tych takich fabrykach, które zostały stworzone po katastrofie Rana Plaza, w tych takich fabrykach na pokaz stworzonych, też pracownicy wychodzą na ulicę i protestują, ponieważ dostają na przykład 400 zł miesięcznie, mówię na nasze polskie, a chcieliby dostawać 700, żeby móc opłacić ubezpieczenie zdrowotne. Więc te stawki są głodowe, a walczymy o to, żeby były godne, czyli żeby starczały na jedzenie. To nie chodzi o przepych, to nie chodzi o wielkie stawki, nagle bogactwo. To chodzi tylko o to, żeby móc zapłacić za prąd.
1: Na bieżąco.
0: Tak, dokładnie. I za lekarza. Przecież ci ludzie chorują. W fabrykach są wypadki. I dziecko nawet nie może pójść do lekarza. Rodzic nie może pójść do lekarza. No, przecież to jest absolutnie niewyobrażalne w dzisiejszym świecie.
2: T'es bluffé là.

0: wspominało się o małych dzieciach w kopalni Miki. Tam sytuacja wygląda jeszcze gorzej, jeśli chodzi o płace.
1: Tak, tam dzieci podczas klęski głodu jedzą szarańczę zmieszaną z popiołem, żeby dostarczyć sobie jakiekolwiek jedzenie do brzuszka. Sytuacja jest tam straszna. Dzieci dostają pół batata albo jeden kubeczek ryżu za cały dzień pracy, za na przykład 30-kilogramowy worek Miki, czyli cały dzień pracy w upale i dzięki temu mogą zjeść połowę batata czy kubeczek ryżu do wyboru. Więc pracują po to, żeby przeżyć po prostu, no bo bez jedzenia by umarły. Piją jakąś wodę z rzeki pełną zanieczyszczeń, po których mogą dostać biegunki, a z biegunki już nikt ich nie uratuje.
0: Nie boisz się zadawać dzieciom trudnych pytań? Robisz to czasami za pośrednictwem nauczycieli, czasami wprost. Jakie są marzenia tych dzieci?
1: Często tych marzeń w ogóle nie ma. Podczas ostatnich 6 lat usłyszałam tak bolesne słowa, których w życiu nie spodziewałam się usłyszeć od dzieci. Na przykład nie mam marzeń, albo nie wiem, co to są marzenia, a takie chyba najbardziej porażające, chłopiec w fabryce ubrań w Bangladeszu powiedział: jestem zbyt biedny, żeby marzyć. Marzenia są zarezerwowane dla wybranych. I jak zaczęłam to zgłębiać, to faktycznie tak jest, bo o czym ma marzyć dziecko, które wie, że jego babcia, jego dziadek, jego ojciec, jego matka pracowali w tej samej kopalni, w tej samej fabryce i po prostu dzień za dniem mijał i żadnej nadziei na inne jutro po prostu nie ma. To po co marzyć? Jestem zbyt biedny, żeby marzyć.
0: Przypomina mi się marzenie chłopca, o którym też mówiłaś. On zdawał sobie sprawę z tego, że jego życie jest
1: stracone. Powiedział: moje życie jest już stracone, ale marzę o tym, żeby mój młodszy braciszek poszedł do szkoły i dlatego pracuję.
0: Dzieci, którym ukradziono dzieciństwo, wydaje się, że są bardzo świadome świata, w którym żyją.
1: Tak, absolutnie. Dzieci wiedzą, że dzieciństwo innych dzieci wygląda inaczej. Dzieci wiedzą, że inne mają szansę chodzić do szkoły i tak naprawdę to jest trochę tak, że dzieci w wielu krajach i w wielu miejscach po prostu nie mają prawa być dziećmi. To są na przykład w fabrykach papierosów, to są 5-letni migranci, którzy uciekają z fabryk papierosów i właśnie ruszają do stolicy Bangladeszu, Dhaki, żeby dostać zatrudnienie w fabrykach ubrań, bo myślą, że będzie lepiej, a tak naprawdę wpadają z deszczu pod rynnę. Więc tak naprawdę 6-7-letnie dzieci są traktowane jak dorosłe osoby, jak dorośli niewolnicy. I to jest porażające, że dzieci powinny być po prostu dziećmi, a nie są dlatego, że jakaś firma chce zarobić więcej, bo to tylko o to chodzi.
0: Próbowałaś rozmawiać, no może nie z radami nadzorczymi fabryk, ale pewnie na tych swoich szlakach docierałaś do ludzi, którzy podejmują decyzje.
1: Tak, w ogóle przytoczę teraz jedną odpowiedź, która wydaje mi się, że podsumuje bardzo dobrze to wszystko. W fabryce cegieł zapytałam właściciela fabryki, mówię: dlaczego ty płacisz tym dzieciom, tym ludziom jedną rupię za cegłę? Gdybyś płacił 1,5 rupii albo 2 rupie, to dzieci byłyby w szkole, a rodzice byliby w stanie zarobić na ten prosty posiłek. A on mówi: no ale jak to? Jakbym płacił więcej, to ja zarobiłbym mniej. I koniec rozmowy.
0: To jest dobro rozumiana jako korzyść, ale korzyść własna.
1: Absolutnie korzyść własna. To też jest tak, że właśnie zastanawiam się, szczerze mnie też to nurtuje, czy na przykład właściciel marki fast fashion, załóżmy polskiej, która produkuje w Bangladeszu w różnych warunkach.
0: Na przykład buty.
1: Na przykład buty, ale też ubrania, bardzo znany koncern. I zastanawiam się, co robi zarząd, czy oni sobie zdają z tego sprawę, czy oni na przykład w ogóle pojechali kiedyś do fabryki sprawdzić, jak to wygląda.
0: Może nigdy nie byli, nie widzieli dzieci śpiących na podłodze.
1: No właśnie, ale czy to jest możliwe, żeby ta wiedza do nich nie dotarła? Czy nie zdają sobie sprawy, że za taką stawkę, która gdzieś tam na końcu ląduje, to tych pracowników nie są w stanie wypłacić? Wydaje mi się, że nie myślą o tym. Po prostu myślą o tym, żeby firma prosperowała jak najlepiej i na tym się kończy.

0: wiedzę zdobytą podczas swoich podróży udostępniasz w internecie, ale jest jakiś odzew?
1: Jest ogromny odzew. Ja się w ogóle takiego odzewu nie spodziewałam. Ludzie są tak wspaniali, w ogóle Polacy są tak wspaniali. 700 dzieci już się udało uratować z niewolniczej pracy.
0: Co to znaczy?
1: To są dzieci dzięki ludziom, którzy jakby wspierają albo decydują się na adopcję bezpośrednią. To jest koszt 670 zł za cały rok, nie że miesięcznie, tylko za cały rok, albo wpłacają pojedyncze cegiełki na jedzenie dla dzieci. Dzięki temu uratowaliśmy 404 dzieci z plantacji czekolady, z kopalni Miki kilkadziesiąt, w miasteczku Iten w Kenii kilkaset. I tak naprawdę to tylko chodzi o to, zapewnić jedzenie i opłaty szkolne i już zmienia się absolutnie wszystko.
0: Ten krąg zła można przerwać?
1: Można przerwać, absolutnie. Ja wiem, że to ciągle jest mały procent, ale to jest 700 żyć, to jest 700 dzieci, które są tak wdzięczne, tak szczęśliwe i których naprawdę odmieniło się całkowicie życie. Dziewczynka, która miała zostać sprzedana do Ugandy jako niewolnica, została zaadoptowana przez rodzinę z Polski na odległość i dzisiaj jest najlepszą uczennicą w szkole. To są takie historie.
0: Czy ten efekt, o którym teraz mówisz, zebranie pieniędzy dla tych dzieci, czy to jest to, co pozwala tobie prywatnie wierzyć jednak w dobro tego świata, bo obserwowałem ciebie i myślę, że każdy z nas, lub prawie każdy z nas, który zetknąłby się z tymi przypadkami, którym ty się stykasz podczas swoich podróży, no nie wyszedł bez tego bez szwanku.
1: Średnio 10 razy w roku mówię sobie, że już nie dam rady dłużej, ale faktycznie wydaje mi się, że ludzie mnie jakby trzymają przy tym, co dalej robię, bo faktycznie taki odzew na przykład od dzieci, od załóżmy 11-letnia dziewczynka podchodzi do mnie na dworcu i mówi do mnie, wie pani co, ja zrobiłam w szkole prezentację o tym, żeby sprawdzać metki na ubraniach, żeby kupować mniej, żeby kupować używane ubrania. I to jest dla mnie najcenniejsze, jeżeli naprawdę dzieci, nastolatki po prostu jakby uwrażliwiają się na ten temat i przekazują tą historię dalej, no to myślę sobie tak, dla nich warto to robić dalej.
0: Czy to jest ta marynarka z Gany, z Henhendu?
1: Nie, ta akurat, tamta to była ze śmietniska z Gany, a ta jest też z Czucholandu, męska, przerobiona na damską, bo my naprawdę już wyprodukowaliśmy ubrań dla 6 kolejnych pokoleń i teraz pytanie, czy z tych, które już są, nie warto zrobić czegoś, co będzie też nas wyróżniało spośród innych, bo rzeczy fast fashion to setki tysięcy ludzi na całym świecie może kupić dokładnie tą samą sukienkę czy marynarkę, a jednak jeżeli łowimy jakieś skarby, które są już w naszej szafie i je przerabiamy, albo właśnie w second handach, to jednak jesteśmy tacy trochę jedni na milion i być może też przestaliśmy chcieć być takimi kolorowymi ptakami, a może warto do tego wrócić.
0: Wątek używanych rzeczy można by pewnie ciągnąć długo i pewnie zmieniłby nas wszystkich, gdybyśmy się temu tematowi przyjrzeli. Jeżeli ktoś chciałby ze słuchaczy rzucić okiem, jak wygląda plaża
1: w Ganie, w Akrze w Ganie, tak, to jest plaża pełna naszych używanych ubrań, to są głównie rzeczy typowo fast fashion, czyli to jest głównie chińscy giganci, Shein i tak dalej, H&M, Zara, wszystkie takie marki, które są bardzo często kupowane i krótko noszone, lądują właśnie na plaży w Ganie, bo Europa 1 400 000 ton ubrań rocznie eksportuje właśnie do krajów Afryki, za granicę. 40% z nich trafia właśnie do Gany.

0: A jeśli chodzi o edukację i możliwość pomocy dzieciom, które pracują niewolniczo, żeby zmienić ich los, na przykład wysłać je do szkoły, to łączysz ze sobą te dzieci i tych, którzy chcieliby pomóc.
1: Tak, łączę te rodziny, rodziny dzieci i rodziny z Polski. Listy są pisane wzajemnie, więc to jest taka naprawdę więź się buduje i faktycznie takie roczne utrzymanie dziecka ze wszystkimi opłatami, 2 posiłki dziennie, mundurek, strój sportowy, 2 pary butów, to jest 670 zł. To jest duża kwota, ale jakby myśląc sobie, co w tym jest, że tym jest naprawdę ratunek danego życia, to nie wydaje się aż tak dużo.
0: To jest mniej niż wyjazd na wakacje.
1: No tak, to są 3 takie dobre obiady na mieście, a tutaj tych obiadów jest no 366 dni razy 2, no to dużo tych posiłków jest. Oczywiście to jest udzi i gideri, to są podstawowe takie dania, ale no ale właśnie tak tam się je i naprawdę te posiłki to jest, to dzieci biegną do szkoły po to, żeby te posiłki dostać, no.
0: Gdyby ktoś chciał, to przez twoją stronę internetową?
1: Tak, na stronie można znaleźć wszystkie informacje, można też napisać maila do mnie, zawsze odpisuję, także, ale na stronie wszystkie informacje są czytelnie pokazane.
0: Planujesz kolejne wyprawy?
1: Planuję wyprawy, ale teraz 3 miesiące pisania książki przede mną, więc na razie bez wyjazdów. Na razie po tych 7 latach naprawdę jeżdżenia, w zasadzie non-stop, bardzo, bardzo chcę pobyć w Polsce, bardzo.
0: Co doceniasz w naszym klimacie?
1: Boże, tą zieleń, która jest wszędzie. Naprawdę żyjemy w przepięknym kraju. Jak wchodzę w ogóle do jakiegoś sklepu spożywczego, to nie mogę uwierzyć, ile tu jest produktów do wyboru. Naprawdę żyjemy w dobrobycie, mimo że ciągle jakby mamy za mało, żeby spełniać swoje największe marzenia, ale czasem właśnie ta prosta codzienność, ta możliwość zjedzenia, nie bycia głodnym, to są takie rzeczy, które po prostu powinniśmy doceniać, żeby być bardziej szczęśliwym. Nie porównujmy się do tych, którzy mają jachty i odrzutowce. Porównujmy się do tych może, którzy po prostu nie mają tego, co my.
0: Być może mając co jeść i mając gdzie spać i mając się poniekąd za co leczyć, jesteśmy już jednymi z najszczęśliwszych na świecie.
1: Absolutnie tak. Jesteśmy tym gronem wybranych, w gronie tych chyba bogatych. I to tylko od nas zależy, czy my się za tych bogatych uznamy, bo wydaje mi się, że sam fakt, że nie jesteśmy głodni, że mamy co pić, że mamy gdzie mieszkać, to naprawdę już dla niektórych ludzi na świecie my jesteśmy po prostu bogaczami.
0: No i od nas zależy, czy tym, co mamy, będziemy umieli się dzielić.
1: Dzielić i doceniać. I pamiętać, że nic nie spada z nieba i każda wyprodukowana rzecz ma gdzieś swój początek.
0: I koniec.
1: Że rzeczy nie rozpływają się w powietrzu po tym, jak je wyrzucimy.

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Autopromocja.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
3: W każdą sobotę od 21 najlepsza alternatywa w eterze.
4: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj radia Afera wszędzie. Autopromocja.
1: Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
6: Helena Wiktoria.
5: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
6: To proste. Słucham prosto z kadru.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
7: Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Wita się z wami jak zwykle Joanna Roszek
8: i Wojciech Nelec.
7: Zapraszamy was na kolejną godzinkę z komiksem. A tym razem odpuszczamy sobie superhero.
8: Przerwa.
7: Przerwa, ale przerwa Ted Meier.
8: Czy odpuszczamy sobie też Metallicę? Czy znowu puszczamy całą godzinę na Finger's Metal?
7: Nie no, myślę, że sobie możemy odpuścić Metallicę. No, Joanna, się śmiejesz, widzisz, a niektórzy, co teraz słuchają, to mogą nie wiedzieć, o co chodzi, bo nie słyszeli ostatniego odcinka, bo świętowaliśmy jubileusz Black Album, więc puszczaliśmy piosenki z Black Album.
8: To... Wbrew pozorom nie tylko Nothing Else Matters.
7: Tak, ale no dobrze, no to już byś chciała ustalić, co dzisiaj puszczamy?
8: Nie wiem, tak mi się przypomniało, bo ostatnio widziałam po raz drugi Spidermana i czy jak rozmawialiśmy o Spidermanie, to puszczałeś może Tate Impala Loser?
7: Wydaje mi się, że na pewno puściłem jakiś utwór z tego filmu, ale nawet jeśli to był ten utwór, to możemy go puścić jeszcze raz, nikt nam tego nie zabroni.
8: Haha.
7: Także
8: wolna wola.
7: Tak jest. Okej, ale my o komiksach, prawda? Bo mieliśmy w sumie już mieć przerwę od superhero, a tutaj
8: znowu wróciło.
7: Tak. Słuchajcie, będą komiksy bardziej przyziemne, chociaż jeden z nich chyba taki trochę bardziej abstrakcyjny, mam wrażenie.
8: W sumie nie. W sensie, bo czy pijesz do tego komiksu, który tu mam teraz w ręce?
7: Tak jest.
8: Ponieważ ja mam, przyniosłam dzisiaj ze sobą m.in. komiks Jacka Świdnińskiego Ideo, który ja

0: Może nim przejdziemy do komiksów zagranicznych, tak jak wspomniałeś, nowość od Kultury Gniewu, Ideo Jacka Świedzińskiego. Mamy tutaj komiks pełen patyczkowych ludzików, czasem obłych, czasem dłuższych, czasem mniejszych, czasem większych. Jest to komiks, tak jak wspomniałam, którego głównym tematem jest Ludwik Zamenhof. To tak jakbyście się zastanawiali, czy nazwy, czy przy ulicy, w jakiej mieszkacie czasami, bo w wielu miastach jest ulica Zamenhofa. I dzieło jego życia, czyli Esperanto. Trochę o tym, trochę też o Białymstoku, ponieważ komiks ten powstał przy wsparciu Białostockiego Ośrodka Kultury oraz miasta Białystok, a także Biblioteki Narodowej. Jest to komiks biograficzny właśnie o Ludwiku Zamenhofie, ale też o całym Esperanto jako idei, którą on tworzył przez całe swoje życie, czyli języka, który miał być uniwersalny dla wszystkich, którego łatwo się jest nauczyć i który byłby używany właśnie przez różnych ludzi w różnych krajach, głównie po to, żeby po pierwsze móc się porozumiewać, nie zastąpić język swój narodowy, ale żeby łagodzić te różnice i żeby budować mosty pomiędzy różnymi osobami, pomiędzy różnymi narodowościami, ponieważ Zamenhof urodził się w Białymstoku w czasach jeszcze zaborów, które to miasto było wtedy bardzo, bardzo różnorodne. Największą grupę stanowili Żydzi i to był najczęściej, jidysz było najczęściej używanym językiem w domach. Na drugim miejscu byli Polacy z dużo mniejszą grupą, ponieważ tam było około 20%, a osób, które deklarowały używanie jidysz w domu było chyba około 60%, więc to są olbrzymie różnice. Wynikało to z tego, że Rosja z czasów zaborów relokowała swoich Żydów, wypędzała ich z terenów Rosji na tereny Rosji podległe, czyli między innymi na tereny Polski i ich tam osiedlała. No ale było z racji umiejscowienia Białystoku, były tam też różne inne języki, no bo też rosyjski, polski właśnie, trochę niemiecki, także no straszny kocioł kulturowy, straszny kocioł językowy i straszny kocioł taki pełen napięć. I Ludwik, wychowując się właśnie w takim miejscu, wymarzył sobie trochę tak idealistycznie świat, w którym będzie można się porozumiewać niezależnie od tego, kim się jest. I będzie taki kamyczek porozumienia pomiędzy wszystkimi i będzie taka możliwość, żeby odwołać się do takich pierwotnych, najgłębszych ludzkich cech i trochę takich najprostszych mechanizmów, żeby właśnie móc nawiązać porozumienie z drugą osobą. Dlatego komiks nazywa się Ideo, co właśnie w języku Esperanto oznacza ideę, pomysł. I moim zdaniem styl Jacka Świedzińskiego, ten prosty, patyczkowych ludzików, jest absolutnie fenomenalny tutaj, bo właśnie jest prosty, jest przejrzysty, jest tak jak Esperanto właśnie taki podstawowy i taki najbardziej bazowy do tego, żeby przekazać jakąś historię.
1: Prostota koresponduje z prostotą.
0: Tak, prostota tematu, czy prostota właśnie omawianej historii, no koresponduje tutaj z formą i jest to bardzo fajne, zwłaszcza, że nie jest to komiks akcji, tak? To jest to komiks raczej, który opisuje nam historię Zamenhofa, jego idei, tym jak on kształtował swoje myśli, swoje poglądy. Mamy też krótki wykład na temat Esperanto, więc jeżeli ktoś by się chciał zacząć uczyć przy okazji, to może już takie podstawy zdobyć, czytając ten komiks. Zwłaszcza, że nie jest to język trudny właśnie. I jest to naprawdę bardzo fajne połączenie tego, że za językiem stoi też ta cała idea i że język kształtuje rzeczywistość i że ta rzeczywistość komiksowa, czyli to jak ten komiks wygląda, fajnie koresponduje właśnie z tym tematem.

0: czy ten komiks jest, znaczy teraz się tak troszeczkę oczywiście lekko śmieję, ale w taki pozytywny sposób, bo zwykle jest tak, że jak Jacek Świdziński wydaje komiks, to wtedy ma się takie wrażenie, że rozdanie nagród za najlepszy polski komiks to już jest to przesądzone. I może nie tyle chciałem zapytać, czy właśnie czujesz, że przeczytałaś materiał właśnie na tego zwycięzcę, ale czy faktycznie jakby czuć właśnie to takie wysokie działo w tym komiksie, jak wszystkie poprzednie od Jacka Świdzińskiego?
1: Nie wiem. Wiesz co, moim zdaniem nie, ponieważ to jest bardziej taka, nie powiem, że praca naukowa, ale to jest książka, to mi się trochę skojarzyło z monstrualną erudycją albo strasznymi historiami, bo jest to pokazanie takiego historycznego czy filozoficznego kawałka jakiegoś tematu w taki bardzo naukowy sposób, ale też wizualnie bardzo zabawny sposób momentami. I to jest fajne połączenie z tym, że treść, pomimo tego, że jest bardzo taka nastawiona na fakty, to wizualnie Jacek Świdziński pozwala sobie na te żarty, żeby trochę tę historię sprawić, żeby była bardziej porywająca, no bo nie wszystkich interesują, nie oszukujmy się, takie bardziej naukowe tematy. A to mu się udało. Są też momenty, w których widzimy to zderzenie trochę tego idealistycznego podejścia Zamenhofa, kiedy on tworzy ten język, z trochę tą brutalną rzeczywistością, ponieważ jak czytałam ten komiks i doszłam do momentu właśnie w historii, w którym Esperanto było naprawdę popularne. Miało bardzo wiele klubów w różnych krajach świata. Ludzie używali tego języka, żeby się porozumiewać i zastanawiałam się, co się stało, dlaczego my tak naprawdę, pierwsze, mam wrażenie, że wiele osób nie wie, czym w ogóle jest Esperanto, a po drugie, no na pewno nie umie się nim posługiwać. No to tak jakby raz, że dwie wojny światowe, a dwa, że mocne interesy narodowe, no można powiedzieć nawet trzy wojny światowe, jeżeli policzymy zimną wojnę, no to no i mocne interesy narodowe i trochę to, że mamy jednak, jesteśmy pod wpływem jednego mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o kulturę i sposób porozumiewania się.
0: To ten angielski trochę przejął, nie? Tą rolę tego uniwersalnego trochę języka.
1: Tak, ale za nim stoi jednak kraj i za nim stoi jednak idea państwa, a nie idea stworzenia, czy filozofia stworzenia czegoś ponad podziałami, co będzie takim właśnie podstawą tego, żeby kreować to porozumienie. Przy czym, nie oszukujmy się, Esperanto jest mocno eurocentryczne, bo tak jakby czerpie bardzo mocno z języków europejskich. Więc to też nie jest tak, że to mamy bardzo uniwersalny na cały świat język, ale jeżeli chodzi o takie wpływy, no to teoretycznie język ten powinien być taki przyjazny dla bardzo wielu mieszkańców naszego kontynentu.
0: Mam jeszcze jedno ostatnie pytanie, bo odkąd tylko ten komiks został zapowiedziany, nie daje mi spokoju okładka. I to zakolorowane na biało O, gdzie jakby nie mówię, że jest to źle czy coś, ale po prostu się śmieję, że to wygląda dla mnie trochę tak, jakby ktoś zapomniał, wiesz, usunąć tła z wnętrza jednej literki. Natomiast ciekawi mnie, no właśnie, bo teraz okej, okay, dobra, teraz już jeszcze wyraźniej widzę, co to miało symbolizować, ale czy tego typu zagranie jakoś koresponduje też z samym wnętrzem komiksu?
1: Co to miało symbolizować?
0: Znaczy ja, nie wiem, ja wydaje mi się, że widzę też ludzika w tym.
1: No właśnie zastanawiałam się, czy to też o to ci chodzi, bo jeżeli tak, to tak, to trochę wygląda jak taki ludzik, nie? Że to jest taka bardzo humanistyczna idea za tym stoi, ponieważ jeżeli chodzi o samo Esperanto, to E, to O, to jest każdy rzeczownik kończy się na O, więc tak jakby jest to ta część wspólna. Ale wydaje mi się, że to chodzi właśnie o to, że w tłumie ludzi mamy też tego ludzika,
0: który miał się posługiwać, który jest co, jakby połączeniem tych wszystkich idei.
1: Jest trochę też takim awatarem tego wszystkiego, mam wrażenie, bo no, cały komiks jest o tym, że wszyscy jesteśmy różni, ale możemy znaleźć tę płaszczyznę, na której się porozumiewamy.
0: A z której narodowości jest ten awatar? Z ognia? Wiatru?
1: Z Republic City.
0: Republic City.
1: Legenda Kory wcale nie była zła.
0: Zgadzam się.
1: Tak, więc no komiks, który ma większą głębię niż się spodziewałam. Czy jest takim murowanym faworytem do nagrody? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Z racji tematu. Wydaje mi się, że temat jest jednak dość niszowy, aczkolwiek bardzo ciekawy. I ja na pewno wiele się dowiedziałam i ta idea, która stoi cała za Esperanto, była mi słabo znana, a jest naprawdę piękna i cieszę się, że znalazła swoją też takby urzeczywistnienie w tym komiksie właśnie rysowanym przez Jacka Świdzińskiego i wydanym przez Kulturę Gniewu, więc polecam serdecznie.

0: przygotowała. I w sumie już chyba tak na wstępie mogę powiedzieć, że kurczę, żeby wydać dwa swoje pierwsze komiksy, stworzyć swoje dwa pierwsze komiksy i zrobić tak fenomenalne, to naprawdę talent, pomysłowość jest naprawdę godne podziwu, bo tak, już na samym początku chcę powiedzieć, że jestem po prostu tym komiksem absolutnie zachwycony i wydaje mi się, że Kultura Gniewu po prostu ma takie szczęście jako wydawnictwo u nas w Polsce, że no, bardzo często wydaje takie bangery totalne. Jakby wydaje mi się, że rzadko kiedy się trafia komiks, który by schodził poniżej jakiegoś takiego poziomu wysokiego i że nie wiem, najczęściej i jeśli już to są po prostu to komiksy po prostu okej, okay, ale w większości przypadków no to są kolokwialnie mówiąc właśnie te bangery. I teraz tak, Odzyskać pożądanie jest komiksem bardzo silnie autobiograficznym. Wcześniej wspominałem, że jest intymny, dosłownie i w przenośni. Z tym dosłownie mam na myśli to, że no jak sam tytuł sugeruje, ma bardzo duże, jakby jego tematyka się bardzo mocno skupia na życiu intymnym głównej bohaterki, czyli autorki, ale to nie jest też jakby jedyny temat w całym tym komiksie. Jakby on jest też powodem do tego, żeby rozmawiać o bardzo wielu innych aspektach życia, w tym o komunikacji, bo wydaje mi się, że mimo tego, że jest to komiks o tym, że nasza główna bohaterka w pewnym momencie z nieznanych jej przyczyn jej libido spada, nie potrafi mieć wspólnego życia intymnego ze swoim partnerem, które nie byłoby związane z bólem dla niej i próbuje jakby znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, ale to wszystko jakby prowadzi też do bardzo wielu innych rozważań i podejmowania różnych innych problemów. No i właśnie to wszystko tak naprawdę rozchodzi się też o komunikację międzyludzką. O komunikację z bliskimi, o komunikację z, nie wiem, lekarzem na przykład. Ogólnie komunikacja jako koncept i to, jak bardzo dużo może zmienić w życiu człowieka, jeśli jest odpowiednio poprowadzona, a jak jest źle poprowadzona, to jakie są z tego konsekwencje. I wszystko się faktycznie zaczyna od tego wyjaśnienia nam, czytelnikom, że jest problem, jakie są jakby, jak do tego doszło, do tego problemu i jak nasza główna bohaterka go próbuje rozwiązać. Jest to też na swój sposób trochę komiks edukacyjny w tym sensie, że ten problem, z którym tutaj boryka się nasza główna bohaterka, jest coś, co rzadko kiedy jest diagnozowane, bo osoby po prostu nawet nie wiedzą, że można coś takiego zdiagnozować, więc to jest coś, o czym ja się nauczyłem też w tym komiksie. Przez to on jest dla mnie jeszcze tak dodatkowo fascynujący po prostu, że no człowiek naprawdę się może czegoś zawsze więcej nauczyć. No i właśnie, tutaj jest też bardzo dużo o tej komunikacji, o związku głównej bohaterki z jej partnerem. I to wszystko jest, ta intymność w przenośni z kolei właśnie dotyczy tego, tych prywatnych rzeczy. Coś, z czym wydaje mi się człowiek miałby pewnie nawet problem otworzyć się przy najbliższych osobach. Tutaj autorka no bezkompromisowo opowiada nam o wszystkim, o wszystkich szczegółach, w tym też tych najbardziej intymnych, zarówno w tej sferze seksualnej i też tych własnych przemyśleń. I autorka jest też no bardzo, komiks jest oczywiście bardzo subiektywny, no bo trudno, żeby nie był, bo jest z jej perspektywy opowiedziany, ale autorka nie boi się jakby pokazywać swoich na przykład jakichś błędów z przeszłości, czy błędów w tym toku rozumowania, w którym miała do tej pory, bo dzięki temu ten komiks też nie jest takim typowym autobiorze działy się rzeczy, ale dzięki temu widzimy drogę głównej bohaterki, autorki, jaką przeszła i jakie są konsekwencje, czego się nauczyła, czego nauczyła się zarówno jakby z tej pracy, którą sama włożyła w to wszystko i z doświadczeń z innymi ludźmi, żeby stać się lepszą osobą dla siebie i dla swojego partnera. I can't use what I can't abuse.
1: I can't stop playing it.

0: bardzo wzruszający komiks jest, moim zdaniem, bo mamy do czynienia z kimś, kto ma problemy, które zaburzają i całe funkcjonowanie i życie. Sama bohaterka też ogólnie miała inne też złe doświadczenia, do których nawiązuje w tym komiksie. Wspomina też o swojej babci, wspomina też o pierwszym komiksie, którym robiła, tym właśnie Nie zapomnij mnie, który nie jest autobiograficzny, ale ma tam pewne jakieś elementy. I generalnie, jeśli przeczyta się te dwa komiksy obok siebie, to widać też, jak Alex Garin zrobiła absolutną, weszła na poziom wyżej w opowiadaniu historii zarówno pod kątem scenariusza, narracji, ale też tej formie wizualnej. No bo Nie zapomnij mnie, Młody Bóg to u nas wydał, nie zrozumcie mnie źle, ten komiks nie jest źle narysowany, on nie jest, nie wiem, brzydki, czy ma jakieś duże problemy. Wydaje mi się, że tam po prostu scenariusz momentami mógł być troszeczkę lepiej rozpisany narracyjnie, pewne rzeczy mogły też lepiej wyjść, bo tam czasem trochę się czytelnik mógł poczuć zagubiony, ale w odzyskać pożądanie scenariusz jest znacznie bardziej solidny, narracja wizualna, przeskok jest niesamowity, bo mimo tego, że jakby Alex Garin pokazuje dużo rzeczy bardzo dosłownie i to również wykorzystuje język komiksu, żeby pokazać też coś wizualnie w taki sposób, na jaki nam po prostu komiks pozwala. Pewne rzeczy, które można by było przedstawić po prostu takie, jak wyglądały i byłoby nadal okej, no to jednak wizualnie są tutaj zaprezentowane ciekawiej, może nie, że ciekawiej, wywołują więcej emocji pokazane jako interpretacje czegoś, niż jeżeli gdybyśmy dosłownie zobaczyli to, co się stało. I to bardzo mocno uderza, nie wiem, generalnie ten komiks dla mnie jest świetnym przykładem, moim zdaniem, bardzo dobrego podejścia do autobiografii, aczkolwiek jedyny jakby zarzut, który bym mógł mieć, aczkolwiek on nie jest do końca zarzutem, bo tą historię pisało życie. I ten komiks po prostu momentami pod koniec mam wrażenie, jakby miał 3 albo 4 różne zakończenia. Kiedy się myśli, a to już to? Koniec? To już jest konkluzja? A nie, moment, jeszcze jest to, a nie, jeszcze coś tutaj jest.
1: Wiele wniosków zostało wyciągniętych, rozumiem.
0: Tak, dokładnie. Ale no takie jest życie czasem, że no to jest takie skakanie trochę po pewnych rzeczach i nie zawsze też pierwsza konkluzja będzie tą idealną. Trzeba też włożyć jakąś korektę do tego wszystkiego i tak to trochę tu wygląda. Jest też coś takiego bardzo niesamowicie meta w tym komiksie, no bo przez cały ten komiks, w pewnym momencie jest właśnie ten pomysł tego, że ona zrobi komiks na ten temat z różnych powodów. I gdzieś pod koniec jest właśnie ta taka myśl, że zrobię komiks i wszyscy go zobaczą, te wszystkie szczegóły. I jest taki też właśnie moment, gdzie sobie uświadamia, że gdyby w scenie, którą przytacza na samym początku z życia, powiedziałaby, czyli ta komunikacja by w teorii działała idealnie, powiedziałaby szczerze coś, to nie dość, że jakby ten problem by się trochę inaczej rozwiązał, to jeszcze cały ten komiks by nie powstał. Jest to bardzo ciekawe, natomiast no, życie takie jest.
1: Nie ma... mądry komiks aż po szkodzie.
0: Tak, przy czym no, trzeba powiedzieć jasno, że nikt nie jest idealny, nikt nigdy nie będzie idealny w komunikacji. Zawsze będziemy popełniać jakieś błędy, bo to nie wynika z tego, że nawet jeśli wiemy, że tak się nie robi, powinno się być zawsze szczerym, komunikować i tak dalej. Jest tyle zmiennych, które wpływają na to, jak się zachowujemy w danym momencie, które zawsze spowodują inny outcome niż ten, który powinien być dobry. I w sumie ten komiks to bardzo dobrze pokazuje. Wizualnie, no tak jak mówiłem, on jest po prostu cudowny, bo on i ma klasyczne kadrowanie, ma też takie splash page'e, które jakby całkowicie ignorują taki klasyczny podział kadrów. Mamy te wszystkie ilustracje, które nam metaforycznie pokazują pewne elementy drogi, jakie przechodzi główna bohaterka. I
1: też jak teraz tu kartkujesz, to widzę, że też bardzo ładnie operuje kolorem, w sensie tak. Jak są na przykład takie słoneczne kadry, to widać, że one są tak oślepiająco jasne.
0: Ale jest tutaj mimo wszystko dosyć dużo mroku i dlatego właśnie kiedy ta jasność jest, to ona wręcz trochę tak oślepia. I co jakiś czas mamy taką ilustrację, gdzie jakby nasza główna bohaterka przechodzi pewną drogę, gdzie na początku ona się wydaje, że na przykład mamy jakiś wyraźny cel, gdzie ta bohaterka biegnie po prostej linii, ale jak jesteśmy już bardziej pod koniec komiksu, to widzimy, że ta droga była bardzo wyboista, było robienie kółek, zakrętów i to nie jest prosta droga i to jest bardzo, bardzo życiowe w tym wszystkim. Polecam ten komiks wszystkim osobom, które lubią rozważania na temat właśnie kwestii intymnych, życia seksualnego, życia z innymi ludźmi, o komunikacji. Wydaje mi się, że można się też z niego bardzo dużo dowiedzieć i mam wrażenie, że też ułatwi może też dla kogoś rozmowy na pewne aspekty życiowe. Także dla mnie to jest zdecydowanie, bo nie chcę mówić, że komiks z roku i tak dalej, no bo dla każdego komiks z roku to będzie coś innego, ale dla mnie osobiście zdecydowanie top 10 tego roku, mimo tego, że jeszcze trochę zostało, ale nadal myślę, że to jest pierwsza dziesiątka, jeśli chodzi o takie najlepsze moje lektury, które wyszły w tym 2026. Także Odzyskać pożądanie od Alex Garin z wydawnictwa Kultura Gniewu.

0: po komiksach biograficznych i autobiograficznych. Czas na komiks niebiograficzny, ale zostajemy w, tak jakby w tej sferze zagranicznej, ponieważ ja mam ze sobą komiks pod tytułem Nie puszczaj mojej dłoni z wydawnictwa Nonstop Comics. Jest to komiks stworzony na podstawie książki Michela Busiego pod tym samym tytułem. Książkę zaadaptował na scenariusz Fred Duval, a za rysunki odpowiada Didier Casserien. I jest to kryminał.
1: Bardzo lubię kryminały.
0: Wiem, że bardzo lubisz kryminały. Ponieważ no, ostatnio mieliśmy, mam wrażenie, że dużo takich typowych kryminałów, które są mroczne i mamy detektywa, a mnie to też ten komiks zainteresował głównie dlatego, że jest na podstawie książki i przyznam szczerze, ja nie mam dobrych relacji z komiksami, które powstały na podstawie książek, ponieważ mam wrażenie, że bardzo trudno jest zrobić dobrze. A ten komiks wydaje mi się wychodzi całkiem solidnie i z całkiem taką warsztatowo bardzo, bardzo dobrze sobie poradził z tym, że próbował zrobić, czy tam przełożyć fabułę książki na fabułę komiksową. Czego dotyczy historia? Siedzimy tutaj z prawej, której akcja rozgrywa się na pięknej rajskiej wyspie na Oceanie Indyjskim, Reunią, która jest częścią Francji, taką zamorską. Ma miejsce na wyspie tajemnicze zdarzenie, mianowicie znika kobieta, żona, matka, a jej zniknięcie zgłasza jej mąż, ponieważ byli na wakacjach razem na wyspie Reunią. No i pani kapitan Aya, która prowadzi tę sprawę, szybko zaczyna podejrzewać, że mąż nie jest taki bez winy w tej całej sprawie i prawdopodobnie stoi za czymś bardziej złowieszczym. To jest punkt wyjścia. To, co dzieje się później, to już jest zupełnie inna para kaloszy, ponieważ no, mamy tutaj sporo historii i sporo takich zwrotów akcji, można powiedzieć. To, co mnie przyciągnęło do tego komiksu, to po pierwsze miejsce akcji i to, jak on jest narysowany, ponieważ no, okoliczności całej tej sprawy to naprawdę tropikalna wyspa na oceanie. I wszystkie kadry są piękne, pastelowe i jasne. I kolorowe. Jak pomyślę sobie o tych, można powiedzieć, takich bardziej typowych kryminałach, od na przykład Brubakera, który omawiałeś w ostatnich odcinkach, czy które pojawiały się czasem w ostatnich tygodniach, no to one są jednak takie mroczne, takie jednak gdzieś bardziej takie klasyczne, jeżeli chodzi o ten wygląd, a tutaj mamy zderzenie tej trudnej historii, jakichś mrocznych sekretów z tymi naprawdę jasnymi kadrami, z tymi naprawdę rajskimi widokami, gdzie postaci są na plaży, gdzie policjanci mają rozwieszone hamaki przed komendą, z których czasem operują. Tak? I jeżdżą, główny podejrzany ucieka w którymś momencie żółtym Renault Twingo. No to nie są takie, bym powiedziała, typowe mroczne klimaty, jednak historia jest dosyć ciężka i to jest tak, ona jest tak po ludzku ciężka. Tak jakby rozbija się o te wszystkie takie typowo ludzkie niedoskonałości, złość, cierpienie, chęć zemsty, także tutaj wchodzą właśnie już te naprawdę takie mroczne żądze momentami, które no, stoją w takim strasznym kontraście z tą rajską wyspą, przez którą ojciec z córką uciekają. To, jak jest poprowadzona historia, też jest bardzo, bardzo mi się podobało, ponieważ tak naprawdę ciężko jest, mi było w każdym razie ciężko myśleć, czy główny bohater faktycznie jest winny, czy nie jest winny. I jak to się skończy, ponieważ no, wiemy, że ta historia nie jest taka prosta, jak on próbuje nam opowiedzieć na samym początku, jak próbuje opowiedzieć policji, ale dlaczego to się wydarzyło, kto za tym tak stoi, kim naprawdę jest główny bohater i jaką miał przeszłość i jakie grzechy, że tak powiem, jeszcze próbuje tutaj ukryć. To też jest ciekawe i razem właśnie z kapitan Ayą, która tę sprawę próbuje rozwikłać, my też razem z nią poznajemy tutaj te kolejne zakręty i przechodzimy przez to. Także No jest to ciekawe, jest to solidny kryminał, jest to solidna też historia i naprawdę fajnie narysowana. To może nie ma, tak jak w komiksie, który ty opisywałeś wcześniej przed przerwą, czyli Odzyskać pożądanie, nie mamy tutaj takich szaleństw, jeżeli chodzi o wizualną stronę historii, czy to jak jest prowadzona tutaj wizualnie fabuła, czy co spróbuje nam oddać autor. To, co mi się podoba, to to, że mamy właśnie też taką pośrednią bohaterką. Tej historii jest córka zaginionej kobiety i uciekającego męża, która no, trochę widzi świat trochę inaczej niż on. I w momencie, kiedy ona się boi, kiedy ona zastanawia się nad tym, czy jej ojciec faktycznie jest mordercą, czy nie jest, czy ona zobaczy jeszcze swoją matkę, czy nie, no to wchodzą tutaj takie zwidy, te kadry się stają takie trochę bardziej fantastyczne w swojej zawartości. Nie.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
5: Modowo i alternatywnie. O tym, co nosimy i co to o nas mówi. Modowy duet. Niedziela, godzina 12:00.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Pali się niebo, nie ma tu.
7: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20:00. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.
10: I znalazłam to ostatnio.
11: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę Ci opowiedzieć.
10: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
11: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
10: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
11: W sobotę o 16:00.

piosenkę. I jeśli uda mi się podłączyć mu mikrofon, to poznacie jego tożsamość. A teraz miejmy nadzieję, że poleci dla was Clouds, czyli traczek z 99 roku. Okej, to czekajcie i ja spróbuję to puścić, okej?

0: To była propozycja ode mnie, to było Clouds, Sibo Matto. I wcześniej oczywiście tutaj wprowadziłam was w błąd. To tytuł piosenki to było Society Reality, a powiedziałam w ogóle na ficie, przepraszam, ja nie używam takich słów normalnie, ale stres ze mną to robi. Więc jakby co to na ficie był saj. Okej, słuchajcie, teraz zobaczymy, czy nasz gość przemówi, okej? Podłączamy mikrofon.
1: Dzień dobry.
0: Słyszycie? Okej. Mam nadzieję, że wy również słyszycie. Jeśli ktoś się dopiero teraz włączył, realizuję po raz pierwszy program na żywo. Jestem bardzo zestresowana, co nie zmienia faktu, że przez następną godzinę będę wam puszczać świetne piosenki, bo taka jestem. A w naszym studio aferowym jest ze mną na pewno nie Marty, ponieważ Marty jest w Kołobrzegu. Serdeczne pozdrowienia z deszczowego Poznania do Marty i do Juleczki, które są teraz w Kołobrzegu. A na antenie witamy Olo.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, zastanawiacie się, kim jest ta osoba? Ta osoba to jest mój chłopak, który mnie wspiera i w ogóle jest to mega śmieszne, że akurat dzisiaj przez przypadek realizuję pierwszy raz audycję i jestem tutaj, wiecie... jakie w ogóle przyciski mam naciskać? I on to wszystko obserwuje, więc w sumie mega się cieszę, że jesteśmy razem w studio. Olu powiedział, że możliwe, że będzie gadał mniej. Zobaczymy jeszcze. Wydaje mi się, że atmosfera jest tak luźna i tutaj... w ogóle sytuacja jest tak zabawna i śmieszna, że możliwe po prostu, że się rozgadamy, ale to zobaczymy później. Olu przygotował tutaj dużo, dużo piosenek od siebie. Olu, chcesz coś powiedzieć?
1: Tak. Dzień dobry. Ja jaką miałem koncepcję na to wejście tutaj w strefę radiową taką, że ze względu na to, że jestem w zastępstwie i przy okazji też pozdrawiam Marty, jak nas słucha.
0: Marty i Julka.
1: Marty i Julka.
0: Z deszczowego Kołobrzegu. Ponieważ teraz dostałam informację, że raz, słychać nas, a dwa, w Kołobrzegu pada deszcz.
1: O, u nas też, fantastycznie. Tak. To może Kołobrzeg jest w Poznaniu, albo na odwrót. Moja koncepcja na tą audycję była taka, że chciałbym wrócić trochę do liceum, bo znam ciebie, Klaudii, od liceum.
0: Powiedzmy to.
1: Tak.
0: 10 lat.
1: 10 lat.
0: Kocham to mówić. Tak samo jak kocham mówić to, że dzisiaj jak coś to realizuje pierwszy raz audycję i dlatego mi nie idzie. To są moje dwa tutaj.
1: Nie, ja myślę, że fantastycznie.
0: Tak? Tak. Grunt, że nas słychać.
1: Tak. O, i właśnie to są takie pierwsze razy, że w tej mojej jakiejś takiej selekcji starałem się znaleźć takie zespoły, które były moimi jakimiś woke momentami w życiu, że ja stwierdziłem, że lubię bardzo muzykę, ale też nie chciałem jakichś takich tytułów, może jakoś bardzo znanych prezentować, więc stwierdziłem, że będzie to taka selekcja znanych zespołów.
0: Twórców.
1: Twórców. Z mniej może znanymi piosenkami, ale pewnie się okaże, że wszyscy je znają, bo to jest niszowe radio przecież, więc bez sensu może się okazać. Ale mam nadzieję, że się chociaż dwie spodobają.
0: Wydaje mi się, że może spodobać się więcej, bo już tutaj mam podgląd co do piosenek. I w sumie możesz mieć rację, że znam twórców, ale nie znam niektórych piosenek, więc fajnie. Jestem ciekawa. No dobra, to lecimy z pierwszą piosenką od tutaj gościa. Co na początek puścisz?
1: The Knife na.
0: Okej, to próbujemy puszczać. Okej, udało się. Więc teraz słyszycie The Knife na.

To było The Stroke, Chances, czyli propozycja od Olo. A teraz dla was poleci propozycja ode mnie, tylko czekajcie, czy ona mi tu zniknęła? Ale zaraz się pojawi. O, super. Teraz poleci dla was Azúcar y Sal, czyli cukier i sól od Rebe.

0: To był Sunlux i Let Me Follow. Czyli tak jak Marty powiedziała i w sumie napisała mi, bo wy nie wiecie, co Marty do mnie pisze, bo jeszcze nie ma naszego czatu. Sentimental Trip. Ja też słuchałam dużo Sunlux w liceum, ale chyba dość tych popularnych kawałków bardziej.
1: Tak. Nie.
0: A ty nie? Ty byłeś niszowy?
1: Mega niszowy.
0: Zawsze?
1: Yes.
0: Okej. Okay. No to teraz ja... Uno Reverse. Okay. Bo ja puszczę teraz... a może niszę dla ciebie? Nie wiem.
1: Dobra.
0: Lubisz punk?
1: Tak.
0: Tak?
1: Nie.
0: Nie.
1: Zobaczymy, zależy.
0: Okej, okay. Zobaczymy. No dobra, to dla was teraz poleci zespół, który nazywa się The Slits. The Slits, przepraszam. No to tak. The Slits i będzie to kawałek z 81 roku. I jest to londyńska żeńska grupa punkowa z albumu Return of the Giant Slits. I teraz poleci dla was kawałek 7-minutowy aż, ale uważam, że ja już kiedyś puszczałam bardzo długie piosenki tutaj, kiedyś zapuściłam nawet utwór 16-minutowy, ale niestety chyba nie poleciało w całości. Ale uważam, że to jest warte swoich 6 minut. Dlatego teraz Earthbeats.

To było The Slits i Earthbeats. A teraz poleci dla was Yahve Nailgun i track Ballerina, a później usłyszycie również z ich najnowszego albumu Ghost of Love.

To był Jachwen Nailgun, Ghost of Love, a wcześniej słyszeliście Balerinę. Polecam wam sprawdzić sobie ich najnowszy live session 16-minutowy, bo teraz akurat te traki z najnowszego albumu Magazine, który wyszedł 11 czerwca, mają dosłownie po minutę, półtorej, a tam też macie extended, dłuższe wersje. Możecie to sobie sprawdzić na przykład na NTS-ie, bo oni robią takie live sesje ostatnio z ludźmi na żywo, na takie koncepty i później to nagrywają. Super, tak czy siak, polecam ten zespół z Nowego Jorku i przechodzimy teraz do reprezentacji polskiej, propozycji od Olo. Jest to Paweł Jarosz i San.

0: Cześć, to był Paweł Jarosz i utwór San. I w sumie nie ma więcej utworów tego człowieka, przynajmniej nie mogę go znaleźć. Wstawił tą piosenkę 10 lat temu na grupie The Neighborhood Polska i ja od po prostu od tamtej pory co najmniej raz w miesiącu słucham tej piosenki od 10 lat. Wraca do mnie jak odcinek Hanny Montany, w którym Lily kłóci się z Oliwierem, czy lepszy jest Radiohead czy Coldplay. No i ja mam taki rytuał, raz w miesiącu tego słucham. I w ogóle nie wiem, czy ten człowiek, nie no, raczej żyje, z tego co widziałem, próbowałem go znaleźć na Instagramie.
1: Miejmy nadzieję, utwór był fajny.
0: No mega fajny, ale jeżeli ktokolwiek ma jakieś powiązanie z tym człowiekiem, to niech mu powie, żeby zaczął robić dalej muzykę, bo zrobił jedną i uciekł.
1: Albo żeby podesłał nam po prostu.
0: No.
1: Coś.
0: Straszne
1: coś
0: to jest.
1: Więcej niż jedną piosenkę, która miała chyba... 3 minuty 41 sekund.
0: To jest wielka strata dla ludzkości, ale na tym skończę moją selekcję licealną, bo teraz już zostały mi takie piosenki, które są już nowsze i niekoniecznie wiążą się z liceum, ale mi się podobają i mają podobny vibe do tego, co dotychczas leciało, więc teraz poleci Nena Heroin, taki polski zespół z Gdańska.
1: Jazzowo-rockowy.
0: No i bez sensu teraz.
1: O nie, myślałam, że potrzebujesz słów kluczy.
0: Nie, super, fajnie, że znasz.
1: O, tak, aha, że to bez sensu, tak, znam.
0: No i no. Fajnie, bardzo fajnie.
1: No ale może ktoś, kto teraz nas słucha, nie zna.
0: Tak, może miejmy nie znasz nadzieję. Tej piosenki.
1: Znam.
0: Oj.
1: Ale to super, bo to znaczy, że trafiłeś po prostu. No dobra, możliwe, że wy tego nie znacie, więc dla was teraz Nena Heroin, Floating.

0: To był Blood Orange od Olo. Chcesz coś powiedzieć o tej piosence?
1: Tak. Super jest.
0: Super jest Blood Orange i super jest Arcade Fire, czyli piosenka, którą się pożegnamy. Żegnamy się już nie w dwójkę, tylko w trójkę, ponieważ uratowała nas Natalia Król.
1: Brawa.
0: Brawa dla Natalii Król, dla mamy realizatorki, która przyszła i pokazała troszeczkę lepiej przyciski, ale i tak wydaje mi się, że daliśmy radę. Więc jeśli ktoś nas słucha przez całą godzinę, albo nawet nie, nawet przez 5 minut, to słuchaliście Parkowania Równoległego i audycji, w której pierwszy raz klikałam w przyciski i realizowałam to na żywo.
1: A ja pierwszy raz mówiłam do mikrofonu.
0: No właśnie, to jest twój pierwszy raz.
1: Nasze debiuty.
0: Nasze debiuty. Wielki dzień debiutu. No dobra, to co? To dzięki w ogóle, że słuchaliście. Jeśli wam siadł taki chaos, to możemy się usłyszeć za 2 tygodnie w sobotę o godzinie 16, bo nadal będę tutaj. Będzie już ze mną Marti. Dzięki Olo, że wpadłeś ze mną i że tutaj doświadczyłeś tego. Dziękuję jeszcze raz Natalia Król, że uratowałaś tutaj audycję do końca. I teraz puszczamy ostatnią piosenkę.
1: Pa, pa!

0: I znalazłam to ostatnio.
1: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
0: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
1: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
0: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
1: W sobotę o 16.
2: Autopromocja.
3: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
4: Sobota, godzina 19.
3: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!

za produkcję odpowiadał Norman Harris. Gibbons potraktował utwór troszkę jednak inaczej niż tradycyjny singiel. Wydłużył partie rytmiczne i dał więcej miejsca perkusji. Stworzył bardziej muzykę, która nie była pod radio, tylko właśnie pod parkiet. Odchodzimy już od 10% od Double Exposure, ale nadal zostajemy na parkiecie, ponieważ kolejnym takim parkietowym hitem, który co prawda zyskał uznanie dopiero po pewnym czasie,

Zapraszam Was na 8 minut i 20 sekund czystej szkoły Nila Rodgersa i Bernarda Edwardsa. Mowa oczywiście o zespole Cheek i ich debiutanckim albumie Cheek z 1977 roku. Wersja singlowa tej piosenki, którą zaraz usłyszycie, trwała tylko 3 minuty 40 sekund, ale albumowa ma ponad 8 minut. I taka ciekawostka, że w nagraniu jako wokalista wspierający pojawia się Richard Wondros,

No i teraz przechodzimy sobie do absolutnej królowej disco i utworu, który jest królem długości na tej playliście. Mowa oczywiście o Donie Summer i utworze Love to Love You Baby, który trwa 16 minut i 49 sekund. To jest naprawdę taki wyjątek, bo to jest chyba najdłuższy utwór, który znam właśnie z tych takich oryginalnych disco piosenek, nie jakichś remiksów i tak dalej. Ten utwór myślę, że jest naprawdę

10 disco zaglądało już w przyszłość w pewnym sensie. Sylwester i utwór You Make Me Feel, czyli prawie 7 minut w wersji albumowej, a w środku fantastyczne połączenie żywego zespołu, ale też już elektroniki. Jest bas, perkusja, klawinet, syntezatory i sekwensery. Oczywiście

nudziły was te utwory, które zdecydowanie przekraczają długością obecne radiowe standardy. Myślę, że bawiliście się dobrze chyba. Myślę, że to jest miła odmiana w erze TikToka i 30-sekundowych rolek z piosenką, która trwa niewiele dłużej. Myślę, że to jest przyjemna odmiana czasem puścić sobie coś właśnie wydanego na przykład na 12-calowych płytach i zatopić się po prostu w tym dźwięku na troszkę dłużej. No i zakończymy sobie królem po prostu funku i disco. I wspominaliśmy o nim też tydzień temu na gorączce. Oczywiście James Brown. I tutaj mamy płytę, o której już wspominałam tydzień temu. The Original Disco Man z 1979. Jest to oczywiście tytułowy utwór na tej płycie, który jest swoją drogą troszeczkę bezczelny, ale myślę, że możemy to wybaczyć.

0: funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
1: Autopromocja.
2: W niedzielę o 19.
3: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
4: Ukłon się zaprosi na miejscu pana.
5: Audycja Alternatywne Rambory.
6: Dzień jest silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6.

Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.

No to pohałasowali trochę chłopacy. Mineral, zespół z lat 90. Zespół, który wybrzmiał na początku, ponieważ jest to właściwie no chyba jeden z tych takich protoplastów gatunku, jakim jest emo. No i to, czym jest emo, no to zazwyczaj ludzie w ogóle tak naprawdę nie wiedzą, bo kojarzy nam się to z modą emo, która zresztą odzwierciedla tak naprawdę ten styl dla dopiero trzeciej fali emo z już XXI wieku, ale no właśnie, z ekscentrycznym ubiorem, z byciem takim trochę, jak ktoś mówi, edgy i trochę pretensjonalnym, no ale jednak jest to bardzo charakterystyczny styl, bardzo charakterystyczna subkultura, więc trzeba to wybaczyć tym ludziom. Natomiast emo zaczęło się już w latach 80. od muzyki, jak większość subkultur. I ta muzyka emo z lat 80., 90., zerowych, dziesiątych i teraz współczesna, tak naprawdę w każdej dekadzie przyjmowała nieco inną postać. Ona płynnie ewoluowała, ale jednak ta ewolucja była na przestrzeni tych lat bardzo intensywna i w ten sposób dostaliśmy 5 takich głównych fali emo, o których będę zresztą dzisiaj też mówił. Mówi do was w ogóle Nikodem Prokopowicz, to jest pełne brzmienie, realizuje mnie Natalia Król. No to zacznijmy od pierwszej fali. Mineral to już jest tak naprawdę druga fala, kiedy emo połączyło siłę z indie rockiem, stało się takie może nie tyle bardziej komercyjne, co nieco bardziej przystępne, no ale ten początek wywodzi się z hardcore punku i to świetnie słychać na przykładzie zespołu Unwound. Posłuchajmy ich utwór Cantina.

Unwound. Tak się ucięło, ponieważ tak naprawdę jest to środkowy z trzech utworów z ich pierwszego albumu, które tworzą taką pewnego rodzaju całość. Valentine Cards, Cantina, której właśnie posłuchaliśmy, oraz Where Are and Was or Is. Bardzo łamaniec językowy, trzeba przyznać ten ostatni tytuł, ale tak, no jest to absolutna klasyka emo, rok 93, końcówka tej pierwszej fali, kiedy no właśnie to wszystko się brało z hardcore punku, było głośno, trochę pokrzyczeli, trochę byli tacy chaotyczni, no i wszystko zaczęło się zmieniać w połowie już lat 90, kiedy dużo wpływów takich związanych z graniem technicznym, czy z graniem indie, rocka, wpłynęło na emo, no i powstało wtedy chociażby Midwest Emo, które no jest zdecydowanie moim ulubionym podgatunkiem muzyki emo, jak już tak ją rozbieramy na czynniki. Midwest Emo, czyli przede wszystkim na przykład American Football, chyba najsłynniejsze dokonanie z tego gatunku, ich pierwszy debiutancki album, no ale nie tylko, bo i też Brave Little Abacus i także no właśnie na przykład Modest Mouse, czyli mój ukochany zespół, którego nie mogło zabraknąć na tej audycji, który robił bardzo różną muzykę. Można to zebrać w całość jako indie, no ale to, co oni grali w latach 90., nie ma się nijak do tego, co grają teraz, czy nawet 20 lat temu. Natomiast tak, w 97 roku wyszedł ich album Crowd, teraz zapomniałem. Natomiast wyszedł ich drugi album, Lonesome Crowded West, przepraszam. Wyszedł ich drugi album, na której znalazło się Trial Trash i jest to na pewno bardziej spokojny utwór i świetnie reprezentuje właśnie gatunek Midwest Emo.

amerykański, ale chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju zmiany gospodarcze, rozwój konsumpcjonizmu, rozwój technologii i tak dalej, to, że ta urbanizacja i to, że tak naprawdę oni obserwowali, jak świat wokół nich, który znają, który kochają, który jest spokojny, nagle się zmienia, staje się coraz bardziej zatłoczony, coraz bardziej zalany betonem i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że to też jest coś, z czym współcześnie możemy się utożsamić. Modest Mouse, czyli Midwest Emo, gatunek powiedzmy taki pokrewny emo, nawet nie pokrewny, tylko po prostu składający się na ten cały nurt emo, przede wszystkim druga połowa lat 90. No tutaj słychać zdecydowanie bardziej indie brzmienie, takie związane z rockiem alternatywnym, no ale także jest to granie dosyć techniczne, bywają często jakieś zmiany metrum, niestandardowe akordy, dźwięki, brzmienia i tak dalej, i tak dalej. Wróćmy natomiast do początku lat 90., ponieważ pominąłem jeszcze jeden bardzo ważny dla rozwoju emo album. On właściwie nie jest na pewno tylko płytą z gatunku emo, jest to także post-rock, post-hardcore, rock eksperymentalny, math-rock. Natomiast znowu bardzo techniczne brzmienie, znowu też album konceptualny, o czym trochę powiem, jak już wybrzmi. No posłuchajmy zatem ze Spiderland, Slint i ich utwór Washer.

I say, mate? You're fond of me, lobster. Say it.

brzmienie, które wyprzedzało swoje czasy o przynajmniej kilka lat. Rok 1990, wtedy ten album, na którym się oczywiście znajduje Washer, powstawał, został wtedy nagrany, powstawał jeszcze wcześniej tak naprawdę, ponieważ muzycy, którzy go stworzyli, zespół Slint, no wtedy byli tak naprawdę ledwie pełnoletni, to znaczy mieli 17, 18, 19 lat.

I no wiadomo, jak to jest w takim czasie, kasy brakuje, więc w ten sposób działali, że próby były oczywiście dla nich tańsze do zakupienia, powiedzmy, sala prób była tańsza do wynajęcia, więc po prostu cały czas grali setki godzin i w końcu, kiedy poczuli się gotowi, nagrali całą tą płytę w jeden weekend. Po czym, zanim ona została jeszcze wydana, rozpadli się. Czemu tak się stało? Jest dużo teorii, nigdy nie było oficjalnego powodu. Prawdopodobnie chodziło o kwestie zdrowia psychicznego, jakichś napięć, stresu. Tego też album ten pewnie już odczuwali, że może zmienić ich życie i wprowadzić na jakiś inny poziom twórczości. Natomiast no właśnie, rozpadli się. No i sama tematyka płyty także jest na tyle ponura, że teorie ze zdrowiem psychicznym, stresem, jakimś napięciem związanym z nagrywaniem, także no na pewno nie można ich odrzucać, prawdopodobnie mogą być one nawet prawdziwe. Natomiast sam Spiderland to płyta, która zdefiniowała tak naprawdę brzmienie alternatywy lat 90. Myślę, że śmiało można tak powiedzieć, i także lat zerowych. Płyta wielka i płyta nadal, wydaje mi się, niedoceniona aż tak, jak powinna być. To znaczy, większość fanów muzyki zdaje sobie z tego sprawę, jak ważna jest, ale traktują ją jako taki bardziej okaz muzeum niż coś, czego nadal współcześnie można posłuchać i czuć się, jakby się oglądało po prostu najbardziej nastrojowy i mroczny film w swoim życiu. Przejdźmy dalej do piosenki, która jest związana dosyć mocno z off-festiwalem tegorocznym. Piosenki nieco już mniej mroczne, nieco bardziej wesołe niż to, co przed chwilą słyszeliśmy, aczkolwiek nadal jest to emo. Wiadomo, że I'm not okay, I promise, prawda? Także to do czegoś zobowiązuje. Sunny Day Real Estate, zespół z lat 90., który także bardzo mocno wpłynął na rozwój emo, właśnie tej drugiej fali tego emo pomieszanego z indie rockiem, ale także tutaj trochę Midwest emo też można z tego brzmienia wyłapać. No i posłuchajmy z ich debiutanckiego albumu Diary, rok 94, jeżeli się nie mylę, i utwór In Circles.

0: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Normalnie o tej porze. W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
3: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
4: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
1: Autopromocja. Radio Afera.

0: zapalonym pasjonatem kolarstwa, ale ja w tym, nie wiem, w ciągu ostatniego roku dwa razy byłem na takim normalnym rowerze, że jakby bardziej no, na siłowni.
1: Okej.
0: Okay. Ale to nie jest jakby...
1: A miałeś kiedyś jakąś taką mega zajawę na to, tak, żeby w ogóle cały czas jeździć, robić sobie trasy?
0: Tak, tak. I nie wiem skąd odkopałeś to, aczkolwiek no, jakby jeśli tam gdzie się podałem jako pasjonat kolarstwa, to musi jakby pochodzić z czasu, kiedy byłem. Tak, tak, więc to było jakoś, nie wiem, końcówka liceum czy coś takiego. Mhm. Że wtedy miałem faktycznie taką zajawę, że po prostu jakby bardzo taka jest, zawsze lubiłem jeździć, mhm, i po prostu gdzie mnie nogi poniosły, że tak powiem. I to było takie, że nie wiem, lubiłem sobie wrócić ze szkoły, mhm, i po prostu jeździć, no.
1: Ja wiem, że nasza dzisiejsza realizatorka Natasza, którą serdecznie pozdrawiam, jest absolutną, ogromną fanką kolarstwa. Ja w ogóle wiem, że jest coś takiego u każdego mężczyzny, że po 40 roku życia pojawia się pytanie, czy zaczynasz łowić ryby, czy zaczynasz jeździć na rowerze. Myślisz, że wrócisz właśnie do tego jeżdżenia na rowerze, czy to może będzie łowienie ryb?
0: No... To jest ciekawe, no, bo biorąc pod uwagę, że na przykład no, mój tata jest ogromnym pasjonatem kolarstwa, jest jakby mega zapalony i on zawsze miał po drodze ze sportem, aczkolwiek no, też możliwe, że ta największa faza na kolarstwo się zaczęła właśnie jakoś po 40, więc to, mhm, może już jakby mam trochę... już ścieżkę wytyczoną, że tak powiem. Mhm. Aczkolwiek no, do łowienia nigdy mi jakoś nie było blisko, ale też nigdy tego nie próbowałem samemu, więc nie wiem. A też wiem, że no właśnie czasem po prostu wydaje mi się, że nigdy bym czegoś takiego nie robił, mhm, a nagle się nie wiem, parę lat później się okazuje, że jednak jestem w tym miejscu i to robię, więc...
1: Jasne. No. W ogóle ostatnio, jak był tutaj Wojtek, którego też serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, powiedział mi, że koniecznie muszę cię zaprosić, żebyś wytłumaczył mi muzykę noizową, że jesteś absolutnym specjalistą i doszliśmy do takiego konsensusu, że mógłbyś na spokojnie wykładać na temat noizu na jakiejś uczelni.
0: Dziękuję.
1: I teraz moje pytanie jest takie, czy cały czas ten noiz jest w twoim życiu tak bardzo aktywny, jak był kiedyś? Czy ta zajawa na muzę przeszła na inne gatunki?
0: Nie aż tak jak kiedyś, aczkolwiek to zawsze było takie cykliczne trochę u mnie, że nie wiem, że słucham przez jakiś czas głównie bardziej konwencjonalnej muzyki, i potem jest nagle faza takiego trochę... No właśnie, faza, że jakby słucham dużo rzeczy, które są... Nie wpisują się w takie ramy muzyki rozrywkowej, popularnej. Mhm. To jest taki trochę... Nie wiem, jak to się po polsku mówi, ale po angielsku palette cleanser, że po prostu tak trochę wyczyszcza ci kubki, mm-hmm, smakowe, okay, i trochę się można zresetować i uderza w totalnie inne rzeczy. Więc nie jest to może aż tak aktualne obecnie, ale to też trochę się dziwnie składa i dziwnie mi to mówić, biorąc pod uwagę, że no, pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy jakby się ukaże moja płyta jakby noisowa też, bo ja nagrałem to, nie wiem, 3 lata temu w tym momencie materiał, który, okay, jakoś tak wyszło, że po prostu leżał, mhm, a jestem z niego zadowolony. Tam jest jeden taki numer, który jest moim zdaniem jedną z najlepszych rzeczy, jakie zrobiłem, no i w końcu to niedługo ma wyjść, no i właśnie to jest w takim charakterze mocno, no właśnie mocno abstrakcyjnym i noisowym i eksperymentalnym, więc to niedługo... No niedługo pewnie będzie więcej o tym.
1: Super. Ej, to ja się nie mogę doczekać. A to będzie będziesz to rzucał pod nicknamem swoim typowo producenckim, czy będziesz szedł pod imieniem i nazwiskiem?
0: Raczej imię i nazwisko, bo już tak trochę sobie zacząłem... Mhm. Zacząłem ten trend nazywania.
1: Poletko.
0: Tak, mhm, tak, że już jakby te, tam parę wydań tego typu tam pod tym nazwiskiem mam, więc... więc raczej tak.
1: Ja w ogóle pozwoliłem sobie zrobić, tak jak zauważyłeś, duży research, w sensie zauważysz to pewnie na końcu tej rozmowy, ale powiedziałeś, a w zasadzie napisałeś, nie wiem jak odpowiadałeś na pytanie zadane ci kiedyś, że uważasz, że nie potrzeba żadnych umiejętności i żadnego talentu do muzyki noizowej. I czy dalej podtrzymujesz ten statement?
0: A, czyli, dobra, to wziąłeś to ze strony mojego liceum.
1: Aha, znalazłem to. Robiłem taki przegląd. Naprawdę, okay. Mam cię od A do Z.
0: Ale właśnie to tak wyciąłeś te słowa, że to właśnie, że to trochę brzmi negatywnie, ale właśnie też odpowiem tak, jak wtedy odpowiadałem, mhm. że to paradoksalnie nie, jakby, że paradoksalnie to jest jakby dobre, że niekoniecznie mhm. trzeba to mieć te umiejętności, bo no właśnie to jest trochę wyzwalające, że to każdy to może zrobić na swój sposób i każdy może znaleźć jakieś swoje własne metody, bo no właśnie, nie, jak, no przez to, że ta muzyka z założenia jest tak niekonwencjonalna.
1: Mm-hmm. A powiedz mi, ja słuchałem twoich rzeczy, które wypuszczałeś, właśnie te noise'owe, i one, tak jak nie pamiętam, czy właśnie Wojtek nie pokazywał mi jakiegoś noise'owego kawałka, to ten twój był o wiele bardziej spokojny, ambientowy, i to poletko właśnie muzyki noise'owej też, powiedzmy, że jest aż takie szerokie, żeby można było próbować w nim wszystkiego.
0: Tak, no i właśnie się... No, co kto lubi, że tak powiem. Na takiej zasadzie, że właśnie, że ja mam wrażenie, że jak zazwyczaj, kiedy już mnie ciągnie do kiedy już mam tę fazę noise'ową, to zazwyczaj wolę właśnie rzeczy, które są już typowo abstrakcyjne i jakby nie operują za bardzo melodią ani rytmem, tylko naprzód wychodzą tekstury i intensywność dźwięku, przez to, że to jest totalnie, no właśnie, odwrotnością tego, czego słucham jednak pewnie trochę częściej. Aczkolwiek no też są jakieś takie połączenia i to też bywa spoko i chyba, nie wiem, jak robiłem ten debiut z 2019 roku, gdzie tych melodii jest trochę więcej, no to miałem wtedy taką trochę zajawkę, żeby trochę to połączyć jedno z drugim. No właśnie, nie wiem, to jest coś, to może kiedyś tam jeszcze zrobię, bo na przykład ja też, kurczę, mam w głowie taki jeden numer, był taki koleś, Peter Rebek, który też nagrywał pod pseudonimem Pita, tak jak się czyta. I on miał taką płytę Get Out, która jest taką jedną z moich ulubionych takich glitchowych płyt.
1: Okej.
0: I on tam ma numer, to jest prawdopodobnie jego najbardziej znany numer, to jest jakby, wszystkie numery są jakby bez tytułu tam, okay. I to jest numer trzeci, który zawiera jakby odwrócony sample z Ennio Morricone, który tam leci przez, nie wiem, 8 minut czy coś takiego, i wiesz, najpierw leci w sumie taki sam w sobie, a potem wbija takie distortion mega mocne, i zawsze wiem, że to nadchodzi, a zawsze się wystraszam, kiedy to tego słucham. I to też jest jakby fajne, bo wtedy masz trochę ten piękny sample, który brzmi mega jakby jakiś tak, no jest taki trochę euforyczny, ale on w sumie leci cały czas w tej samej formie i tylko ten distortion jakby się...
1: Jasne.
0: Tym się jakby artysta bawi i to też jest taki kierunek, co mnie jakiś tam interesuje, ale to jest takie, że jakby mam inne rzeczy w kolejce, więc to jest takie może kiedyś.
1: A jak wspominałeś o rzeczach, które teraz cię jarają, to wiem, że przygotowałeś parę tracków.
0: Tak.
1: Będziemy zaczynać od Jessiego Ware'a. Jakie w ogóle emocje daje ci ta nuta? Jak jej słuchasz, to masz jakąś taką, nie wiem, przekminę, że daje ci to jakąś konkretne nastawienie, motywację, emocje, czy ona jest gdzieś tam po prostu pięknym soundtrackiem do twojego życia?
0: Ta płyta, z której jest ten numer, właśnie to jest jedna z takich rzeczy, które mi się... jakoś, nie wiem, które totalnie mnie właśnie chwyciły w tym roku, w ciągu tych ostatnich miesięcy, i to jest jakby główną emocją jest jakiś, nie wiem, entuzjazm, radość i energia. No to jest jakby płyta, która się nazywa That Feels Good, jest bardzo taneczna, i no i też taki jest ten numer, i to jest takie po prostu joy.
1: Okej, fajnie.
0: Płynie z tej płyty i z tego numeru, i po prostu to jakby ten słuchanie tego numeru to jest po prostu czysta przyjemność dla mnie, i mam ochotę podśpiewywać do tego i tak dalej, więc...
1: Mega spoko. No. To ja się bardzo w ogóle cieszę, że na pierwszy kawałek, który dzisiaj poleci ogólnie na ławkę, będziemy mieć taki joyowy kawałek w końcu, uśmiechnięty, bo ostatnio Alex włączał nam punka, to byliśmy bardziej zrebeliowani. Natomiast fajnie, że zaczniemy od uśmiechu dzisiaj. Więc na ławce dzisiaj, godzina 19:11, Jessie Ware, Shake the Bottle.

0: Jesse Ware, Shake the Barrel. Mateusz był tak kochany i tak miły, że nie chciał mnie poprawić na wizji. Ja cały czas mówiłem on, a to się okazuje, że to ona, więc moje ogromne przeprosiny i dziękuję za sprostowanie. Bardzo fajny był ten kawałek. Jest w ogóle faktycznie mega w tym dużo radości. Właśnie się chciałem zapytać ciebie, czy to, bo jak gadaliśmy wcześniej o Noizie, to ona, ten gatunek nie jest taki zbytnio uśmiechnięty. Jakbyś miał tak procentowo określić, ile masz takiej przyjemnej muzyki dla ucha, dla dobrego samopoczucia w swoim życiu, to jakbyś to określił?
1: Mam wrażenie, że... A w sumie to jest ciekawe, że o to pytasz, bo na przykład... ostatnio, właśnie jeden z tych numerów, które tutaj są, numer Drop Dead, no właśnie płyta Drop Dead z 1993 roku, to jest jakby też jedna z takich moich zjawek ostatnich, ale ona jest właśnie no, zupełnie inna, bo to jest Power Violence, bardzo szybki, bardzo chaotyczny punk. I trochę jakby to Drop Dead było takim punktem wejścia dla mnie, żeby jakby więcej eksplorować takich rzeczy i słuchać więcej punku, więcej hardcore'u, głównie takich już bardziej jakby punk na sterydach rzeczy. I wtedy trochę właśnie złapałem na tym, że no właśnie na kwestii tego, co ja jakby czerpię z tej muzyki na takiej zasadzie, że kurczę, nie wiem nawet jak to ująć. Że często ona mi się podoba, ale niekoniecznie to są rzeczy, które bym słuchał jakoś często. Że ja mam właśnie tak trochę z Noizem, ale też jakby z różną muzą, która jest cięższa, intensywniejsza. Czy to jest właśnie jakieś takie punkowe rzeczy, czy to jakiś bardziej metal. To jest tak, że nie wiem, raz na 3 miesiące mam coś takiego, że mam fazę, a posłuchałbym sobie może jakieś takie metalowe płyty i potem wchodzę w taką króliczą norę jakichś tam płyt metalowych i słucham przez, nie wiem, 2 tygodnie tylko takich rzeczy. I potem wracam do jakby słuchania jakby rzeczy, które nie są takie. I jakby to do czego zmierzam, to jest to, że ta muza jakby ona w ogóle uderza w totalnie inne nuty emocjonalne i mnie tak zawsze, nie wiem, trochę jak tego słucham i jak jestem w tej króliczej norze, to się zawsze zastanawiam, na ile to jest jakby... Czy ta muzyka mi się podoba? Na takiej zasadzie, okay, że na ile to jest tak, że to sprawdzam z takiej po prostu ciekawości, a na ile mi się podoba? I mam te wątpliwości dlatego, że ona po prostu uderza w te inne nuty emocjonalne niż na przykład ten numer Jesse Ware, co teraz leciał, który był przyjemny, przystępny, wesoły emocjonalnie, dosyć konwencjonalny w swojej strukturze. I potem, kiedy właśnie mam styczność i mam taki czas, że słucham dużo więcej jakby muzyki, która jest często bardziej agresywna, to jakieś mam takie, no nie wiem, zastanawiam się, czy jestem prawdziwym fanem czegoś takiego, jak na przykład mam, nie wiem, kolegów, którzy są mega metalheadami, czy coś takiego i mam takie, że jakby nie wiem, czy oni jakby słyszą w tej muzyce coś innego niż ja, że oni, nie wiem, potrafią tego słuchać, nie wiem, na co dzień i no...
0: Ale ogólnie z tego, co mówisz, to tutaj jest ogromnie duża ilość różnych gatunków muzycznych, bo ty też na co dzień zajmujesz się oprawą dźwiękową, pracujesz w studio i właśnie a propos studia, w którym pracujesz, w którym zajmujesz się realizacją, mixmasterem, jakie najczęściej tam gatunki muzyczne do ciebie przychodzą, z jakimi pracujesz?
1: Studio, w którym pracuję, nie wiem, czy ja mogę zrobić shoutout.
0: Dawaj,
1: czy to jest,
0: proszę cię bardzo.
1: Czy to jest jakby placement?
0: Bom, bom, bom, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Essential Recording. No i to jest studio, które jest w dużej mierze, ono jakby trochę wyrosło z ekipy Eternal Now, która jest ekipą głównie hip-hopową. No i więc też Target jest taki głównie hip-hopowy. No nawet jeśli miałem i nadal mam dużo po drodze jakby z hip-hopem, to może ja nie jestem takim takim hip-hopedem jak niektórzy, że nie jestem do końca aż tak na bieżąco z jakimiś nowymi trendami w tej muzyce, nowymi wydaniami i tak dalej, a jednak to jest muza, która jest mega, jest jedną z najbardziej popularnych gatunków.
0: No, chyba już nawet najbardziej popularny. No.
1: Więc ja trochę nie czuję się do końca przynależny do subkultury hip-hopowej, jeśli w ogóle można tak mówić.
0: Oczywiście, że można. Ławka jest prawie 100% hip-hopowa, ja tu się czasami przekomarzam, że nie no, ławka jest hip-hopowa i Franek jak mi przychodzi z jakimiś eksperymentami, to ja mówię, nie no, jakby w ogóle człowieku, gdzie my jesteśmy, zastanów się. No. Ja tutaj bardzo reprezentuję kulturę hip-hop i właśnie też chciałem nawiązać do tego, że ty w swojej twórczości bardzo dużo pracujesz na elementach hip-hopowych, bo produkowałeś album Dawidowi, Młodemu Żmii, jak i jeszcze jeden album, który się nazywał, poczekaj, chyba, że ty mi pomożesz.
1: Psiakość?
0: Psiakość, pięknie, dzięki. Tak. Uciekło mi, to nie zapomniałem.
1: Tak, shoutout, bo wiem, że Młody Mato, czyli...
0: Pozdrawiamy cię, Młody Mato.
1: Mati Romanowski, druga połowa, która złożyła się na projekt Psiakość, wiem, że on tego słucha teraz, więc nawet się...
0: Ja właśnie chciałem zapytać, jak masz te dwa albumy, możemy zacząć od Psiejkości, Psiakości. Której z tych produkcji jest twoją ulubioną?
1: Grudzień to jest takie trochę moje jakby ktoś mnie miał zapytać o wymienienie jakby jednej rzeczy, z której jestem najbardziej dumny, no to prawdopodobnie jest to Grudzień przez to, że że jest to projekt trochę z takim większym może rozmachem.
0: Okej. Okay.
1: Aczkolwiek, jestem mega dumny z obydwu projektów. One też w ogóle uderzają w trochę inne tony, w trochę inne stylistyki. Więc przepraszam Mateusz, że tak mówię, ale zostałem postawiony tutaj przed taką sytuacją, co nie zmienia faktu, że ona jakby psiakość. Goated.
0: Nie no, Goated, kurczę, byliśmy na koncercie w Poznaniu, to był mega banger. Ja pamiętam, że się świetnie bawiłem. To ogólnie to było mega słuchowisko.
1: Uwielbiam ten projekt, ale wiem, że po prostu ten Grudzień był taki trochę, też przez to, że Dawid jest taki, że on też jakby wtedy to był ten czas, że też trochę dużo jeździliśmy, graliśmy koncerty, tam Dawid właśnie ogarnął nam różne supporty i w ogóle, że i Dawid też jest taką jakby osobą, że on po prostu jest zawsze mega jakby to pcha na bardzo dużą skalę, że przez to się stało takie po prostu duże w moim życiu, mam wrażenie, więc no.
0: Jeszcze wrócimy do hip-hopu, ale jak jesteśmy w temacie koncertów, to z Mateuszem jakiś czas temu zauważyliśmy wspólną przeszłość. Byliśmy obaj na koncercie If Tumo. Nie wiedzieliśmy o tym, że jesteśmy.
1: No.
0: Pamiętasz, jakie miałeś swoje odczucia na tym koncercie? Bo jak ja tam byłem, byłem mega podhypowany. Mówię, ogólnie kocham wszystkie płyty. Jestem aż zły, że nie mam żadnego winyla jeszcze, ale przyszedłem na ten koncert i oprócz tego, że instrumenty na żywo to była w ogóle piękna sprawa i to brzmiało super, to sam głos wokalisty, nie wiem, czy polubiłem się z nim na żywo. Jakie ty miałeś odczucia?
1: Bardzo podobne, że też byłem po prostu bardzo nahypowany, ale czasem tak jest, że po prostu jest się tak bardzo nastawionym na koncert, czy na jakieś, nie wiem, inne doświadczenie, że jest takie trochę, że potem siedzisz i sobie trochę wmawiasz, że jakby, że ci się to bardziej podoba, niż że ten, no po prostu tak się hajpujesz tym, ale to jakby to nie jest do końca ten, podczas kiedy to nie jest do końca to i chyba to było trochę takie wydarzenie, chociaż po fakcie nie wspominam tego wcale aż tak źle, że mógłbym, że jak na to, że nie wiem, było tam mega napchane ludźmi, było mega kolejki.
0: Jezus.
1: Po prostu udało mi się uniknąć, to jeszcze w ogóle była zima, więc jakby też byłem w kurtce puchowej gigantycznej i
0: a na sali pod, gorąco, sauna, ale to są najlepsze eksperiencje. To jakby właśnie po to jest muza.
1: No, ale właśnie udało mi się wtedy uniknąć stania w kolejce do szatni, bo miałem na tyle duży plecak, żeby spakować tamtę kłytkę, ale też potem było to, że nie wiem, że ktoś mi narzekał, że go nie wiem, trącą tym plecakiem czy coś, więc to było sam experience bycia tam był taki trochę dziwny. No i koncert był taki, że w sumie trochę podzielam to, co mówisz, że trochę spodziewam się lepszego jakby wykonania przez to, że to było niedługo po wydaniu nie heaven, tej epki, co była po Heaven to a Tortured Mind. Tam, gdzie jest Jackie i tak dalej. Asymptotical
0: tak,
1: World?
0: Coś takiego. Ja mam ogólnie okrutną słabość, jeżeli chodzi do nazw, więc... No. Przepraszam każdego i każdą osobę.
1: Tak, więc to było jakby w trasie po tym i jakby jak na to, jak dobrze te projekty po prostu brzmią na płycie, jakie są...
0: Tak, no bo on jest też przede wszystkim świetnym producentem.
1: No, to po prostu to było takie, że spodziewałem się czegoś trochę...
0: A oglądałeś kiedyś teledyski, które wypuszczał?
1: No tak, masz cały package jednak.
0: Cudowne.
1: No.
0: Ja naprawdę zawsze byłem w szoku, że ta muza nie niesie się aż tak, jakby mogła.
1: No... Ale właśnie na przykład, nie wiem, Noid ma mega dobry teledysk. Mi się w ogóle też jest jakby niesamowity numer na to, że on jest taki, że jakby sama ta muza jest taka, że z niej płynie tyle, no nie wiem, przez to, że to ma jakiś tam taki disco sample i tak dalej i jest taki dość taneczny tym, że to jest mega taneczny numer, jednocześnie no jest jakby o, zbrodniach dokonywanych przez policję na głównie czarnoskórych mieszkańcach Ameryki, że ten temat jest mega, mega poważny, teledysk też to jakby odzwierciedla, więc to jest w ogóle jakby mega jakby porażające połączenie też jakby ten teledysk jest taki, że no
0: to prawda,
1: oglądanie
0: to też,
1: tego było mega mocnym doświadczeniem.
0: To też jest zapakowane jakby brzmieniowo, to nie brzmi aż tak poważnie jak sama tematyka tekstu czy teledysku, ale no, brzmieniowo, no zresztą, co będę mówił więcej przed państwem i przed tobą, przede mną, if tomorrow, Noid.
1: Ten co...

0: 911.
1: Dzwoniłeś kiedyś pod 112? To było pytanie, nagle strzał po prostu, no.
2: Mogło się, nie wiem czy ja, nie no, mi się wydaje, że ja dzwoniłem, w sensie, bo na pewno były sytuacje typu, nie wiem, pamiętam, dzisiaj nawet o tym wspominał, dzisiaj sobie to wspominałem, że była jakaś ta sytuacja, że widziałem, jak ktoś dostał ataku padaczki przy Dąbrowskiego, ale nie pamiętam, czy ja byłem jakby wtedy osobą dzwoniącą, czy po prostu jakby byłem wśród jakby osób, które tam były przy tej sytuacji i czekały na przyjazd karetki, ale mi się wydaje, że nie, no to tak jedna sytuacja co najmniej musiała taka być, no.
1: Czy jesteś porządnym obywatelem.
2: Zaskminiałem, dlaczego jakby o to pytasz, ale dopiero ogarnąłem, że tam jest 911.
3: Okay. Starałem się jakoś nawiązać, tak. Teraz pytanie z innej beczki. Czy nosisz peruki?
2: Nie.
3: A czy nosiłeś peruki?
2: Bre. Zdarzyło mi się na jakichś tam, nie wiem, dwóch imprezach, czy coś takiego, jak było jakieś takie bardziej przybierane, czy coś takiego.
3: A czy będziesz nosił peruki?
2: Maybe.
3: Kiedy
2: będziesz nosił peruki?
3: Sorry, ja po prostu musiałem, bo... jakby Mateusz jest największym memiarzem. Ja po prostu kocham to, jakie ty masz poczucie humoru. To Mateusz jest po prostu najlepszym dostawcą memów. I ja nie poznałem jeszcze lepszego. Ja tutaj mam naprawdę wplątanych parę nawiązań, bo ja się budzę rano czasami, wchodzę w telefon, jest konwersacja i jak ja widzę, że tam jest jakiś mem, rolka, coś takiego od ciebie, to ja po prostu mam dzień udany.
2: Dziękuję. No czasem mam takie, że ja jakby lubię, nie wiem, jakby, no właśnie, dostarczać mem, szczególnie, że właśnie wiem, że ta konfa, o której myślę, że oboje mówimy, jest też taka, że tam... że tam wiem, że tam jakby się popsuje rzeczy, które są trochę... takie off, trochę left fieldowe, że tak powiem, czego i tak myślę, że jakby ty i Bartek Kordek jesteście jakby mistrzami, przez to, że jakby czasem po prostu to, co wrzucicie, to jest takie, że nie wiem jakby w jakich jakby czeluściach algorytmów wy się wtedy znajdujecie.
3: Ja ale czasami ja, też nie wiem. Ale tak, pozdrawiamy w ogóle Dawida i Bartka.
2: Tak, ale no właśnie też wiem, że po prostu zawsze jak widzę, to jest jakieś takie, nie wiem, trochę nasty, trochę jakieś w ogóle jakieś totalnie... nie wiem, jak to powiedzieć, jakieś takie totalnie absurdalne i tak dalej, to wiem, że jakby no to...
3: Tak, to jest prawda. Ja w ogóle bardzo bym chciał się zwrócić teraz do wszystkich, którzy otaczają tą ławkę i jej słuchają, żeby wyciągnęli telefon albo odezwali się do swoich przyjaciół, kolegów, koleżanek, osób przyjacielskich, którzy dostarczają im te memy i powiedzieli im, że dziękujecie. To naprawdę warto. Uważam, że naprawdę to robi nam dzień i to trzeba takie rzeczy
2: doceniać. Ja też nie mam spiny, jeśli ktoś, nie wiem, jakoś nie reaguje na rzeczy, które wysyłam, bo wiem, że czasem mam tak, że lubię trochę zaspamować, jak

0: jak zobaczę kilka rzeczy, które wydaje mi się, że spodobają się jakiejś grupie znajomych, czy komuś konkretnemu, że lubię zespamować trochę tymi memami. Jakby nie oczekuję, że ktoś będzie jakby dziękował albo się śmiał z tego, ale jeśli to kogoś jakby rozbawiło, to ja zawsze jakby uważam, że to jest jakby spoko. Ja zawsze staram się też jakby zareagować, żeby wiedzieć, że ktoś po prostu, żeby ktoś wiedział, że trafił danym memem czy czymkolwiek.
1: A ty jesteś raczej człowiek stopowanie serduszkiem, czy like, czy może na przykład właśnie odpowiedź na bezpośrednia na jakiegoś mema, żeby docenić, którą opcję wybierasz?
0: To jest, no właśnie, ja też jestem jedną z tych osób, co tak trochę jakby jako reakcja na coś zabawnego trochę tak jakby uderzają w klawiaturę, więc to jest takie, że to już jest dosyć, to jest dosyć jakby intensywna reakcja i wiem, że jest trochę ryzyko, kiedy się reaguje w taki jakby intensywny sposób, że to wtedy trochę się traci całą tę skalę śmieszności, typu, że jakby wszystko jest, że jeśli wszystko jest równie zabawne i równie zasługujące na to, żeby napisać wielkimi literami ha, ha, ha, ha, ha, to wtedy nic nie jest jakby, w sensie to się totalnie zatraca ta cała skala tego, więc faktycznie jakby lubię trochę tak zrobić, że jak ktoś mi wysłał kilka, nie wiem, rolek, memów, cokolwiek, to odpowiedzieć jakby z osobna na te, które jakoś bardziej uderzyły, ale na przykład te rzeczy, które są takie trochę bardziej okej. Takie rzeczy, które są, nie wiem, zabawne na tyle, żeby wydmuchnąć powietrze nosem, to wtedy, nie wiem, faktycznie jakby polajkuję albo, nie wiem, dam haha.
1: Ja nienawidzę ludzi, którzy w ogóle nie zostawiają żadnych informacji zwrotnych. Nienawidzę. A propos intensywności, o której mówiłeś, to wydaje mi się, że kolejny numer, którego będziemy słuchać, należy do tych intensywnych.
0: Tak, no.
1: Drop Dead. Powiedz mi coś więcej o tym numerze. Też o artystach.
0: Tak, Drop Dead to jest taki klasyczny zespół Power Violence ze Stanów i właśnie jakoś tak miałem jakieś tam trochę podejście do tego gatunku, ale jakoś ostatnio mnie coś tak wzięło, że posłucham jakiegoś Power Violence i wiedziałem, że jakby to, że oni mają tylko jedną płytę właśnie, z której jest ten numer z 93 roku, która jest taka ikoniczna i taka doceniana, więc wiedziałem, że dobra, sprawdzę to, nadrobię sobie, bo tego nigdy nie słuchałem i faktycznie mnie to mega mocno chwyciło, bo ta intensywność jakby tej muzyki jest jakby niesamowita i no i właśnie, to jest jakby, przez to, że większość tych numerów, zastanawiałem się właśnie, co w ogóle z tej płyty zaproponować, bo ta płyta ma, nie wiem, z 30 numerów i niektóre z nich mają po, nie wiem, 20 sekund.
1: Okej.
0: Więc szukałem czegoś, co będzie może
1: 20 troszeczkę sekund to jest perfekcyjna tego tracka w dzisiejszych czasach.
0: No, więc szukałem czegoś, co będzie takie może trochę takie, że nie wiem, że trudniejsze do przegapienia, więc ten numer ma tam minutę 17. I no właśnie, że to jest takie trochę, że to niekoniecznie jest taka płyta, co ja jej słucham numerami, przez to, że właśnie one są takie krótkie, tylko to jest takie, że odpalam, to leci przez 20 minut i 20 minut takiego kopniaka w twarz po prostu. I jakby intensywność tego, ta perkusja na tej płycie jest niesamowita. Produkcja też jest jakby w idealny sposób brudna. Wokale są też mega takie szaleńcze.
1: Okej.
0: A to wszystko też ma jakby taki spoko, też taki jakby przekaz taki egalitarny i na przykład, nie wiem, ten konkretny numer, bo też oni są tacy mocno, nie wiem, czy wegetariańscy, czy jakby wegańscy.
1: Okej.
0: I na przykład no właśnie ten numer jest jakby o jakby cierpieniu zwierząt w jakby przemyśle jakby mięsa i tak dalej. I nie wiem, po prostu jakby no bardzo jakby no szanuję te punk ethic.
1: Spoko. To co? Ja w ogóle będę miał parę pytań do tego, ale to może najpierw przesłuchajmy go, co? Włączmy go na ławce. Drop Dead, Unjustified Murder.

0: Dobra, powiedz mi, na jakich ławkach, w jakich czasach słuchali takich numerów? Bo ja, jak ostatnio przychodziłem parkiem na Piątkowie, to ja słyszałem różną muzykę, akurat też grał tam koncert, ale jakby, no ludzie siedzieli, mieli jakąś muzyczkę włączoną. Takich dźwięków nie było.
1: No nie, nie wiem, może na jakiś, nie wiem... Na ławce na jakimś skłocie czy coś.
0: O, to jest fajny pik.
1: To pewnie tak, ale też no właśnie wiem, że też no też przy okazji tego właśnie tej zagłębienia się w te Creature Noise właśnie hardcore'u i punku i tak dalej to też jakby widziałem, jak się ludzie bawią do tego i też na przykład mi ostatnio Wojtek Filipowicz, Godysław redaktor już nieistniejącej audycji z afery Wszystko, jeden z dwóch redaktorów obok Maxa, który był też gościem Wojtek, nie Max, był gościem też tutaj dwa tygodnie temu, tak?
0: Tak, tak, to pozdrawiamy właśnie, Wojtek.
1: Pozdrawiam Wojtek, on chyba teraz gra w jakieś bijatyki na domkach, z tego co słyszałem. To właśnie on...
0: Życzymy wygranych.
1: Jak byłem tam u niego, to mi puszczał jakieś właśnie filmiki z polskiej sceny hardcore i jakby tam...
0: Nie no, Wojtek jest mega geekiem, jeżeli o to
1: jest
0: chodzi.
1: Mega geekiem, jest największym geekiem w Polsce prawdopodobnie.
0: Ja do niego czasami przychodzę i zadaję mu tak bardzo basicowe pytania, ale moja wiedza jest zerowa. W ogóle, jeżeli chodzi o takie intensywne brzmienia, to też odnajdujesz się jakoś w takiej muzyce elektronicznej bardziej, jeżeli chodzi o jakieś takie techno mocniejsze, czy to trzymasz się głównie punkowy?
1: No, mam czasem takie fazy, w sensie, że no właśnie, że to przychodzi takimi fazami, że ogólnie jakby moje zjawki muzyczne tak trochę wyglądają, że nie wiem, trafiam na jedną rzecz, które się mega jaram i po prostu jakoś mam taką tendencję, że po prostu drążę szukając, nie wiem, tego, co wpłynęło na tę płytę, innych rzeczy, które są podobne do tej płyty, co jeszcze było z tej sceny, co to i tamto, więc jakby tak to trochę wygląda, że czasem mam, no właśnie, fazę typu punk, a czasem mam fazę typu siedzę i słucham, patrzę jakby, jakie są klasyki techno do nadrobienia albo jakieś takie rzeczy, więc zdarza się, ale no nie...
0: Adiago for Strings. To jest klasyk do nadrobienia. Pozdrawiam mojego tatę, gdyby i poznałem tę nutkę, jak miałem 7 lat.
1: Powiem więcej, jakby ja nie muszę tego nadrabiać, bo ja mam płytę Just Be na CD, więc jakby więc ja jestem tap in.
0: To jest klasyk nad klasykami, ja nawet nie otwieram pola do dyskusji, że coś może być większym.
1: Ale mega dawno tego nie schowałem, a to jest faktycznie spoko numer. Też był taki moment sobie, że też właśnie chciałem nadrobić znowu trochę, to chyba idzie się znowu w muzykę trans zagłębić. I też sobie jakby trochę odświeżałem tego starego Tiesto, bo właśnie miałem taki moment, jak się wkręcałem w ogóle w muzeę jako młody nastolatek, można było mnie złapać słuchającego Estate of Trance, Emina van Buena i tak dalej, więc trochę tego było.
0: Nice.
1: Ale taka mocniejsze techno chyba nigdy się aż tak bardzo nie wkręciłem, wiem, że jakby ty chyba dobrze kojarzysz, ty masz jakby...
0: Ja mam czutkę na techno, ale takie mega hardkorowe mnie przerasta. Kiedyś, nie ukrywam, taka nawalanka to było coś, ja bardzo lubiłem.
1: Kiedyś kasa, teraz obciek.
0: Tak, a teraz ja po prostu 2 minuty jestem zmęczony. Ale taki trans,
1: house.
0: Znaczy, nie będę kłamał, house jest przepiękny. To jest piękna sprawa. Ale mocniejsze brzmienia też są spoko, dopóki już się z tego nie robi jakiś mega crazy 160 BPM w 4 godziny.
1: 160 to brzmi wolno jak na ten, jak na...
0: To ja czasami już mam problemy. Mówiłeś, że tą muzę w sumie już od długiego czasu słuchałeś, nawet już jako nastolatek. Brałeś może do tego jakieś takie... kawałki tego do swojej muzy, którą produkujesz teraz, bo czytałem też, że improwizacja jest twoim punktem wyjścia przy tworzeniu muzy i właśnie też jestem ciekawy, czy dalej tak jest, czy masz jakieś już swoje inne drogi, ścieżki, kanały?
1: Chyba nie w ten sposób, o jaki mi chodziło wtedy, w sensie, że no wtedy tak było, ale teraz... że teraz mam bardziej tak, że nie wiem, jeśli chodzi o robienie rzeczy instrumentalnych, bardziej piosenkowych, to... Chociaż kurczę, nie, zależy.
0: Okay.
1: Bo jeśli chodzi o materiał noise'owy, absolutnie, że jakby to jest też zresztą... gadałem o tym z Matim Romanowskim, bo on gra też w projekcie IHIH W sensie IHIH. I to jest jakby projekt typu Free Improvisation. I właśnie tam on i Hey Hato, z którym jakby oni tworzą ten projekt, oni się właśnie śmiali, że to jest takie, nie wiem, 5 godzin improwizacji, z czego wychodzi, nie wiem, 30 minut płyty czy coś takiego. Mm-hmm. Że jakby i dla mnie robienie jakby muzyki noise'owej eksperymentalnej to nadal jest trochę to. I tak też ta płyta, która niedługo będzie, ona też powstała w ten sposób, że po prostu ja siedziałem i jamowałem w oprogramowaniu i potem to wszystko po prostu jakby przycinałem, szukałem tych najlepszych momentów i nadal mam gdzieś tam na dysku, nie wiem, z pewnie kilka godzin rzeczy, z których większość jakby pewnie albo nic się z tym nie stanie, albo kiedy zostanie w jakiś tam sposób wykorzystany, ale no właśnie, to się tyczy głównie muzyki eksperymentalnej, a jak chodzi o, nie wiem, o bardziej konwencjonalne rzeczy, to jest, nie wynika to aż tak z improwizacji, aczkolwiek no trochę to wygląda tak, że nie wiem, gram sobie coś na gitarze, tak po prostu taki przysłowiowy noodling, czyli nawet nie, że gram cokolwiek konkretnego, nie, że jakby staram się jakoś specjalnie improwizować i coś mi przychodzi do głowy, to jest poniekąd improwizacja, bo to wyszło trochę z niczego, ale no nie jest to takie systematyczne, a nie wiem, jak chodzi o hip-hopowe rzeczy, no to się zaczyna od, nie wiem, szukania sampla zazwyczaj, bo ja lubię samplować, więc ta improwizacja tutaj już trochę zaszła na margines, bym powiedział.
0: Okej. Okay. No to jest mega ciekawe, że hip-hopowo to jest inaczej.
1: No.
0: Ja w ogóle też mam pytanie a propos hip-hopu, bo mimo, że, tak jak mówiłeś, nie czujesz się hip-hopową głową, to tego hip-hopu w twoim życiu mimo wszystko dużo jest, dużo produkujesz hip-hopu, szczególnie ostatnio w studio swoim i mam takie właśnie pytanie, czy dokąd zmierza ten hip-hop, jak on dzisiaj brzmi, jak to brzmi? W którą stronę to idzie?
1: Quo vadis. Kurczę, nie wiem, w sensie ja też jakby niech... Właśnie to jest tak, że ja się nie czuję hip-hopową głową przez to, że ja jestem mega konkretny w tym, co lubię. I też nie wiem jakby, na ile mogę mówić jakby o twoich nadchodzących działaniach muzycznych.
0: Moje nadchodzące działania są takie, że będą nadchodziły i nadchodziły. No. Nie wiem, kiedy one nadejdą.
1: Ale właśnie jak mnie pytaliście właśnie z Wojtkiem o moje zdanie na temat tego, nad czym pracujecie, to ja miałem takie, że ja po prostu wiem, że ja mam swoje preferencje, typu, że właśnie wiem, że nie wiem, nie wiem, bo jakiś numer, który jest krótki, to ja wiem, że jak słucham takiego old school, takiego hip-hopu właśnie w waszym stylu, albo w stylu właśnie mojego i młodego Matoła, to wiem, że to są takie rzeczy, co ja lubię, kiedy można w nich tak osiąść. Mhm. I że lubię, jak ten beat sobie długo leci i jest spokojny. Ale wracając może do sedna, to właśnie ja po prostu mam bardzo konkretne rzeczy, które lubię w hip-hopie. I jakby mi się wydaje, że no ja... No jest sporo rzeczy, których nie lubię w hip-hopie, ale mam wrażenie, że to jest trochę rzecz i w tym jakby jak wygląda hip-hop obecnie i w jaką stronę zmierza.
0: Śmiało możesz mówić, ale... ostatnio Wojtek też zrobił shouting na to, na co czego nienawidzi.
1: Ale to, kurczę, macie nagranie tego jakieś?
0: Bo jest.
1: No to ja chętnie posłucham, bo to jest, ja wiem, że Wojtek jest, jakby on potrafi być jakby...
0: Wojtek się nie odpalił w 100%, ale dał swoje przemyślenia.
1: No i on potrafi, on jakby jest mocnym hejterem, on potrafi jakby się odpalić. W sensie myślę, że wiem jakby o czym gadał, ale chętniej tak bym tego posłuchał, ale w każdym razie no właśnie, mi się wydaje, że trochę to, te wszystkie jakieś takie rzeczy, które są może słabe, to też trochę wynika z tego, że tak jak mówiliśmy, to jest najbardziej popularny gatunek obecnie, więc jakby jasne, że będzie więcej rzeczy miałkich, miernych, albo też po prostu mega słabych, bo jest znacznie większa jakby próba badawcza, że tak powiem. A co nie zmienia faktu, że właśnie, że nadal jakby jest, nawet w takim jakby bardziej mainstream, w takim większym mainstreamie i wśród jakiejś tam powiedzmy nowej fali, która często jest jakby trochę tą pierwszą, która jest hejtowana, przez to, że jest jakby, nie jest konserwatywna, tylko jest ta, tą, która jakby tam eksperymentuje, idzie do przodu.
0: Wyzwala.
1: Tak, to jest, to naraża się na największej krytyki, ale nawet tam jakby jest sporo rzeczy, które lubię, to już pewnie dla niektórych to już jest passé, ale na przykład ja mega lubię te płyty SD Kida, co wyszło w zeszłym roku i jakby to
0: jest fajne.
1: Przesterowane brzmienie, to, że nie wiem, jak wchodzi 808, to wszystko jest nagle przesterowane, mega mi się to podoba, ten taki punkowy może nie do końca, ale taki właśnie ten taki estetyk jest mega fajny, ale też na przykład nie wiem, jak sobie słuchałem że nas Polski, co, no są, nie wiem, jakieś tam numery, nie wiem, Wayna albo Kids Laurie'ego, które mi się podobały, bo, no właśnie, jakby nie wiem, czerpią czasem z jakichś takich syntetycznych brzmień, nawet na przykład transowych, co trochę właśnie uderza w te takie nuty, mm-hmm. jak jest ten, jak, że się czuje wtedy, jak jest ta scena z Ratatouille, gdzie ten krytyk kulinarny je tego Ratatouille i się transportuje do siebie jako dzieciaka. To jest tak trochę czuję, jak słucham tych rzeczy i to mi się właśnie też między innymi podoba w tym SD Kidzie, bo on ma dużo takich elektronicznych sampli w niektórych tych nutach Kidzlery'ego i tak dalej.
0: A jak z tymi brzmieniami nowoczesnymi, które wchodzą w taką alternatywę? Earl, Mike?
1: To bardzo. W sensie, na przykład ja się mega cieszę z tego, że... Ja pamiętam te czasy, jak nie wiem, jak wychodziło Summer Rap Songs czy coś takiego i tego słuchałem i miałem takie, kurde, gdzie są w Polsce ludzie, którzy jakby tak nawijają? No a teraz to jest jakby mega duże, jakby mega jest duża scena, biorąc pod uwagę, nie wiem, Kajze, Ziomcy, PGE,
0: Korekcja też.
1: Korekcja linii, jakby to jest takie, że nagle, okej, dobra, tu są ci jakby wszyscy, którzy jakby tak, czuli się tak samo to. Wtedy. Ten.
0: Chłopaki to pchają.
1: Więc, więc ja to lubię. Nie jestem w tym może aż tak... nie siedzę w tym może aż tak bardzo, jak niektórzy, ale no jakby lubię i mam jakby sentyment do takiej stylu. Jak słyszę, że ktoś ma te takie mega skompresowane, jakieś takie dziwnie zgliczowane sample, wokale, co brzmiło jak przez jakby mikrofon do jakby z headsetu słuchawkowego, to jakby to zazwyczaj mam takie od razu, już trochę szacunku mam do tak, tego, kto to zrobił.
0: Piękna sprawa, no. To co, pierwszy hip-hop dzisiaj na tej ławce, to całkiem nie jest oczywiste, że to będzie pierwszy hip-hop, ale tak wyszło.
1: W Polsce.
0: Pierwszy hip-hop w Polsce, a w zasadzie w Ameryce. Mike, Man in the Mirror.

0: Fajnie. Fajny numer, co?
1: Fajny numer, no.
0: Fajny numer. Powiem ci, że dla mnie muza w tym stylu to jest taki trochę mój soundtrack do życia na co dzień. Bo to jest taka muza, która nie przeszkadza mi przede wszystkim. Mm. Nie jest taka, że wytrąca mnie z jakichś moich codziennych obowiązków. Tak. Tylko to gdzieś może sobie polecieć w tle. Ja sobie przejdę, jak jestem bliżej głośników, to nagle robię dance move i dalej idę do moich obowiązków i po prostu świat dostaje plus, nie wiem, 5 do uśmiechu. Więc jest fajnie. Jaki gatunek muzyczny byłby dla ciebie właśnie takim odpowiednikiem?
1: Tego, co mówiłeś?
0: Takiego uśmiechu, że leci ci coś w tle, jakby zajmujesz się absolutnie czymś innym, podchodzisz i jesteś jak banger.
1: Cały gatunek muzyczny to jest trochę trudno powiedzieć.
0: Jeżeli chcesz, to możemy to zawężyć, żeby było prościej.
1: No nie wiem, na przykład ta płyta, ta Jessie Ware, co właśnie wcześniej, z której leciał numer, to jest dla mnie taka muza. Ale na przykład jeśli chodzi o cały gatunek, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest też jakby dobre pytanie, bo to jest takie, że właśnie musiałem trochę zmienić swoją percepcję, swój punkt siedzenia, żeby zmienić punkt widzenia. Powiedziałbym, że chill wave. Bo z tego gatunku jest ileś takich płyt, to jakby, które są dla mnie takie, wiążą się dla mnie jakby z miłymi wspomnieniami i tworzą przyjemny, jakby, przyjemny obraz w mojej głowie i z płytami, do których mam sentyment, które też często są takie, też zresztą taneczne, że właśnie, żeby uderzyć dance move, więc właśnie, nie wiem, płyty Neon Indian, wszystkie trzy, nie wiem, Toro i Moi, też jeden z moich największych idoli. Washed Out nigdy aż tyle nie słuchałem, ale też ta jego pierwsza epka jest całkiem spoko, więc no tutaj też Natasza powiedziała o tym, napisała nam komunikat Super Shy. To też jest, to jest odniesienie do piosenki zespołu K-popowego New Jeans, Super Shy. I to też jest coś takiego, że jakby ja nie jestem jakimś mega jakby K-popowym nerdem, aczkolwiek no też zostałem dzięki mojej kochanej dziewczynie Sylwii wprowadzony trochę w ten świat.
0: Tak, to jest, ja chciałem tylko dać disclaimer, to jest naprawdę bardzo progresywna ławka, że gadamy na niej o K-popie.
1: Absolutnie, to jest pewnie najbardziej, był tutaj co, tematy, nie wiem, weganizmu, wyzysku, police brutality, ale myślę, że jakby to jest najbardziej progresywna rzecz, jaką powiedzieliśmy.
0: To prawda.
1: Czyli dyspropsowanie K-pop.
0: To prawda, ale powiem ci, że nawet ostatnio jak Wojtek był, to trzymaliśmy się dużo tych klimatów azjatycko-japońskich. I chyba też kolejny kawałek, który będzie od ciebie, właśnie jest z tych okolic. Powiedz mi coś o nim więcej, bo moja wiedza na temat tego kawałka jest na poziomie, nie wiem, 0 albo 0,5 na 10.
1: No to jest, kurczę, teraz nie wiem jak przeczytać jakby nazwę tego zespołu, ale numer się nazywa Kaiju. Jest to numer, który poznałem, ponieważ on jest...
0: Sakan Action chyba.
1: Tak. To jest japoński zespół i to jest numer, który był openingiem do anime Orb. Okay. O obrotach sfer niebieskich. To jest numer, to jest anime o teorii heliocentrycznej. Ja tego nie obejrzałem do końca ostatecznie, ale mi się całkiem podobało, no i ten numer jest jakby niesamowity po prostu.
0: Są jakieś odniesienia do Torunia?
1: Właśnie nie dotarłem do momentu, w którym by to mogło być, bo to jest takie, bo to jest przede wszystkim fabularyzowane, ja nie wiem.
0: Pozdrowienia dla Kopernika,
1: że to jest takie, że jeśli są, to nie dotarłem do niego, ale kurczę, no nie może nie być odniesienia do Kopernika, no bez przesady, nawet jak to jest.
0: Wielki Polak.
1: No.
0: W ogóle, nie wiem, taka ciekawostka a propos Kopernika, ludzie, mieszkańcy Olsztyna klejmują, że Kopernik jest olsztyński, a nie toruński, słuchaj. Bo on tam później miał swoje obserwatorium.
1: No, co w sumie dosyć
0: jest beef.
1: Mocny claim.
0: No, także tak to wygląda. Ale wracając jeszcze do tej Japonii. Kaiju? Saka Nation?
1: No, Sucker Action, nie wiem, coś takiego, tak.
0: Ale to jest w ogóle niesamowite, że to dźwięcznie tak bardzo nie przypomina języka polskiego. To jest w ogóle, kurczę... Jestem mega ciekawy, jakby brzmiało połączenie takiego K-popu z pol-popem.
1: P-pop?
0: Ja myślę, że to powinno się wydarzyć. Myślę, że powinna być na to przestrzeń.
1: Modelki to jest P-pop.
0: Oho. No. Dobra, to zanim włączymy, jeszcze pożegnamy się z państwem, pożegnamy się z ławką i powiemy wam wszystkim do widzenia.
1: Do widzenia, dziękuję bardzo za...
0: Mateusz Szajerka razem ze mną i... Przed państwem Sucker Nation, Kaiju, jeszcze raz dzięki Mati.
1: Dziękuję.

6 minut po godzinie 20. To oznacza, że czas zacząć kolejne wydanie Cieni Silosu. Ja jestem Alicja Miszczak i będę z wami przez najbliższą godzinę. A dzisiaj zamiast tradycyjnie Neon Judgment, który zazwyczaj rozpoczyna naszą audycję, poleciał inny utwór, a to oznacza, że zgodnie z zapowiedzią z pierwszego letniego wydania Cieni Silosu, że oto jest pierwszy odcinek z cyklu Kultowe Przemysłowe Płyty. I jak pewnie część z was rozpoznała, pierwszy na tapet weźmiemy pochodzący z Gdańska zespół Wieloryb i ich debiutancki album 1, czy też 1 po angielsku. No i skąd taki wybór? No, jest kilka powodów. Pierwszy to patriotyczne, bo dokładnie tydzień temu obchodziliśmy święto Wojska Polskiego, a dodatkowo myślę, i nie jestem w tym sama, że jest to jeden z najważniejszych albumów w historii polskiej muzyki elektronicznej, a na pewno muzyki industrial i EBM. No i po drugie, chyba najważniejsza kwestia to, ponieważ w czerwcu tego roku odszedł na wieczną wartę główny filar tego zespołu i frontman, Paweł Kmiecik. I tą audycją też chcę upamiętnić jego działalność, a także całego Wieloryba. Przejdźmy więc do muzyki. Jako pierwszy z 12 rozpoczynający album usłyszeliśmy Crash Out. No to teraz czas na drugi utwór, Boom Boom Boom, Sorry Up.

Boom, który jest już za nami, był pierwszym utworem promujący album 1, jeszcze przed jego wydaniem. I on oraz Crash Out, który wybrzmiał na początku, są to utwory, które posiadają swoje teledyski, a za ich reżyserię i aranżację odpowiada kolega Pawła Kmiecika, absolwent gdańskiego ASP Jaromir Muński. Teledysk do Boom Boom Boom jest bardzo minimalistyczny, dość oryginalny jak na tamte czasy, bo przez większość trwania tego utworu są to pulsujące białe formy, symbole też różnych formacji, a także no, poruszające się w rytm muzyki. A Crash Out można było już zobaczyć członków zespołu Wieloryb poubieranych w pomarańczowe kurtki na tle zoomowiska. I co ciekawe, oba te teledyski można było zobaczyć w telewizji i nagrania z nich są dostępne także na YouTubie. No, były to piękne czasy, kiedy w polskiej telewizji można było zobaczyć takie teledyski i posłuchać takiej muzyki, aż zrobiło nostalgicznie. My przejdźmy dalej i teraz czas na dwa utwory. Utwory 4 i 3, czyli Pooch One Is Heavy oraz Proof Lead Me.

Pitch One is Harry oraz Prove Lead Me, czyli pozycja trzecia i czwarta z tego albumu. A my cofnijmy się trochę do historii i początków, bo projekt Wieloryb powstał w styczniu 1994 roku z inicjatywy wcześniej wspomnianego Pawła Kmiecika, a także Roberta Suszko oraz Macieja Żabczyńskiego. A nazwa zespołu wzięła się z tego, że panowie już wcześniej grali pod różnymi szyldami razem i stwierdzili, że warto byłoby wymyślić coś bardziej polskiego i padło na nazwę największego ssaka na świecie – Wieloryba. Mimo to wszystkie nazwy na ich debiutanckim albumie są po angielsku, bo jak stwierdzili, mimo wszystko język angielski jest bardziej elastyczny, plastyczny, łatwiej pisać w tym języku, śpiewać. Choć uważali, że muzyka jest ważniejsza od tekstu i bardziej do treści muzycznej się przywiązywali, a tekst po prostu miał być tłem. No to co, teraz kolejne propozycje, piąta i czwarta, Coma Active oraz dobrze znany już słuchaczom Cieni Silosów, She's Automatic.

inspirowaną takim zespołem jak Nitzer Ebb, Front 242 czy Skinny Puppy. Jednak zmiana sprzętu z gitar na syntezatory i samplery spowodowała nowy etap działalności zespołu i z muzyki gitarowej nastąpiła zmiana na, jak to członkowie zespołu określali, ten rodzaj muzyki, który tworzyli za czasów wieloryba New Beat. Ale woleli czasami, jak w jednym z wywiadów wokalista Maciej Szapczyński powiedział, że lepiej nie nazywać tej muzyki jakimś konkretnym rodzajem. To cóż, kolejne utwory przed nami teraz. 7 i 8. TTT, Time, Time, Time oraz trochę spokojniej się zrobi. 8. pozycja, Madman.

0: Tea Time oraz Mad Men. Te utwory za nami. Pora teraz opowiedzieć o odbiorze albumu. Za projekt okładki odpowiadał Leszek Kunicki i album był początkowo wydany w formie kasety, potem CD przez SPV Poland, bardzo małym nakładem, który wyprzedał się błyskawicznie, więc kto jest posiadaczem takiej kasety / płyty, to ma kolekcjonerskiego białego kruka. Pojawiło się też zainteresowanie mediów, wywiady w telewizji czy w radiu, no i nominacja do Fryderyków w 1994 roku. To sprawiło, że był to debiut wyrazisty w alternatywnych kręgach. No i zainteresowaniem industrialem i EBM wśród publiki. Z racji tego, że album został wydany bardzo małym nakładem, nie był przez długi czas dostępny w takiej standardowej sprzedaży i dopiero po 24 latach, w 2018 roku, album został zremasterowany przez Marcina Bocińskiego z Weekly Records i dzięki temu możemy zakupić na nowo album 1, czy na winylu, czy na CD i cieszyć się tą płytą. Nie zatrzymując się więc, posłuchajmy kolejne utwory, tu numerek 9 i 10, SWM oraz Ica Jeca Mr. Double.
1: That's what happens when they write to call Rana.

Call Line Architect.

0: 15. Koncentration.
1: Za nami dwa przedostatnie utwory. SWM oraz ICECA Mr. Double. No to trochę pogadajmy sobie o tej muzycznej otoczce, bo no owszem, jest ona utrzymana w takim estetyce elektroindustrialu z takim surowym, ostrym, elektronicznym brzmieniem, ale też reprezentuje takie nowatorskie podejście jak na tamte czasy do IBM. Bo tak, słychać inspiracje body music, ciężkie, takie mechaniczne, mocne, surowe brzmienia, ale też są elementy nowofalowe, chociażby w pierwszym utworze Crash Out, trochę tam słyszałam. Trochę też było inspiracji zespołem Depeche Mode, a także były takie też wchodzące nieco w psychodele, czy taki trans, takie utwory, no na przykład przy utworze Mad Men tak miałam. No i też tutaj wyrazisty sekcja perkusyjna Pawła Kmiecika oczywiście i wokal Macieja Żabczyńskiego. Różnorodny, mocny, mutujący i taki chaotyczny. I w niektórych piosenkach przypomina mi mocno Nitzer Ebb i wokal Mike'a Douglasa, a w niektórych miejscach no to klimaty Front 240 zdecydowanie. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tego albumu? Bo przeczytałam takie stwierdzenie kiedyś, że albumy nowatorskie i przełamujące kanony starzeją się szybciej. I słuchając tego albumu, no cóż, można odczuć, że ten album no, został nagrany w latach 90. i nie da się tego ukryć. Ale myślę, że to jest zaleta, bo do klasyków zawsze się wraca i odkrywa na nowo. I fakt, że powstaje już dużo nowszych, lepiej skomponowanych, bo cyfrowo utworów, myślę, że to absolutnie niczego nie zmieni. Nie wiem, chociażby mi przychodzi jako przykład no, klasyk muzyki elektronicznej Kraftwerk, który dla wielu osób jest uważany, że jest taki relikt przyszłości przestarzały, ale no, wciąż ma swoich fanów ta muzyka i myślę, że jeżeli chodzi o tutaj dokonanie debiutanckie Wieloryba, jest zdecydowanie tak samo. Bo nie ukrywajmy się, jest to pozycja obowiązkowa. Jeżeli ktoś chce wejść w ten lore takiego polskiego industrialu i ciężkiej elektroniki z lat 90., no to jest pozycja obowiązkowa. My przechodzimy do ostatnich dwóch utworów zamykających album 1, to Something Elastic oraz, jak to przeczytać, Cavalcados, chyba dobrze przeczytałam.

No, dwa ostatnie utwory za nami, kończące album jeden, Sonfic Elastic i Cavaldos, tak to, Cavalcados, tak to się czyta, mam nadzieję, że dobrze, bo nigdzie nie mogą znaleźć, co to oznacza, więc no, domyślam się, że to wymysł członków zespołu Wieloryb. No, co do tych trzech utworów, można powiedzieć, że no, słychać możliwości fałdów głosowych Macieja Żabczyńskiego, no bo raz jego wokal, a dwa ta różnorodność tego albumu, mimo że utrzymany w gatunku industrial i IBM, no to jak usłyszeliście, można naprawdę dużo odniesień usłyszeć. Cóż, to była godzina. Pierwszy odcinek z serii Kultowe Przemysłowe Płyty i z bohaterem, albumem jeden, debiutem formacji Wieloryb. I dziękuję za tą godzinę, za tą godzinę wspólnie spędzoną. I słyszymy się za tydzień. I na deser jeszcze zostaniemy może troszeczkę nowszej tutaj wydawnictwa Wielorybu, No Religion. No bo czemu nie? Warto porównać sobie, jak kiedyś zespół brzmiał, a jak brzmi teraz. A my słyszymy się już za tydzień. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Religion.

Get.

0: Audycja Alternatywne Rambory.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Yo.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
4: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00 tylko w Radio Afera.
5: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.